0: Radyo Kampus.
1: ...21 grudnia według przepowiedni Majów nastąpi wielkie boom. Jedni się śmieją, inni teorie próbują obalić, a my przygotowujemy listę rzeczy do zrobienia. Zostały wszak raptem 3 tygodnie.

Boże, gdzie ja się dałem zaprosić? Jaki tu mętny ten horyzont zabaw? Jakże się na nic tu nie zanosi? Jak to się nie zapowiada? Jaki tu creme de la creme? Może bez pędu na trend, ale na czasie. Fryzury tu

0: i asertywności złoża tak nikłe, że nie ogarniesz. Więc to ostrożnie letę pół litre, bo to się zwykle kończy marnie.
1: Двери закрываются.

за дуже, за дуже, за дуже, за дуже, за дуже, за дуже.

Wszystko co piszę, piszę na piasku, czas to zabierze jak fala. Wszystko co tworzę, choć wkładam w to całego siebie, to tylko mandala. Choć się nie godzę z tym, że muszę odejść, to daje mi siłę i gwarant, że najbardziej cenne są chwile, bo życie to płomień, a płomień

0: Lubisz zdjęć.
1: Dzień dobry. Zapraszam. Telefonu nie ma, bo mamy nowy telefon. Nie, ja mam taki problem z takim.

pieśni później o tym, kim ja jestem. Mówię, że wrócę i nie wracam, nucę smutne pieśni później o tym, kim ja jestem. Mówię, że wrócę i nie wracam, nucę smutne pieśni później o tym. Mówię, oddzwonię, nie odzwaniam, nie odbieram nawet swoim własnym, przepraszam. Mógłbym usłać drogę na jedną z planet. Kim ja jestem? Pytam siebie coraz częściej, żeby stwierdzić znów, że prawdopodobnie jest mnie dwóch. Z pierwszym chętnie się utożsamiam, kiedy naprawię wszystkie błędy drugiego, zaciera po nim puste zdania. Kim ja jestem? Pytam siebie coraz częściej, żeby stwierdzić znów, że prawdopodobnie jest mnie dwóch. Z pierwszym chętnie się utożsamiam, kiedy naprawię wszystkie błędy drugiego, zaciera po nim puste zdania. Z jednej strony spełniać chcę marzenia takie jak poznawanie ludzi, koncertować chcę i zwiedzać świat, zarobić tyle, by pewnego dnia rozsypać wszystko z najwyższego budynku w mieście, przechodniom radość dać. Z drugiej strony niepohamowana chęć, by unikać w życiu doczesnych troski.

Pytam siebie coraz częściej, żeby stwierdzić znów, że prawdopodobnie jest mnie dwóch. Z pierwszym chętnie się utożsamiam, gdy naprawię wszystkie błędy drugiego, zaciera po nim puste zdania. Kim ja jestem? Pytam siebie coraz częściej.

skrępowane mam, a twarz zmęczoną, gałki ledwo nadążają, by na bieżąco być z drogą. Drugą markę na banerze reklamuje piękny pan, neonowo-biały uśmiech zdobi apolińską twarz. Dlaczego? Na nim on jest, a nie ja. Może czas coś zmienić, ale to trzeba mieć plan, by pozostać sobą i wywrócić cały świat. Pomoże ci doradca, kontakt 24H. Przecież

0: Dziś zabawa. Gospodarze obiecują dobry nastrój, muzykę prima i obecność dziewczyn większą niż zazwyczaj. Niektórzy wolą najpierw coś zażyć, poczekać aż zacznie działać i dopiero w tany.
1: Karty, wódka, plugawe dowcipy i nowuzelskie wybryki, to się nazywa prawdziwe.

Wsiedli w furmankę, zabrał ją na morskie oko. Gdy tak jechali, patrzył w oczy jej. Zjedli oscypek, po nim słony pocałunek. Jakiś SMS, pierwszy ilość im

0: Akademickie Radio Campus 97.1 FM.
1: Będziemy pili koktajl u łóżka. Zdejm kapelusz.
2: Jurku, spokój się.
1: Czytam Time i Epokę. Pijam tylko Ballantyne. Palę Winston. Dla ciebie mam Wintermensy. Zdejm kapelusz.

0: Kładziemy się do łóżka. Zdejm kapelusz.
1: Jurku, spokój się.
0: Zdejm kapelusz.
1: Zdejmy kapelusze?

0: Radio Campus.
1: Ledwo zaczął się tydzień, a ja już zdążyłem go rozmienić. Pogubiłem dni, coś zapaliłem, coś zgasiłem. Oto mój własny zdrowy sposób. Po samym pokoju 10 tysięcy kroków. Kardio składające się z 20 papierosów. Na ramieniu zgaszone ślady niedopałków. Powstają z nich obrazki, gdy złączę liniami. Myśli brudne, palce czarne, a ściany białe. Ja nie zupełnie sam. Chcesz, wiesz czy nie, coś pomiędzy komedią a koszmarem.
2: Cisza głośniejsza niż krzyk, od światła jaśniejszy mrok. Niewinność gorsza niż grzech, śmierć weselsza niż śmiech. Bliskość stała się krzywdą, prawda stała się kpiną. Tego być nie powinno, tego!

0: dzieciństwo pełną gębą.
1: Cisza głośniejsza niż krzyk, od światła jaśniejszy mrok. Niewinność gorsza niż grzech, śmierć weselsza niż śmiech. Bliskość stała się krzywdą, prawda stała się kpiną. Tego

się pod kinem Mars. Tam pierwszy raz trzymałem ją za rękę. Dziś nie ma nas, dziś zburzony już nawet IMAX. Dziś tylko świat pod hotel deweloperkę. Bo pierwszy raz zakochałem się pod kinem Mars. Tam pierwszy raz trzymałem ją za rękę. Dziś nie ma nas, miasto straciło swój dawny blask.

0: studia ze studia.
1: Jako że to właśnie oceany stanowią większość powierzchni naszej planety, no to warto o nie dbać. Jakie są największe zagrożenia? Jak każdy z nas może przyczynić się do polepszenia sytuacji oceanów? To między innymi te pytania będę dziś kierował do Tomka Zakrzewskiego z organizacji MSC. Cześć.
2: Cześć.
1: Choć oceany mogą wydawać się niewyczerpanym źródłem zasobów, to jedna trzecia ryb na świecie jest dziś zagrożona przełowieniem i zmianami zachodzącymi w środowisku morskim. Czy to oznacza, że niedługo jedna trzecia ryb, które dzisiaj znamy, przestanie istnieć, no i nie będziemy mogli sobie zjeść dzisiaj naszych ulubionych ryb, będziemy musieli szukać nowych, czy jest jednak jakaś szansa na ich uratowanie?
2: Jest nadzieja, jest światło w tunelu. Tak naprawdę wspaniałą wiadomością jest to, że ryby, jeżeli tylko im pozwolimy, potrafią się odradzać i te stada potrafią się odbudowywać. To, co obecnie jest zagrożone lub przełowione, jeżeli będziemy mieli odpowiednio gospodarować tymi zasobami, one są w stanie się odradzać i dzięki temu będziemy mogli cały czas poławiać te ryby. Jeżeli będziemy robili to odpowiedzialnie i będziemy zostawiali na tyle dużo tych ryb w morzach i oceanach, to one spokojnie, w sposób zupełnie naturalny będą się odradzać i będą cały czas stanowiły dla nas, jako konsumentów, źródło pożywienia, ale również nie będą zagrożone przełowieniem. Mhm.
1: Rozumiem, że to przełowienie chodzi o to, że za dużo ich łowimy i one się wtedy nie zdążą
2: Dokładnie.
1: Rozmnożyć na nowo i po prostu grozi im, mówiąc wprost, wyginięcie z
2: Dokładnie.
1: Ręki człowieka.
2: Dokładnie. Możemy doprowadzić, takim przykładem trochę, jeżeli mówimy o naszym lokalnym podwórku, była sytuacja dorsza w Morzu Bałtyckim, gdzie niestety z powodu przełowienia, bo tego dorsza było bardzo, bardzo dużo, ale został on przełowiony, stada zostały przetrzebione i niestety obecnie jest ciągle zakaz połowu dorsza. Naukowcy chcą, żeby się odbudował, żeby te zasoby dorsza się odbudowały, dlatego zakazano w ogóle połowów jakichkolwiek dorsza. My jako organizacja MSC jesteśmy organizacją globalną i monitorujemy, inaczej powiem, te środowiska, które chcą, czy organizacje rybackie, które chcą wejść do naszego systemu certyfikacji, muszą mieć naprawdę spełnione bardzo wysokie wymagania i jednym z tych wymagań jest to, że populacja, że stada ryb są w bardzo dobrej kondycji. Mhm.
1: Czyli rozumiem, że ten dorsz wraca powoli do Bałtyku i to jest jedna z nadziei, że to może być jedna z tych ryb, które się odrodzi?
2: Dorsz wraca bardzo, bardzo powoli. Tutaj są naukowcy podzieleni, jak będziemy traktować, ponieważ troszeczkę się ten dorsz zmienił. On już nie jest taki dorodny i duży, jak był jeszcze 20 lat temu. On skarłowaciał i nie ma możliwości aż takiego rozwoju. Ale możemy sobie na przykład, mogę powiedzieć o przykładzie sardynki iberyjskiej, gdzie jeszcze nie tak dawno była sytuacja tak poważna, że rybołówstwo sardynki straciło certyfikat, który miało wcześniej, a naukowcy rekomendowali nawet zamknięcie łowisk. Ale dzięki wspólnemu planowi odbudowy zarówno rybaków portugalskich, jak i hiszpańskich, bo to też trzeba zaznaczyć, że ryby nie mają granic. One pływają w zbiornikach wodnych, które należą do państw, które są akurat przy brzegu i wspólne gospodarowanie pozwala na to, że tutaj wrócę do tej sardynki, że dzięki limitom połowowym opartym na danych naukowych czy sezonowemu zamykaniu łowisk w 2025 roku liczebność stada była już niemal czterokrotnie wyższa niż dekadę wcześniej, a rybołówstwo ponownie uzyskało certyfikat MSC.
1: No dobrze, no i MSC jest organizacją globalną, ale jednak pojedynczą. Czy to istnieje jakiś światowy system zarządzania tym rybołówstwem? No i pilnujemy tego, żeby naprawdę nikt nie łowił tego dorsza? Czy może się zaraz okazać, że no starania wieloletnie, ale od tak jak pstryknięcie palcem zaraz to zostanie zepsute?
2: Naukowcy co roku wypływają w rejsy badawcze i robią tak zwane zaciągi naukowe i badają w tych niewielkich próbkach tak naprawdę wyłowionych z konkretnego akwenu w konkretnym miejscu badają ryby, które znajdują w sieci. Badają, w jakiej są kondycji, czy są duże, czy są małe, czy więcej jest takich ryb w młodszych, czy dorosłych osobników. Badają ich wagę, zawartość tłuszczu. No jest bardzo dużo elementów, które są badane podczas takich połowów i na podstawie tego, używając modeli matematycznych, naukowcy rekomendują kwoty połowowe, czyli ile danej ryby można wyciągnąć na danym obszarze. Tutaj, jeżeli chodzi o Europę, jest to ICES, to jest Międzynarodowa Rada która faktycznie Naukowa, która doradza, jakie mogą być połowy, dzięki którym stada ryb nie zostaną przetrzebione. I oni określają te górne limity, ile maksymalnie można wyciągnąć na danym akwenie ryb. Mhm. I następnie to przechodzi przez w ręce polityków i oni decydują, jeżeli mówimy tutaj o naszym podwórku, to Unia Europejska decyduje, jakie są konkretne, ostateczne kwoty połowowe, tak zwany tak, na każdy konkretny gatunek ryby. I tego się trzymamy.
1: Ale zaraz wszyscy pojedziemy na wakacje nad Bałtyk i tam jest dorsz zawsze jako pierwsza ryba w smażalniach.
2: Tak, to prawda. Aczkolwiek ten dorsz nie jest dorszem bałtyckim. To jest dorsz najczęściej pochodzący z Atlantyku, ale też nie ma się czym przejmować, ponieważ ryba, która zostaje złowiona, ona jest w zasadzie natychmiast zamrażana i sama w sobie nie traci żadnych wartości, ani odżywczych, ani smakowych. Więc czy jedząc rybę w smażalni, czy kupując sobie filet w sklepie i smażąc, czy gotując, czy piekąc tą rybę w domu, również uzyskujemy naprawdę te wszystkie wartości odżywcze w 100%.
1: Tak, to wszystko brzmi ładnie, tylko ja zawsze mam taką wizję, że dzisiejszy świat jest jednak nastawiony na ilość, na zysk. To chyba muszą być wielkie wysiłki, żeby pilnować ten cały przemysł przed tym przełowieniem, prawda?
2: Tak, to prawda, dlatego muszą być podejmowane działania na poziomie politycznym. Tak naprawdę bardzo często muszą ze sobą współpracować różne państwa i dostosowywać swoje wymagania czy prawne, w ten sposób, żeby ta ryba, która, jak już powiedzieliśmy wcześniej, nie ma granic, pływa na różnych obszarach, żeby państwa tak samo o nią dbały, różne kraje tak samo o nią dbały. Wtedy będziemy mieli pewność, że te zasoby będą przeławiane, czyli nie będą w sposób rabunkowy, nie będziemy z nich korzystać, a będziemy mogli korzystać z nich cały czas.
1: Czy jest jakiś jeden uniwersalny system zarządzania, który można wprowadzić i on będzie dobry dla każdej ryby w każdym miejscu na świecie?
2: No ja myślę, że takim uniwersalnym systemem jest właśnie standard zrównoważonego rybołówstwa MSC. My jako organizacja globalna dbamy o to, żeby jeżeli rybołówstwo, czyli organizacje rybackie, które poławiają ryby, chcą wystąpić o taki certyfikat, wymagania nasze są stworzone w ten sposób, żeby dopasowywały się do każdego akwenu, zarówno takich niewielkich mórz jak Morze Bałtyckie, ale też do dużych zbiorników wodnych, jakie są oceany i na przykład do ryb, które migrują w tych oceanach, jak tuńczyki, które migrują na bardzo wielkich odległościach. System certyfikacji MSC patrzy bardzo na to, żeby połów ryb był, żeby te ryby, które się poławia, były w bardzo dobrej kondycji, żeby również połowy nie było tak zwanego przyłowu, czyli żeby, jeżeli chcemy połowić jeden gatunek, żeby do tych sieci nie wpadały inne gatunki ryb. Jest to do zrobienia. Są sieci teraz już takie, że mają tak zwane specjalne już nie tylko oczka, które są powiedzmy na tyle duże, że te małe rybki wypłyną z tej sieci, ale również mają systemy takie, że inne gatunki ryb potrafią z tej sieci same wypłynąć podczas już połowu. Więc dbamy o to. Dbamy o to, żeby podczas połowu inne gatunki, które współżyją w tych zbiornikach wodnych, takie jak ptaki, jak ssaki, czyli foki, delfiny, morświny, żeby również nie wpadały do tych sieci. No i jest trzecia zasada, która mówi właśnie o tym zarządzaniu odpowiedzialnym danym akwenem. Tutaj jest bardzo ważne podejście polityczne, żeby odpowiednie ustawy czy odpowiednie zarządzenia na poziomie już państwa były egzekwowane przez konkretne organizacje rybackie, które poławiają te ryby i żeby oni byli zgodni nie tylko w danym kraju, ale w danym regionie, ponieważ wiele czasami jest tak, że wiele krajów musi mieć taką samą politykę dotyczącą rybołówstwa, ponieważ poławiają no, z mórz i oceanów, nad którymi te kraje leżą. Mhm.
1: Jak już byśmy dane stado, daną rybę przełowili, to jak wygląda odnowienie tak od początku do końca? I ile, jaki to jest, nie wiem, wizja czasowa, ile to trwa?
2: Niestety jest to proces bardzo długotrwały. Tego, jeżeli przetrzebimy jakiś gatunek i nastąpi naprawdę bardzo duża ochrona tego gatunku, czyli zakaz jakichkolwiek połowów, często ilość czasu liczymy w dziesiątkach lat. Po prostu cała populacja musi się odbudować. Tutaj przykładem jest na przykład dorsz z Nowej Fundlandii u wybrzeży Kanady. Było tej ryby masa, ale została przełowiona i nastąpiła totalna zapaść lokalnych też społeczności, które żyły po prostu z tego, bo tam były zakłady przetwórcze, tam byli rybacy, którzy poławiali te ryby. Oni myśleli, że to jest, że ten ilość tej ryby jest tak wielka, że to nigdy nie zostanie przetrzebione, a jednak została. Właśnie dlatego, że tak się stało, powstało MSC, żeby chronić to, co jest pod wodą. I MSC ma w tym momencie, w przyszłym roku będzie obchodziło 30-lecie i teraz już słyszymy sygnały, że dorsz z Nowej Fundlandii jest na tyle, te stada są na tyle liczne, że będą mogły ubiegać się o certyfikat. Jeżeli tak się stanie, no to będzie piękna klamra, bo faktycznie pokazuje to, że działamy i że tak to, i że jesteśmy skuteczni w tej ochronie, ale spójrzmy, że to zajęło 30 lat, żeby to stado się odrodziło. Dlatego, używając terminologii medycznej, lepiej zapobiegać niż leczyć. I dlatego warto teraz już podejmować takie, my jako konsumenci, decyzje, które powodują, że faktycznie wybieramy te ryby, jeżeli mamy na nie ochotę, które nie pochodzą z przełowionych czy zagrożonych gatunków, a które mają ten niebieski znaczek MSC na produkcie finalnym, tak, na puszce, czy na opakowaniu ryby mrożonej, czy w jakimś sosie koperkowym.
1: No i właśnie pojawia się ten temat, że organizacje światowe, rybacy, którzy poławiają te ryby, to jest jedno, ale my na co dzień mamy do czynienia tylko z tym finalnym produktem, więc na co zwrócić uwagę w naszych codziennych zakupach, jeżeli chcemy zadbać właśnie o to zdrowie oceanów, o te ryby, a jak wynika z badania przeprowadzonego na wasze zlecenie w 23 krajach, 80% osób martwi się stanem oceanów.
2: Tak, to prawda. Na to pytanie odpowiedziało aż 31 tysięcy osób, więc dosyć spore gremium. Na co zwracać uwagę podczas zakupów? Jeżeli kupujemy ryby i owoce morza, bo to też warto wspomnieć, że myśmy mówili tutaj w zasadzie tylko o rybach, ale również certyfikacji podlegają krewetki, skorupiaki. Generalnie, jeżeli mówimy o rybach i owocach morza, jesteśmy tym klientem w sklepie, konsumentem w sklepie, który idzie sobie na zakupy, kupujmy produkty, które mają na opakowaniu niebieski znaczek MSC. Wtedy mamy pewność, że ta ryba pochodzi ze zrównoważonych źródeł. My nie jesteśmy jakąś marką w samą sobie, my jesteśmy certyfikatem, więc te ryby są od różnych producentów i to już jest dowolny nasz wybór, kogo bardziej lubimy, czy kogo, co nam bardziej smakuje. Ale jeżeli kupimy to z niebieskim znaczkiem MSC, to jest taka biała rybka na niebieskim tle, tam jest napisane MSC i wtedy mamy pewność, że ta ryba właśnie pochodzi z tych zrównoważonych źródeł, czyli została wyłowiona bez szkody dla środowiska.
1: Musimy jechać do jakiegoś specjalnego sklepu, czy jednak w tych dyskontach, w których większość osób robi swoje codzienne zakupy, też to można znaleźć?
2: Można to znaleźć w każdym sklepie, od wielkich hipermarketów, przez dyskonty, przez sklepiki czasami osiedlowe, które mają w popularnych markach produkty w puszkach, czy czasami w lodówce. Takie produkty są, po prostu czytajmy opakowania.
1: Mhm. A są jakieś takie gatunki ryb, które jak widzimy, nawet bez tego oznaczenia, to jedne są bardziej zagrożone, a inne nawet jeżeli nie mają oznaczenia, no to możemy sobie pomyśleć, że no okej, ale tak światowo generalnie to jest lepsza sytuacja.
2: Tak, no niestety w zeszłym roku okazało się, że jest bardzo słaba kondycja makreli atlantyckiej. Wiem, że jest to przysmak bardzo wielu z nas.
1: To chyba najpopularniejsza, że w każdym sklepie, jak patrzymy na te wędzone ryby, to jest zazwyczaj makrela.
2: Tak, tak. Makrela atlantycka jest bardzo popularnym produktem. Można ją jeść na wiele sposobów, ale niestety ona kiedyś miała certyfikat MSC, bo jej było bardzo dużo. Niestety ten certyfikat został odebrany, ponieważ państwa nie mogły pogodzić się z limitami, które zostały narzucone przez naukowców. Oni stwierdzili, że jednak nie, tej ryby jest na tyle dużo, że będziemy wyławiać trochę więcej. Tak za każdym rokiem wyławiano trochę więcej, aż w zeszłym roku naukowcy powiedzieli, że tniemy kwoty połowowe o 40%. To było bardzo dużo i to było szokiem. No i makrela faktycznie jest tym takim przykładem, w którym widzimy, że no nie bardzo... Jeżeli mamy inny wybór, to lepiej jednak tą makrelę zostawić w spokoju, żeby jej jak najwięcej zostało w tych oceanach.
1: Mhm. A łosoś też jest w każdym sklepie.
2: Łosoś też jest w każdym sklepie. Z łososiem faktycznie najbardziej popularny to jest jednak łosoś hodowlany, bo w ogóle Polska jest jednym z największych przetwórców łososia na świecie, ale to, co widzimy w sklepach, najczęściej jest hodowlane, ale też jest łosoś dziki. I zazwyczaj łosoś dziki ma oznaczenie MSC. On pochodzi z wybrzeży Alaski, stamtąd się go sprowadza. No i jest, jak dla mnie, smaczniejszy.
1: A czy hodowle ryb to jest w ogóle jakieś rozwiązanie na to, jak polepszyć tę sytuację, czy też no, pewnie mają swoje problemy?
2: Hodowla ryb jest również rozwiązaniem problemu braku ryb. Jest, jeżeli myślimy o kupowaniu ryby hodowlanej, warto też zwracać uwagę na symbol ASC. MSC jest dla ryb dziko żyjących, a ASC jest dla ryb hodowlanych. Jest to taki certyfikat, który mówi, że one są też hodowane w sposób zrównoważony, gdzie faktycznie dba się o to, żeby te ryby wzrastały w sposób jak najbardziej naturalny, żeby to czym są karmione, no bo hodowla polega na tym, że karmimy jednak te ryby, żeby pasza pochodziła ze zrównoważonych źródeł, żeby ich dobrostan był jak najlepszy. Dlatego tutaj warto też spojrzeć na, to jest taki zielony znaczek i tam jest napisane ASC, bo to jest od akwakultury. Mhm.
1: Kończąc powoli naszą rozmowę, warto jeszcze powiedzieć o tym, co w nadchodzący weekend się szykuje, ponieważ powiedzieliśmy, w poniedziałek jest Światowy Dzień Oceanów, no a 6 i 7 czerwca można wziąć udział w wydarzeniach przez was organizowanych.
2: Tak, serdecznie zapraszamy do warszawskiego zoo, szczególnie w niedzielę 7 czerwca, gdzie od 10 do 18 będzie nasze stanowisko. Zaplanowaliśmy bardzo dużo fajnej zabawy. Będą gry i zabawy dla dzieci. Będą kolorowanki z kredkami. To dla tych, którzy mają małe smyki, to serdecznie zapraszamy. Będą rozdawane zeszyty edukacyjne. A jeżeli ktoś nie może lub ma inne plany, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.msc.org, na której znajdziecie również materiały edukacyjne dla najmłodszych, ale również dla siebie. No i na nasze social media, na Facebooka, Instagrama, gdzie już teraz hula konkurs, w którym można wygrać fajne nagrody. Mhm.
1: Teraz jest długi weekend, więc może ludzie z Warszawy też wyjadą do Łodzi albo do Gdyni. Tam też zapraszamy na wydarzenia, jeżeli tam będziecie akurat spędzali długi weekend. My rozmawialiśmy z Tomkiem Zakrzewskim z organizacji MSC. Dzięki wielkie.
2: Dziękuję. Studia ze studia.

0: Studia ze studia.
1: Dzisiaj przeniesiemy się do świata geopolityki i strategii, dlatego że razem ze mną przedstawicielka tego szkoły, Jagoda Znyk, właśnie ze studenckiego koła naukowego geopolityki i strategii. Dzień dobry, cześć.
2: Hej.
1: Nie ma w waszym kole zbyt dużo kobiet, prawda?
2: Właściwie w tym roku staramy się walczyć z tym stereotypem dosyć dzielnie i ja też jako kobieta nie czułam z takiego, żebym była jakoś wykluczana specjalnie, wręcz przeciwnie, dawano mi jak najwięcej możliwości, żebym się angażowała, czy to szła do telewizji, czy reprezentowała gdzieś koło, także to trochę się zaczyna zmieniać i to, że jeszcze na SGH-u postrzegają nas i się wszyscy tak dziwią, że o, dziewczyna w GIS-ie, to się zaczyna zmieniać.
1: Ale tak mi się wydaje. Kurczę, geopolityka nie jest wcale taką... Już mam wrażenie, że już długo nie jest to domena czysto męska.
2: To prawda, ale...
1: To w ogóle skąd ten stereotyp?
2: To jest bardzo dobre pytanie. No myślę, że przez długi czas te kobiety były wykluczane jakoś, no bo mężczyźni decydują o wszystkim, wiadomo, jeszcze może to po prostu, tak jak kobiety poszły do pracy, potrzeba było trochę czasu, żeby...
1: No w polityce też kobiety mamy nie od dawna przecież.
2: Też prawda. Nie wiem, może to wynikać też z tego, że kobiety są trochę zmienne i wszyscy mówią, a to te hormony i tak dalej i nie zawsze ludzie chcą z nimi współpracować przez te, nie wiem, chłopaki.
1: Absolutnie paskudny stereotyp, absolutnie, tragedia.
2: No, oczywiście.
1: To, że to dalej jeszcze funkcjonuje i gdzieś tam się przewija w ogóle w dyskursie, jest dla mnie absolutnie przerażające w XXI wieku, a proszę, dalej nie jest to wcale jakieś super rzadkie. Czym teraz aktualnie w kole się zajmujecie? Czym dzisiaj zajmuje się koło geopolityki i strategii?
2: Myślę, że głównie słyniemy z tego, że zapraszamy różnych polityków, od pana premiera Morawieckiego, myślę, że to taka najważniejsza postać, którą udało nam się zaprosić, po panią Seneszyn, po panią Biejat, także może ona nie była u nas tak oficjalnie na SGH-u, ale za to mieliśmy taki wieczorne spotkanie, gdzie ludzie, którzy tak najbardziej się udzielali w naszym kole, mieli okazję porozmawiać z nią tak w atmosferze bardziej prywatnej, mniejszej ilości osób.
1: No dobra, czyli organizujecie spotkania, na których faktycznie rozmawiacie z ludźmi bezpośrednio powiązanymi ze światem polityki w Polsce, ale jak rozumiem, też jakieś inne działania również prowadzicie.
2: Tak, tak, no bo poza tym, że, no nie wiem, zaprosimy jakiegoś pana Adriana Zandberga, to też mamy swoje czasogizmo, w którym umieszczamy liczne artykuły, co się dzieje teraz na świecie. Podobnie działamy na mediach społecznościowych, na X-ie, czy mamy też na Facebooku kroniki GIS-u. No to wszystko też się składa na naszą działalność. Prowadzimy również podcast GIS, a tam... Nie tylko zamieszczamy nagrania ze spotkań z różnymi ekspertami, bo też oczywiście prowadziliśmy jakąś debatę demograficzną czy podsumowanie polityczne roku, to odbyło się na początku semestru.
1: A też swoją drogą rozmawialiśmy w Naukoncie o tych spotkaniach, które były z waszymi przedstawicielami również.
2: Tak, tak. Także no przeróżne tam nagrywamy podcasty także z ekspertami, czy z SGH, czy innymi też na temat geopolityki i strategii.
1: I SKN geopolityki i strategii, rozmawiamy o tym, czym tak naprawdę, co tak naprawdę robi się w kole geopolityki i strategii. Bardzo chciałbym przejść do takich praktycznych rzeczy teraz, jako Daznyk cały czas razem ze mną właśnie z tego szkoła. No właśnie z takich praktycznych rzeczy, taka absolutna codzienność, w sensie wiesz, że idziesz na uczelnię dzisiaj, wiesz, że macie spotkanie koła, co tak na co dzień faktycznie robicie? Tak dzień w dzień, bo nie codziennie są spotkania z politykami, nie codziennie są wielkie wydarzenia, które trzeba organizować, a jednak w kole cały czas się coś robi.
2: Nie, no to prawda, ale dużą część zajmują nam te przygotowania, czy do tych spotkań, czy w ogóle do tej działalności koła. Ja też starałam się w tym roku angażować we wszystkie działki, czy od promocji, no to oczywiście zamieszczanie wszystkich zdjęć, relacji, ale nie tylko, no samo wydarzenie też trzeba wypromować, wrzucić jakiś opis, żeby zachęcić tych ludzi, stendy promujące różne spotkania. Poza tym, no działałam na przykład w działce finansów i administracji, wszystkie te aule, sale trzeba oczywiście zarezerwować. Podobnie, nie wiem, z mikrofonami, to też wymaga trochę pracy, zgłoszenie projektu. Tak samo mieliśmy w tym roku okazję wprowadzić nowy projekt Business Without Boundaries, bardziej taki no, wchodzący jednak w tą tematykę SGH-ową, biznesową. No to też tych wszystkich gości, których zapraszaliśmy, trzeba było skontaktować. Potem, gdy oni przyjechali, to trzeba było się trochę nimi zająć, porozmawiać. Także no, to wszystko gdzieś składa się na działalność koła. Czy nawet jeśli chodzi o działkę grafiki, to czy do podcastu, czy do gazety trzeba było jakieś zdjęcia, czy grafiki inne, no jednak zorganizować.
1: Czyli jest to trochę jak prowadzenie takiej dosyć, musi być to trochę jak prowadzenie działalności gospodarczej, które normalnie musicie wszystko robić, zajmować się promocją swoich wydarzeń i tak naprawdę sprzedawać swój produkt.
2: No oczywiście, GIS to jest małe przedsiębiorstwo.
1: I w tym przedsiębiorstwie wszystko musi zgrabnie funkcjonować. Jakie macie, jakbyś miała powiedzieć, jaki jest wasz najciekawszy projekt, z którego jesteś najbardziej dumna, to co by to było?
2: Ciężko stwierdzić, no bo same spotkania.
1: Ale to ci musi przyjść do głowy od razu, tak wiesz, jakoś. Jest ta jedna rzecz, którą myślisz, ale to było fajne.
2: No dobra, no to ja wiem, że spotkania z politykami są fajne, ale to nie jest jeden projekt, to po pierwsze, a po drugie, no takim moim ulubionym to jest inauguracyjny, że tak powiem, w tym roku ten projekt Business Without Boundaries, bo mi bardzo też zależało, żeby bardziej w tej merytorycznej stronie trochę w biznes się wkręcić, także myślę, że to była fajna okazja, bo...
1: A co to znaczy wkręcić się w biznes?
2: No bo jednak jesteśmy na uczelni ekonomicznej, tak? I geopolityka i strategia no brzmi jednak tak, jakby nie do końca się wpasowywała.
1: W biznes,
2: tak? No może ta strategia bardziej.
1: O, geopolityka też, hej, polityka to jest gigantyczna część biznesu, nieodłączna bym powiedział.
2: Tak, ale dzięki temu, że ten projekt stworzyliśmy, to też wiele osób zauważyło, że my staramy się rozwijać, że to, że zapraszamy bo zaprosiliśmy i ekspertów z Chin i też bynajmniej Polaka, który przebywał tam w Chinach i ci Chińczycy, którzy do nas przyszli, oni trochę siedzieli w Polsce. Tak samo zaprosiliśmy ludzi z Arabii Saudyjskiej. No to są jednak przeróżni eksperci, którzy dają nam takie szersze pole, szerszą perspektywę. I myślę, że to było fajne, że też również daliśmy okazję Erasmusowiczom czy no innym studentom, którzy studiują w języku angielskim na przykład, żeby trochę się zaangażować.
1: Jagoda Znyk cały czas razem ze mną ze SKN Geopolityki i Strategii. O działalności tego szkoła właśnie dzisiaj rozmawiamy. Powiedzieliśmy wcześniej, że faktycznie politycy się pojawiają, że ten biznes się cały czas przewija dookoła samego koła naukowego Geopolityki i Strategii. No ale interesuje mnie, co tam dalej będziecie robić. Jakie są plany? Nie wiem, czy jeszcze na ten rok, dlatego że co? No już mamy końcówkę roku akademickiego. Został ostatni miesiąc praktycznie. Więc domyślam się, że powoli domykacie wszystkie swoje sprawy, bo też macie jakąś formę wakacji. A co dalej?
2: No właściwie
1: Bo rozumiem, że nie odchodzisz z koła.
2: Nie. Nawet się będę bardziej angażować. Zdradzę, że już mieliśmy podsumowanie roku i jednak będę tam działać w zarządzie jako wiceprezeska do spraw promocji. Także już planujemy z przyszłym zarządem, żeby przez wakacje trochę bardziej pomyśleć nad planem tego, co się będzie działo przez cały rok. Na pewno nie zwalniamy tempa, bo no chcemy jeszcze więcej ludzi do siebie przekonać i no co już na pewno ustaliliśmy, że no ta merytoryczna strona jest naszą bardzo mocną, bardzo dobrą stroną i stwierdziliśmy, że ta dobra praca zawsze się obroni, nie chcemy z tego rezygnować, ale może w stronę tej promocji, żeby, no nie wiem, zaangażować się bardziej w stronę tych rolek, promocji w social mediach jeszcze mocniej, żeby też ludzie mieli okazję zobaczyć, że jesteśmy taką fajną niszą, no mówię dla tych dziewczyn, które, no często, nie wiem, rzucają, no może to trochę brzydkie słowo, ale
1: ja bardzo dobra.
2: Wszyscy studenci rzucają się na takie bardziej popularne koła, które myślę w tym roku...
1: Jakie są bardziej popularne koła?
2: SKN, biznesu, konsultingu. Okay. One też są fajne, merytoryczne oczywiście, klub inwestora, negocjator, ale no nie zapominajmy, że no nie trzeba się interesować negocjacjami, żeby być w negocjatorze. Tak samo nie trzeba się interesować polityką, żeby być w GIS-ie, tak? Dlatego myślę, że warto o tym pamiętać.
1: Musisz powiedzieć mi jeszcze, gdzie was znaleźć? Gdzie najlepiej znaleźć materiały wasz, informacje o was? Gdzie was szukać, gdyby teraz jeden z naszych słuchaczy powiedział, że okej, chciałbym zobaczyć albo dołączyć do koła i jestem na SGH-u, więc w sumie czemu nie? Gdzie szukać jakichkolwiek informacji na wasz temat?
2: No to oczywiście mamy konto na Instagramie, na Facebooku, na LinkedInie, poza tym na X-ie, bo tam też mnóstwo zamieszczamy mini artykułów, także też zachęcamy, bo no jak ktoś nie ma ochoty włączyć telewizji czy przeszukiwać internet, to tam zawsze jakieś świeże nowinki znajdzie.
1: No i podcast oczywiście.
2: No i podcast oczywiście. On jest i na Spotify'u, i na YouTubie, także zachęcam.
1: No musimy koniecznie o tym powiedzieć, bo część z naszych słuchaczy na pewno również i podcastu w tym momencie słucha z tego tytułu. Podcast nazywa się?
2: Podcast nazywa się Geopolityka i Strategia.
1: Geopolityka i Strategia, no i super. Jagoda, dzięki wielkie za dzisiaj. Ze mną będziecie słyszeli oczywiście za tydzień, standardowo. Jagoda Znyk, SKN Geopolityki i Strategii, była dzisiaj razem ze mną. Mówiła właśnie o działalności tego szkoła. Dziękuję ci bardzo serdecznie.
2: Również bardzo dziękuję.
1: I mam nadzieję, że do zobaczenia.
2: Do zobaczenia.
0: Studia ze studia.

0: No widzisz, tak jest urządzony świat, że czas ucieka na zbyt chyżo. Cios ukryje zawód, uśmiech albo krzyk, choć każdy jest kowalem swojego losu.
1: Życie
0: jak alkohol wchodzi w grę
1: i warto je używać.

Och, kolejny poniedziałek przed nami. Moi drodzy, wiem, że jesteście w szoku, że tak punktualnie i zapewne już powoli jesteście w szoku, że słychać tylko jeden z poniedziałkowych głosów. I takoż się stało, że dziś tylko ja, czyli Klaudia Szkaradek. Dzień dobry Państwu. Bez ligoca, ale postaram się nadrobić. Ale jak wiecie, w takiej sytuacji, kiedy jestem w studio samotna i ogólnie w radio samotna sobie wysiaduję, to oczekuję od Was jakiejkolwiek interakcji. 886-971-971 to jest opcja kontaktu i SMS-owa, i WhatsAppowa, więc czekam jak długi weekend. Czy jesteście szczęśliwi, czy Wam się wiedzie, czy doceniacie to, co macie. Jest sezon, słuchajcie, truskawek, piwoni, szparagów, burz, kaw mrożonych, więc ja nie wiem, czemu byśmy mieli narzekać. Dajcie też znać, z czym Wam kojarzy się czerwiec, tak po radiowemu. Dajcie znać, jakie są Wasze letnie skojarzenia. No i odzywajcie się, co u Was. 8 czerwca dziś, już 2 minuty po godzinie 7. Przepiękny to będzie poniedziałek. Tak coś czuję, bo jeżeli macie okna lub już zmierzacie w jakieś miejsca swojego sądu, to wiecie, że słońce nam towarzyszy od rana. 8 czerwca, z tego co słyszałam, to już oceny są powystawiane, czy jakieś tam prognozy ocen, więc już trochę ulgi, a niektórzy jeszcze walczą o poprawę ocen, żeby być lepszymi, chociaż może nie powinnam głosić takich opinii, bo dostanę jakiś list od ministra, rzecznika praw dziecka, więc proszę, niech każdy ma takie oceny, jakie czuje, że chce mieć. 886-971-971, no pięknie, już jestem zadowolona. Kropeczki jakieś wlatują, cześć, powitanka, miło się słyszeć, no i super, ja też się bardzo cieszę, że Was czytam, więc teraz czas, moi drodzy, żebyście zagrali w jakimś teledysku Big For Your Boots. Na antenie Radia Campus Stormzy, 3 minuty po godzinie 7. Dzień dobry.

0: poranek.
1: Straszna sprawa, bo słońce się właśnie schowało. Ja już wam zapowiadałam słoneczny, piękny poniedziałek. Ale jak wiecie, jestem najgorszą pogodynką, jaka istnieje, więc proszę nie brać. W ogóle nie bierzcie tego, co słyszycie w radiu, jakoś bardzo do serca. Bo my jesteśmy ponoć medium, któremu się bardzo ufa. Nie rozumiem, dlaczego. Dobra, 8 czerwca, w tym zakresie możecie mi zaufać. Dziś 8 czerwca, w tym momencie 7:07. I opowiem wam, co ciekawego się wydarzyło w historii ludzkości tego właśnie dnia. 1533 rok poświęcono kaplicę zygmuntowską na Wawelu, a w 1642 w Warszawie odbył się ślub przyszłego elektora Palatynatu Reńskiego Filipa Wilhelma z królewną polską Anną Katarzyną Konstancją. Nie mam pojęcia, dlaczego wyciągnęłam tego newsa. Być może dlatego, żeby sprawdzić, czy będę w stanie to przeczytać. 536 rok. Sylweriusz został papieżem. Zasada jest taka, że zawsze musicie się dowiedzieć o jakimś papieżu co poniedziałek. 793 rok. Pierwszy odnotowany najazd Wikingów na ziemię brytyjską. To jest z kolei informacja, żebyście wiedzieli, że wasz 8 czerwca nie jest takim najgorszym. 1912 powstała amerykańska wytwórnia filmowa Universal Pictures. Tutaj będzie trochę informacji kulturalnych, bo w 1949 roku w Wielkiej Brytanii ukazała się powieść George'a Orwella Rok 1984. Warto się pochylić nad tą książką, jeżeli ktoś nie miał jeszcze okazji, bo wydaje mi się, że raczej w większości znamy. 1999 rok natomiast ukazał się album Californication amerykańskiej grupy Red Hot Chili Peppers, lub jak niektórzy lubią mówić, Papers, i ja wtedy też rozumiem. 2008 rok. W austriackim Klagenfurcie reprezentacja Polski przegrała z Niemcami 0-2 w swym pierwszym meczu grupowym na 13 Mistrzostwach Europy w piłce nożnej. Dlaczego wam o tym mówię? Wiadomo dlaczego. Ponieważ wtedy wnosiłam flagę przed reprezentacją Polski i do dziś mam wyrzuty, że może źle tę flagę wniosłam. Może ten mecz byłby lepszy i wspominalibyśmy do dziś fantastyczne zwycięstwo nad Niemcami w 2008 roku. Ale, pamiętam, że jak byłam smutną nastolatką, która wniosła źle flagę, to wróciliśmy do hotelu i dowiedzieliśmy się, że tego samego dnia, uwaga, Robert Kubica jako pierwszy Polak w historii wygrał wyścig Formuły Pierwszej Grand Prix Kanady 2008 rok właśnie. Myślę, że jesteście teraz bogatsi dzięki tym wszystkim informacjom, ale trzeba się też dowiedzieć, jakie dzisiaj są święta nietypowe. Dzisiaj jest na przykład Dzień Cyrku Bez Zwierząt, Światowy Dzień Oceanów oraz Dzień Informatyka. A ta grupa społeczna wyjątkowo licznie słucha Radia Campus, więc pozdrawiam serdecznie wszystkich informatyków. Niech wam się wiedzie, niech zawsze rozwiązaniem na nasze problemy będzie włączenie i wyłączenie komputera. 886-971-971. Są pytania o Ligoca. Florida Man napisał fantastycznego SMS-a. Dzień dobry, czy tata Ligoca uznał, że dość pajacowania i zagonił go do kosiarki? Ściskam. Tydzień temu mieliśmy przefantastyczny lot, który rozbawił tylko mnie i Ligoca, polegający na tym, że boi się kosiarek, że jego tata kupuje mu kosiarki na urodziny i zmusza go do koszenia. Florida Man kontynuuje ten cykl. Natomiast ten cykl nie jest zabawny bez przerażonego Ligoca, więc będziemy musieli iść w jakimś spokojniejszym kierunku, ale zobaczymy. Różnie nas może ta fala jak zwykle ponieść. Widzę SMS-y liczne. Formuły 1, Klaudia. Formuły 1 naprawdę, a nie Formuły 1? A zjedzą cię fani formuły, ale to jedna osoba to pisze. No dobra, zobaczymy. Zjadajcie mnie zatem. Zjemy sobie razem śniadanko, wypijemy kawkę. Ja jestem chętna. 886-971-971, 11 minut po godzinie 7. Czas sobie zatem posłuchać muzy. Radio Campus, same sztosy.

0: Kapitan Poranek.
1: No hej. Słuchajcie, jestem zafascynowana tym, co się dzieje pogodowo, bo za każdym razem, jak wchodzę na antenę, czyli jak mnie słyszycie, to słońce zachodzi, a jak z niej schodzę, to wschodzi, więc w sensie wychodzi zza chmur. Nie mam pojęcia, jaki to jest sygnał, ale powinnam go na pewno odebrać negatywnie wobec mojej pracy. No dobra, obiecałam, że zajrzę w SMS-y, co niniejszym czynię. Napisali wtedy pięknie w prasie sportowej polskiej: Kubica pokonał Niemców. Nie pamiętam tego, byłam strasznie młoda, ale pamiętam, że było to dla mnie wyjątkowo ważne, bo było nam bardzo smutno, że jesteśmy polskim flag teamem i jeszcze musieliśmy jeździć z niemieckim flag teamem, który się tak cieszył, i czuliśmy się tacy poniżeni, że przegraliśmy i dowiedzieliśmy się właśnie o Kubicy, i to nas tak na moment podniosło na tej niemieckiej ziemi. Czepialscy bez błogosławieństwa, napisał Patrycjusz. No właśnie, jak się będziecie czepiać, że tam ja mówię koszykówka 3x3, a nie 3x3, czy formuła pierwsza, to nie będę was błogosławić po prostu na ten tydzień, a już jest trochę próśb. Klaudia, czy mogę prosić o życzenia wszystkiego najlepszego w związku z rozmową o pracę i informację, co mam zrobić, żeby zmienić swoje życie na lepsze? Pierwsza moja porada brzmi: nie pytaj o to, jak zmienić swoje życie na lepsze, obcych bab z radia, bo zazwyczaj stoi za ich historiami sporo ciekawostek, o których lepiej nie wiedzieć. 886-971-971. Elo Klaudia, właśnie wróciłem ze Starego Sącza, jeżdżę tam co 2 lata. Lubię tam jeździć, fajna okolica, jedyny minus to 5 godzin drogi. Zgadza się, Stary Sącz jest fantastyczny, Nowy Sącz też jest super, z którego ja pochodzę, więc polecam wam ten region, polecam tam sobie spędzać czas w Beskidzie, gdyż jest fajny, no po prostu fajny, dlatego wyemigrowałam do Warszawy 18 lat temu, jest tak czadowo, a mnie rozkłada. No to ja życzę zdrowia. No nie wiem, co wy robicie, że przy tak ładnej pogodzie potraficie się przeziębić. Muszę włączyć taki vibe prawdziwej matki, że pewnie chodzicie goli nocami i później się przeziębiacie. Proszę dbać o swoje zdrowie, bo zarażacie finalnie wszystkich porządnych ludzi. Przepraszam za spóźnienie, gdzie nasz pracuś? Ligo po prostu was wszystkich przestał kochać. Z dnia na dzień powiedział, że stracił ten vibe. A tak poważnie to nie wiem, ma jakieś tam swoje sprawy, które musi załatwić, w związku z tym dzisiaj jesteśmy samotni, ale radzimy sobie całkiem nieźle, bo SMS-owo zaspokajacie w pełni moją samotność. Ja też mam w czwartek ważne spotkanie, dobra energia by się przydała. No to słuchajcie, wszystkiego najlepszego, oczywiście wyłącznie dla osób, które piszą SMS-y, bo nie wiem, czy wy znacie tę zasadę, że ja mówię, że na wszelki wypadek warto napisać w poniedziałkowy poranek SMS-a, bo to przynosi szczęście. Kiedyś pan bardzo świadomie nie napisał SMS-a i wjechał w słupek. To jest bardzo znana historia, tak jak historia mojej koleżanki Jude Law, którą znacie już wszyscy i zapewne opowiadacie jako swoją. O szparagi jest pytanie? Dlaczego ja... o co chodzi ze szparagami? W jakim sensie? A, bo ja powiedziałam przy powitaniu, że jest sezon na truskawki, szparagi i piwo. Nie, słuchajcie, szparagi na buracie, ja odkryłam takie zestawienie. Wydaje mi się, że spowodowały, że mój narzeczony mi się oświadczył, bo to jest po prostu tak wspaniałe połączenie, że wszyscy przeżyjecie niesamowite chwile, jeżeli nauczycie się to robić. A szparag to proste warzywo do obrobienia. Hejka, Klaudia, tu Ola. Pozdrawiam. No i dobra, słuchajcie, bo zalana jestem SMS-ami, muszę sobie je odplewić, jak ja to mówię, a wy sobie w tym czasie posłuchacie A Trip All Night. 886-971-971.

0: Agencja Go Fest i Radio Campus zapraszają na Carbon Silesia Festival 19 i 20 czerwca. Zabrze. Wystąpią Who Made Who, Jan Blomqvist, Sofia Kurtesis, Axel Boman, Sally C, DJ Storm, Skalpel i wielu innych. Przenieś się do kopalni doznań i najlepszej muzyki elektronicznej. Więcej informacji na carbonfestival.pl.
1: Uczestnicy Mistrzostw Polski w papier, kamień, nożyce. Wzywani na pokład.
2: Już w sobotę dowiemy się, kto jest najlepszy w tę grę. Wymiatałeś na podwórku w papier, kamień, nożyce? Radio Campus oraz Plac Zabaw zapraszają na Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce. Wejdź na radiocampus.fm/mistrzostwa i zapisz się do gry. Startujemy w sobotę 13 czerwca na Placu Zabaw nad Wisłą. www.radiocampus.fm/mistrzostwa.
3: Reklama.
4: Jest 7.30. Wiadomości Radia Campus przedstawi Julia Grabowska.
5: Akademicki Radio Campus.
6: Prezydent Ukrainy w Londynie, atak wojsk irańskich na Izrael oraz utrudnienia na drogach.
5: Wiadomości.
6: W Londynie trwa spotkanie prezydenta Ukrainy Władimira Zełenskiego z głowami europejskich państw Emmanuelem Macronem, Keirem Starmerem i Friedrichem Mercem. Zełenski poinformował na mediach społecznościowych o naturze zebrania przy Downing Street. Spotkanie ma dotyczyć koordynacji wspólnych działań Paryża, Londynu, Berlina oraz Kijowa, a tematem rozmów ma być pomoc dla Ukrainy oraz zwiększenie presji na Moskwę. Liderzy zebrali się także zaledwie kilka dni po odrzuceniu przez prezydenta Rosji Władimira Putina propozycji bezpośredniego spotkania z prezydentem Ukrainy. Irańskie siły zbrojne przeprowadziły atak na Izrael w odpowiedzi na bombardowania południowych przedmieść Bejrutu. Zaraz po tym głos zabrał prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, który zaapelował do premiera Izraela o wstrzemięźliwą reakcję. Premier nie posłuchał jednak rady prezydenta i odpowiedział atakiem na kilka miast w Iranie. Teheran poinformował, że ostrzał rakietowy to sygnał ostrzegawczy dla Izraela po jego ataku na przedmieścia Bejrutu. Korpus Strażników Rewolucji podkreślał, że jeśli takie akty agresji Izraela będą ponawiane, to odpowiedź Iranu będzie szerzej zakrojona i dotyczyć będzie wszystkich amerykańskich i izraelskich celów w tym regionie. Od dzisiaj do końca lipca potrwa remont około 4 km nawierzchni drogi ekspresowej S7 na obwodnicy Płońska. Szczegóły przedstawi Emilia Młynarczuk.
7: Prace rozpoczną się na jezdni w kierunku Warszawy. Podczas nich kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami i czasowymi zmianami organizacji ruchu. W przypadku zamknięcia łącznic węzła Płońsk Północ wyznaczony zostanie objazd przez węzeł Płońsk Centrum. Kierowcy wyjeżdżają z Płońska w kierunku Ciechanowa i Warszawy będą mogli dojechać do czynnego w danym momencie węzła drogi lokalnymi. Aby zmniejszyć kłopot dla kierowców, prace będą prowadzone w godzinach nocnych.
3: Korki.
4: Jeżeli chodzi o korki, to nie ma jeszcze tragedii. Zgodnie z tym, co ja widzę, pewnie zaraz się dowiem, że tragedia jest, w sensie oczywiście zakorkowania. Trasy wjazdowe wyglądają kiepsko. Z Otwocka do centrum Warszawy pojedziecie 55 minut, z Piaseczna 45, Marki 40, Łomianki 51, Błonie 68, Pruszków 46. I to na razie tyle. Wydaje mi się, że jeszcze hardkoru wielkiego nie ma. Zatem, jeżeli musicie jechać do pracy wcześniej niż ci, którzy jadą na 9, to jesteście zwycięzcami.
3: Pogoda.
4: Natomiast jeżeli chodzi o pogodę, to wydaje mi się, że ja się za bardzo pobudziłam tym słońcem, które mnie dzisiaj muskało o poranku, bo taki będzie ten poniedziałek, powiem wam, mieszany. 16 stopni w tym momencie, prawie bezchmurne niebo, ale jednak słońce co jakiś czas za tymi chmurami się chowa. I dziś taki właśnie mieszany. Trochę zachmurzenia, trochę słońca. Trochę zachmurzenia, trochę słońca. Słońce na pewno wyjdzie po godzinie 17 i będzie nam towarzyszyło już do zachodu na raczej bezchmurnym niebie, ale do tego czasu taka przeplatanka nas czeka, jak ta, którą wam raportowałam dotychczas.

0: Kapitan Poranek.
1: To był Most Normal American Voter na antenie Radio Campus. Moi drodzy, zaglądam w SMS-y. Dużo mam w ogóle spraw do załatwienia z wami. I w SMS-ach jest tak. Jest dużo próśb o przepis na szparagi i jest dużo próśb o opowiedzenie historii z Judem Law. Więc pytanie, proszę głosować, co wolicie, a tymczasem będę dalej w te SMS-y zaglądać. Ja też mam w czwartek ważne spotkanie, dobra energia by się przydała. Życzę powodzenia i oczywiście wszystko będzie dobrze, bo SMS został napisany. Kochana. Tak się zaczyna SMS do mnie. Kochana, serdeczna prośba o błogosławieństwo dalszych błogosławieństw. Straszne to jest, gdzie to poszło, wiecie? Ten kierunek zaczyna wymykać mi się z rąk. Ponieważ wiele ważnych sfer mojego życia w końcu się układa, więc oby tak dalej. Życzę takiego momentu w życiu wszystkim. Nie traćcie nadziei, z miłością, Agnieszka. A ja dziś do pracy po dwumiesięcznej przerwie. Trochę strach. No nie możecie się bać chodzić do pracy. Jak się boicie, to trzeba tam, wiecie, troszeczkę się porozglądać. To jest A, a B, ludzie, nie bądźcie dla siebie niemili w tych pracach, bo ktoś po dwóch miesiącach przerwy się boi do nich wracać, więc ja staram się walczyć trochę, bo ja jestem taka zbyt pozytywna w poniedziałkowe poranki i ogólnie w życiu. Wiem, że trzeba troszeczkę dziegciu dorzucać, ale naprawdę tak to działa, że dobra energia się udziela. Mi już się dzisiaj udzieliła po wymienieniu kilku uśmiechów, stojąc sobie w porannych mikrokoreczkach. Dzień dobry, jedyne plusy w poniedziałek to słońce i poranek z wami, napisał Łukasz. No Łukasz, chciałam powiedzieć, że nie ma ligoca. Ja wiem, że ja często jestem taka dominująca, ale ligo jest dzisiaj nieobecny. To nie jest tak, że ja go nie dopuszczam do głosu. Dobra. Dalej się równoważą prośby o przepis na szparagi i historię Juda Law. Dobra, powiem wam przepis na szparagi, bo historia Juda Law i mnie już nudzi. Przepis na szparagi jest mega prosty i nie będę go powtarzać. Musicie mieć szparagi, musicie im złamać końcóweczki. Nie odcinamy końcóweczek, tylko szparag świetnie się łamie w miejscu, w którym jest zdrewniały. Gotujemy szparaga ze szczyptą soli, wyławiamy, kupujemy buratę, rozcinamy ją. Szparaga jeszcze podsmażamy na masełku, to jest bardzo ważne, i wykładamy na buratę, i to jest, słuchajcie, koniec tego przepisu. Ten przepis podbił wiele serc, wielu moich znajomych zostało moimi znajomymi po tym przepisie i naprawdę nie jest trudny. Więc jeżeli planujecie oświadczyny, chcecie podbić serce jakiegoś mężczyzny, to burata i szparag to jest najlepszy przepis. 886 971. 971 to jest opcja kontaktu. Dostałam jeszcze tutaj informację, żeby wspomnieć wam o tym, że będą drugie Mistrzostwa Polski w kamień, papier, nożyce w najbliższą sobotę. Zapraszam najserdeczniej, bo rok temu wzięłam udział. Przegrałam co prawda, ale nie do zera. I w tym roku wspaniały Wojtek, nasz redaktor naczelny, zmusił mnie także, żebym to robiła. Mówiąc, że fajnie będzie, bo dostanę się bezpośrednio do finału, a dla mnie to jest po prostu starcie, jakbym się dowiedziała, że będę walczyć z gladiatorami w finale i Maximus Decimus Meridius odetnie mi głowę, bo to takie przecinaki chodzą na ten turniej. Więc zapraszam was, przecinaki. Można się jeszcze rejestrować. Mamy wydarzenie na Facebooku, które się nazywa, uwaga, bo to jest szokujące, kamień, papier, nożyce. Na stronie Radia Campus także znajdziecie wydarzenie. Cóż my tu mamy? 13 czerwca, Plac Zabaw nad Wisłą. Startujemy o 18:00, wielki finał o 21:00. Wstęp wolny, zgłoś się do gry lub wpadnij nad Wisłę i kibicuj. Ja będę. Wiem, że będzie dużo kampusiaków, więc jak chcecie z nami zamienić kilka słów, lub też kibicować, albo się cieszyć naszą porażką, bo pamiętajmy o tym, gdzie jesteśmy i jak jesteśmy wychowani. Może na przykład to, że ja przegram, was ucieszy, więc wtedy też zapraszam. Mistrzostwa Polski, drugie już w kamień, papier, nożyce w najbliższą sobotę. Wbijajcie koniecznie jako uczestnicy lub kibice lub po prostu szponciciele nadwiślańscy. 886 971 971. Ten przepis brzmi fantastycznie. No naprawdę macie niskie oczekiwania.

0: No ale naprawdę jest fantastyczny. Słuchajcie, serio, serio warto się zainteresować. Jeżeli w ogóle chłopaki, jak zrobicie swojej ukochanej szparagi na buracie i kupicie jej bukiecik piwoni i jeszcze jakąś tam truskawkę ogarniecie, to czerwiec jest cały wasz. 41 minut po godzinie 7 lub też 19 minut do godziny 8. I co? Teraz wam zagra Kosmonauci, Kogut. Na antenie Radia Campus już teraz.
1: Z pytaniem, czy polski jazz potrzebny jest muzyce, sprawa wygląda podobnie jak z pytaniem, czy filozofia potrzebna jest nauce. I tak w przypadku jazzu, jak i filozofii, odpowiedź nie może być jednoznaczna, nie może być oczywista, więc brzmi ona nie wiadomo. I choć w zasadzie już w tym momencie mógłbym zakończyć swój wywód, musiałbym lekceważąco i karygodnie zignorować oczywisty, fundamentalny fakt, że to jazz jest filozofią muzyki.

0: Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.
1: Ja, ile miałem takich dni, że pytam się, kiedy to wszystko się stało, świrze. Już nie zapalę po raz pierwszy gipka, kumasz. Od matury chwilka, u nas gada ma to pół dekady. Kiedy wydałem swoje pierwsze rapy, kiedy pytałem wariatów o rady, a rady wariatów działały jak wyrok. Słuchałem się, stosowałem, miałem różne etapy, potem i łamałem jak wyrok.
2: Czas pokazał brak różnicy między 4 a 8 lat temu. Zmieniłem pasażerów. Czas pokazał brak

0: się nie żyła. Płakałem w to był koniec świata, ale w głowie tata mówi, jeszcze się zakochasz w chwilę i nie minie mi koniec lata. Czuję znów to gdzieś tam coś w środku mnie tak muśnie, że budzę się z nią w łóżku na wspólnej chacie, na żolce 5 lat później.
1: Czas pokazał brak.

Dzwonię do przyszłości, dzwonię do teraz. W gości jestem na melanż. Dorośli to my plus 10 lat, też pewnie mi minie jak się masz. To tylko po to, żeby pamiętać, że to nic dziwnego na ogólnej skali. Czym dalej jesteś, tym bardziej kumasz, że jesteśmy w tym ogólnie potrójnie mali.

0: Kapitan Poranek.
1: Tak, to był budzik w tym dżinglu. Budzimy się, już za moment kończę ze zmianą 7-8 i nadjedzie zmiana 8-9, czyli ci, którzy włączają, gdy jadą do pracy. Mogłabym w sumie powtarzać te wszystkie historie, a nie starać się w każdej godzinie o jakieś takie wyjątkowe, wspaniałe przepisy na szparagi czy historie o piwoniach. No ale dobra. Nie jest to jakoś mocno istotne, co ja czuję przecież. Jestem tylko waszą małą zabaweczką. 886-971-971 i słuchajcie, jest trochę taka lekka awantura szparagowa. Na przykład padło pytanie, po co gotować te szparagi przed smażeniem? Nie lepiej pominąć ten krok? Pozdrawiam. I być może można by było pominąć ten krok, ale ja go nie pomijam. Czy to jest w porządku odpowiedź? To znaczy, są czasami takie przepisy, że boisz się zmienić w nich coś, żeby ich nie zepsuć, bo są doskonałe. Po prostu. I ja je tak lekko podgotowuję, nie wiem, 3-4 minuty i później też chwileczkę tylko smażę, żeby wszelka obróbka była takim tylko muśnięciem tej szparagowej doskonałości. I tutaj z kolei pojawił się SMS, jakbym zrobiła szparagi na kolację, to mąż by się ze mną rozwiódł. Po pierwsze, bardzo gliniane nóżki ma ten związek, jeżeli to miałaby być podstawa. Ale oczywiście wiem, że to żart. Natomiast no może spróbuj, bo u mnie było podobnie, że szparagi to nie jest to, po czym no, po prostu był zachwycony mój ukochany, więc polecam. I słuchajcie, możemy zrobić sobie taki podział, że chociaż nie wiem, czy powinnam. Jezu, straszny świat, że laski robią szparagi na buracie, a panowie kupują piwonie. Bo tutaj jest taki temat, że na przykład Julia do mnie napisała, mój mąż akurat się kąpie, powtórz o tych piwoniach za chwilę, próbuję go od tygodnia naprowadzić, że sezon trwa tylko kilka tygodni, że właśnie się zaczął, że są piękne, cudowne i niebiańsko pachną, a ten tak, a no to fajnie. Więc Mikołaju drogi, jesteś bogaty i umyty, co do chociaż jednej twojej cechy mam pewność, kup Julii te piwonie. Bo jeżeli ona już o to prosi w radiu, to znaczy, że nie jest dobrze. Piwonie są wspaniałe, ja też jestem po prostu zachwycona tym, że ten sezon trwa. I troszkę w moich najpiękniejszych snach jest tak, że sezon na piwonie trwa cały rok, a z drugiej strony przez to, że one są takie niedostępne, być może dlatego tak je uwielbiam. Można jeść szparagi na surowo albo nawet zblanszować. Pozdrawiam Kasia. Kasia, to ty tak rób. Albo mnie zaproś do siebie na kolację i tak zrób. I ja się boję. Co to jest za pytanie? Czasami jak zaglądam w te SMS-y, to nie wierzę, że wy je piszecie na serio. Patrycja tutaj komentuje, że to straszne, że trzeba prosić o kwiaty. Nie jest to takie straszne, już nie przesadzajcie. Wy się tak złościcie na jakieś takie bzdurki. Czasem trzeba poprosić, czasem nie poprosić, czasem się domyśli, czasem się nie domyśli. Właśnie szukamy sobie jakichś takich problemów w tych związkach. No są takie osoby, które trzeba poprosić, no. Czy można wyobrazić sobie lepszy poniedziałkowy poranek? Ola na macie, Klaudia na głośnikach. Pozdrawiam z sali treningowej, Adrian. Pozdrawiam najserdeczniej wszystkich, którzy słuchają mnie podczas treningu, szczególnie piękną Olę i przystojnego Adonisa Adriana. Ćwiczcie tam sobie i przerzucajcie te ciężary ku chwale May. I co? I niech wam się wiedzie. Proszę dać znać, czy trening został porządnie zrobiony. Sama bym sobie poszła na salę chętnie, ale jeszcze chętniej jestem tu z wami. Zapraszam, od razu pieska mi pomożesz ogarnąć. Dobra, Kasia, no to jesteśmy umówione na szparagi, blanszowane, gotowane. Norek napisał, że on do szparagów dorzuciłby jeszcze migdałów, a z kolei Kacper napisał, że on chce wiedzieć, o co chodzi z tym Jude Law. Więc ja jeszcze się chwilę powstrzymam, zanim zanudzę was po raz kolejny tą historią, chociaż ona jest czadowa. I posłuchajcie sobie teraz znowu Muzy, Wonder. Co wy na to? Bardzo proszę. Słuchamy. 886-971-971.

0: Reklama.
1: Ło! Widzisz to, co ja?
2: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
5: Hello Warszawa!
6: Największa gwiazda kobiecej piłki na świecie właśnie do Ciebie dzwoni. Znajdź billboard Motorola z Ewą Pajor w mieście, zrób zdjęcie, jak odbierasz od niej telefon i wrzuć je na Instagram z oznaczeniem Motorola Polska i hashtagiem Graj po swoje. Potem wpadnij do showroomu Lenovo i Motorola przy Świętokrzyskiej. Każdego dnia pierwsze 10 osób zgarnia nagrody. Od Motobuds i Motobuds Plus po Moto Watch i szybkie ładowarki. A jeśli Twoje zdjęcie będzie naprawdę kreatywne, możesz wygrać limitowaną koszulkę z autografem Ewy Pajor. Motorola. Graj po swoje.
0: Reklama.
7: Jest ósma. Wiadomości sportowe Radia Campus przedstawi Julia Grabowska.
0: Sportowy Campus.
8: Wielki finał Mistrzostw Świata w koszykówce 3x3. Koszykarki USA i koszykarze Łotwy zdobyli złote medale 10. Mistrzostw Świata zakończonych w Warszawie. Amerykanki w finale pokonały Australijki 21-20. To ich czwarte złoto. Natomiast Łotysze, mistrzowie olimpijscy z Tokio, byli lepsi w finale od Niemców i zwyciężyli 20-15. To ich pierwszy złoty medal Mistrzostw Globu. Monako pożegnało już kierowców Formuły 1. Wyścig na torze w Monte Carlo do samego końca trzymało w napięciu. O szczegółach powie nasza reporterka Emilia Młynarczuk.
9: Z awariami spotkały się bolidy m.in. zeszłorocznego zwycięzcy Lando Norrisa oraz czterokrotnego mistrza świata Maxa Verstappena. Przez to kierowcy musieli przedwcześnie zakończyć wyścig. W ostatnich momentach wyścigu z podium musiał pożegnać się natomiast Monakijczyk Charles Leclerc. Zwycięstwo piąty raz z rzędu trafiło do włoskiego kierowcy Kimiego Antonellego, a tak o wyścigu wypowiada się lider klasyfikacji generalnej.
10: Jestem
9: bardzo szczęśliwy, to był bardzo dobry weekend. Zespół wykonał niesamowitą robotę, po pierwsze z przednim skrzydłem, które przewieźliśmy, ale także ze zwrotem, który mieliśmy między piątkiem a sobotą. Samochód zmienił się ogromnie i oczywiście dał mi dużo pewności, żeby docisnąć na tym torze. Na drugim miejscu stanął kierowca Ferrari, Lewis Hamilton, a na trzecim miejscu pojawił się młody kierowca zespołu Red Bull, Isaac Adjar.
8: Turniej ATP Roland Garros zakończony. Mamy nowego zwycięstwa. Tegoroczne French Open do samego końca trzymało w napięciu fanów zarówno po stronie męskich, jak i kobiecych rozgrywek. W sobotę poznaliśmy już zwyciężczynię WTA, Mirę Andrijewą, która pokonała Polkę Mają Chwalińską. Po wczorajszym finałowym starciu z Włochem Flavio Cobolim, to Niemiec Aleksander Zwieriew znalazł się na pierwszym miejscu na paryskim korcie. Niemiecki tenisista pokonał Włocha w 5 setach i sięgnął po swój premierowy tytuł w Wielkim Szlemie. Niemiec wcześniej trzykrotnie grał bez powodzenia w finałach turniejowych tej rangi.
0: Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.

0: Kapitan Poranek.
1: Hej, hej. Witam już po ósmej. Kto został, tego witam jeszcze mocniej, bo to już druga nasza wspólna godzina. A kto nas porzucił, niechaj sobie płynie w pracę i w inne swoje problemy i tematy. Kocham to, że mam 40 lat i wierzę w gusła, w to, że... Czekaj. W to, że moje powodzenie w tym tygodniu jest zależne od tego, czy napiszę SMS-a do radia. Pozdrawiam. Pozdrawiam serdecznie. Też się cieszę, że to poszło w takim kierunku, że żyjecie w takim terrorze mnie. I pomimo tego, że jesteście już starsi i względnie rozsądni, to wiecie, że należy napisać SMS-a do radia na wszelki wypadek. Na wszelki wypadek. Piszcie, jak wam minął długi weekend, bo właśnie sobie zajrzałam w SMS-y, że tam donosicie, że na przykład ktoś wrócił z urlopu z Grecji, a ktoś wrócił z urlopu wczoraj. I słuchajcie, czytałam gdzieś, to jest takie wiarygodne źródło, żebyście mieli pewność, czytałam gdzieś, że bardzo dużym błędem jest planowanie powrotu z urlopu, tak żeby wycisnąć niby ten urlop, czyli na przykład, że wracamy w niedzielę wieczorem, a w poniedziałek idziemy do pracy, bo wtedy wy jesteście w stresie przy powrocie i nie jesteście w stanie rozpakować się mentalnie i fizycznie po tym urlopie, więc ponoć najbardziej rekomendowany jest piątek, ewentualnie pierwsza połówka soboty. Proszę to brać pod uwagę przy planowaniu następnego urlopu, bo teraz jest taki czas, żebyście przypadkiem się nie wpakowali w jakąś taką kabałę, bo później macie złe humory w poniedziałek i wyżywacie się na mnie. SMS na szczęście ktoś napisał. Cześć Klaudia, Łapkowa ekipa pozdrawia, cieszy się ze spacerowej pogody. Pozdrawiam serdecznie wszystkich, którzy słuchają łapy w górę w sobotę w Radiu Campus między 10 a 11. Moja autorska audycja, szanowni państwo. A kto tak zrobił i przyszedł na poranek do radia? Po pierwsze, ja muszę, Patrycjusz, bo inaczej wy byście byli bardzo smutni i byłoby wam bardzo źle. A po drugie, ja to bardzo lubię robić i lubię wstawać o 5 i lubię wtedy wychodzić z moim psem. Świat jest taki pusty i fantastyczne teledyski się tworzą. Jak sobie włożę wtedy słuchawki w uszy i odpalę moją muzę i moją szaloną playlistę, to po prostu jestem najszczęśliwsza w poniedziałkowy poranek i w ogóle nie mam problemu, żeby wstać. A poza tym, przede wszystkim, właśnie, po co ja ci tak odpowiadam za wile? Ja nie miałam urlopu. Ja pracowałam całe Boże ciało. Wczoraj miałam troszeczkę wolnego, więc czytałam książkę i machałam nogą. Natomiast całe Boże ciało pracowałam, więc dlatego jest mi łatwiej, bo jestem w terrorze nieustannym pracy. Co ja tu jeszcze mam? Nie śmiej się z Nowego Sącza, bo policja nowosądecka nadal cię słucha. Dobrze, chciałam powiedzieć tylko, że ja się nie śmiałam wcale z Nowego Sącza. Powiedziałam tylko, że pochodzę z Nowego Sącza i wyemigrowałam z niego kilkanaście lat temu. Nie wiem ile już, 15? Coś takiego. Serdecznie pozdrawiam nowosądecką policję. Myślę, że nie będziemy mieć za dużo styczności, bo jestem strasznie porządnym kierowcą. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Ja urlopy staram się planować od wtorku do poniedziałku i do pracy wracam wtedy w środę. Pozdrawiam. Nie wiem, czy to jest dobra ta taktyka. Nie mam zdania, przykro mi. Siema, byłem na Mistrzostwach Świata w kosza 3x3. Super zorganizowany turniej. Kto nie był, niech żałuje. Kropeczki. Byłam o krok, żeby się wybrać. Bo byłam w sobotę na randce z koleżanką i sobie spacerowałyśmy w deszczu i myślałyśmy, żeby tam gdzieś sobie podejść na plac defilat, ale pociągnęło nas w innym kierunku, ale być może za rok się uda. Klaudia, nie uciekniesz od historii o Judzie Law. Dobra, nie opuści mnie to, jeżeli wam nie opowiem, więc opowiadam historię i sprawdzajcie, czy ona jest nadal taka sama, bo niektórzy się denerwują, że nie opowiadam jej jak trenu Kochanowskiego o Urszulce, słowo do słowa. Historia mniej więcej wygląda tak. Jak byłam w liceum, moja przyjaciółka, dobra koleżanka, nie nadużywajmy. Moja koleżanka była bardzo zakochana w Judzie Law. Znała na pamięć wszystkie filmy, uwielbiała go, chodziła do kina na wszystkie premiery, oglądała wywiady w języku ojczystym Judzie Law, czyli po angielsku. Bardzo się wkręciła dzięki temu w język angielski, skończyła z wyróżnieniem w ogóle, Jezu, jak to się nazywa? zajęcia z języka angielskiego, była super i postanowiła pójść na filologię angielską. To wszystko miało podłoże w Jude Law. To jest istotne w tej historii. I pojechała na Erasmusa, czy jakąś tam wymianę do Wielkiej Brytanii, a że fascynowała ją jeszcze fotografia, to wybrała się bodajże do Hyde Parku, gdzie sobie fotografowała wiewiórki, kaczki i inne fajne stworzenia. Podeszła do tablicy informacyjnej w Hyde Parku, żeby sobie zajrzeć, gdzie jeszcze mogłaby podejść. W tym momencie obok podbiegł jakiś pan i stanął obok niej. Jakież było jej zdziwienie, kiedy spojrzała w lewo czy tam w prawo i okazało się, że obok niej stoi Jude Law, który sobie biega. W ciągu 12 sekund próbowała mu opowiedzieć, jak strasznie on w ogóle wpłynął na jej życie i że ona jest z Polski i tu przyjechała specjalnie uczyć się angielskiego, bo to wszystko jest podyktowane tym, że uwielbia jego filmy, bla bla bla, i czy mogłaby sobie zrobić z nim zdjęcie. Na co Jude Law odpowiedział nie i odbiegł. I to jest cała historia, więc może nie życzmy sobie zawsze, żebyśmy spotkali swoich idoli. Ta historia jest legit, ponieważ zdjęcia Jude Law odbiegającego są, więc nie będę wam udowadniać za wszelką cenę, to się po prostu wydarzyło. Później musiałam tworzyć sztab kryzysowy i mówić jej, że on wcale na nią nie zasługuje i że warto pójść dalej. Poszła dalej, ale niesmak pozostał, więc pamiętajcie o tym, że czasami lepiej nie spotykać swoich idoli. A jeżeli macie jakieś tego typu historie, to ja zawsze jestem na to otwarta, bo to jest zazwyczaj strasznie śmieszne. 886-971-971. Widzę, że sporo jest SMS-ów. Będę się nad nimi tradycyjnie pochylać już wkrótce, moi drodzy. Ale jeżeli chcecie coś dodać od siebie, to 886-971-971.

To był kogut, jakbyście nie słyszeli. Niedobrze, bo wpadło kilka wiadomości, że przyjdziecie na mistrzostwa w kamień, papier, nożyce tylko po to, żeby mi kibicować. To jest strasznie złe podejście, bo ja na pewno przegram i będę czuła presję, a zawiodę wasze oczekiwania, ponieważ ja mam podejście takie, że albo wygram, albo przegram szybko. I w ubiegłym roku wyszło mi to, że przegrałam szybko. Co tutaj w SMS-ach, moi drodzy państwo? Judowi musi być strasznie głupio za każdym razem, jak opowiadasz tę historię publicznie. Tak, Jud już kilka razy się do mnie odzywał, że strasznie mu jest głupio i że on chętnie by sobie zrobił to zdjęcie, ale moja koleżanka już nie chce. Kubula, ja to widzę tak. Ligo robi karierę ze swoim Witojcie, a ty będziesz pojawiać się na różnych eventach i opowiadać tę historię. To się nigdy nie znudzi. Tak uważam. Ta historia zawsze ludzi cieszy na różnych imprezach, na których się pojawiam. Tak na równi z historią największej hejterki Ligoca. To są takie historyjki, które zawsze jak opowiadamy, to zawsze jakieś tam nowe osoby ucieszą. Tomek, ja właśnie wróciłem po prawie 2 tygodniach, w czwartek i w piątek, gdy mogłem się wyspać w lipcu. W lipcu? W łóżku, najlepszy. Klaudia, wyślij SMS-a do radia, wtedy na pewno wygrasz cały turniej. Genialne, chrypa. Wspaniały w ogóle plot twist. Tutaj jeszcze mam, poczekajcie, bo tu był taki ciekawy SMS-ik. Nie znajdę go. Moja przyjaciółka, nie nadużywam określenia, też się kochała w Judzie Law. Zupełnie nie mogłam jej zrozumieć, zwłaszcza, że od lat jestem team Jason, on jest Jason Momoa, Jason Momoa, ale im więcej wzdycha do tamtego, tym mniej do Momoa. No myślę, że i tak ustawianie się w tej kolejce nie do końca da wam jakieś profity. Natomiast ja, jeżeli mam być uczciwa, to mi się podobają obaj. Ja mam bardzo szeroki gust i nie mam gustu takiego, że tylko blondyni z niebieskimi oczami, ale i Jude Law i pan Momoa, to jakby w porzo. Natomiast sądzę, że ta miłość i tak niewiele mi da do nich. Ostatnio czytałam, że to się... Dobra, zaraz wam znajdę, jak się nazywa w ogóle to zjawisko, takie zakochiwanie się w osobach publicznych. No i cóż my tu jeszcze mamy, moi drodzy? Patrzę. Długi weekend i teraz wciąż jestem chora, także przyda mi się powodzenie od ciebie. Łapy też uwielbiam i zawsze słucham. Czy jakieś polecajki się pojawią dzisiaj książkowe? Pojawią się, chociaż one nie są takie do końca rzetelne, ponieważ ja zaczęłam. Jestem gdzieś w połowie rewolucji ambicji Jakuba Dymka. Wspaniała jest ta książka. Słuchajcie, muszę wam powiedzieć, bo właśnie dostałam SMS-a od mojego narzeczonego, że ja jestem zakochana w osobie publicznej i jest nią on, więc to jest fakt, czyli faktycznie warto się czasem ustawić w kolejce. Taka jest puenta tej historii. I odnośnie książek, wróćmy do tego. Jakub Dymek, Rewolucja Ambicji, fantastyczna książka, bardzo ciekawa, natomiast nie mogę jej jeszcze w pełni zrecenzować, bo tak jak wspomniałam, jestem w jakiejś tam drugiej połowie. O tym, że dogoniliśmy Zachód, że nie mamy do końca podstaw, żeby narzekać, że w wielu krajach żyje się znacznie gorzej niż w Polsce i w jakim kierunku zmierzamy i czy aby przypadkiem nie powtarzamy błędów innych krajów. Śmieję się, bo cały czas dostaję SMS-y. Druga książka, która wpadła mi w oko i już ją zamówiłam i sądzę, że ona będzie waszym nieszczęściem, ponieważ jak już ją przeczytam, to będę was zmuszać do tego, żebyście wy również ją przeczytali, tak jak sprawę Wagera. Na szerokim morzu, Hampton Sides, jest to historia o kapitanie Cooku, Jamesie Cooku, właściwie uznawanego za największego odkrywcę w historii Wielkiej Brytanii. No, nie będę tutaj może wam jeszcze spoilerować, szczególnie, że jej jeszcze nie przeczytałam. Na razie się na nią nakręciłam. Natomiast no, jest to literatura faktu i bardzo lubię tego typu książki, które są napisane na podstawie dzienników pokładowych, bo tak samo było ze sprawą Wagera i ta książka jest absolutną rewelacją i z tego co wiem, kręci się już film, w którym główną rolę zagra pan Leonardo DiCaprio. Fantastyczna sprawa, nie mogę się doczekać. Jeżeli państwo jeszcze jakimś cudem uniknęli czytania sprawy Wagera, proszę szybko nadrobić, bo będziecie przeszczęśliwi, tak jak i ja. 886-971-971, to jest opcja kontaktu. Zapraszam teraz do słuchania Disaster. Trwajmy w tej katastrofie przez resztę poranka. Ależ to było radiowe.

0: 3 dni. Setki artystów. Jedno miejsce. The Prodigy, Disclosure, Apache, Mal Grab i wielu innych. Audio River Festival. 10-12 lipca. Łódź. Bilety dostępne na audioriver.pl. Reklama.
1: Jest 8.30. Wiadomości Radia Campus przedstawi Julia Grabowska.
2: Akademicki Radio Campus.
3: Trzęsienie ziemi na filipińskiej wyspie, wielki powrót polskiej tenisistki oraz o powrocie promu na warszawskie wody.
2: Wiadomości.
3: Trwa ocena szkód po trzęsieniu ziemi, które dzisiaj rano nawiedziło filipińską wyspę Mindanao. Służby sejsmologiczne poinformowały, że skala tego trzęsienia wynosiła aż 7,8 magnitudy. Lokalne władze poinformowały o co najmniej 8 ofiarach zdarzenia. Rannych zostało ponad 200 osób. W niektórych prowincjach obowiązuje ostrzeżenie przed tsunami. Wydano też nakazy ewakuacji. Jak relacjonował szef lokalnej policji z pobliskiego miasta Alabel, to było najsilniejsze trzęsienie ziemi, którego kiedykolwiek doświadczyli. Maja Chwalińska powraca do Polski po finałowym meczu Roland Garros w Paryżu. Więcej o tym powie nasza reporterka Emilia Młynarczuk.
4: Tenisistka ma za sobą 3 tygodnie, które na długo zapiszą się w historii jej kariery. Chwalińska rozpoczęła Roland Garros od kwalifikacji, przeszła przez 3 rundy eliminacyjne, a następnie wygrała 6 kolejnych meczów w głównej drabince. Jestem bardzo wdzięczna. Myślę, że tenis i sport w ogóle to jest więcej niż tylko zwycięstwa i porażki. Chodzi o ludzi i historie, które za nimi stoją. Jestem wdzięczna, że mogę dzielić się moją pasją do tenisa. Kibice, którzy chcieli oczywiście pogratulować tenisistce historycznego wyniku, będą mieli ku temu okazję. Maja ma wylądować na lotnisku Chopina już o 9.25.
3: Na plaży romantycznej w Warszawie rusza prom Inna Bajka. Umożliwia on bezpłatną przeprawę między 2 warszawskimi dzielnicami, Wawerem i Wilanowem. Rejs w obie strony z plaży romantycznej do plaży Wilanów Zawady trwa około 10 minut. Z przeprawy można korzystać we wszystkie weekendy aż do końca sierpnia w godzinach 10-18 bez potrzeby wcześniejszego rejestrowania miejsc.
2: Korki.
5: Jakaż sytuacja korkowa. Nie najlepsza. Dla mnie dobra, bo posiedzicie sobie troszeczkę ze mną i nie będzie mi się nudziło, gdyż w korkach postoicie i to licznych. Cóż my tu mamy? Aleja Prymasa Tysiąclecia stoi. S8 również stoi. Czerniakowska, a jakże na wysokości stadionu Legii mamy korek. Gdzie jeszcze mamy korek? Aleja Józefa Beka, Aleje Jerozolimskie. Uczciwie będzie chyba, jak powiem, że korki są w całej Warszawie. Jeszcze zerknę na trasy wjazdowe. Konstancin Jeziorna 47 minut, pojedzieć do centrum. 48 minut z Piaseczna, 54 z Otwocka, z Błonia 60 minut, z Pruszkowa 49. No, słuchajcie, jest 8.30, mieszkamy w stolicy, więc stoimy sobie w korkach.
2: Pogoda.
5: Natomiast stoimy w fajnym towarzystwie i przy dobrej pogodzie. Słońce muska wasze piękne twarze i będzie raczej muskać, przynajmniej dziś. Dziś temperatura maksymalna wyniesie 22 stopnie i to słońce, które jest teraz widoczne, będzie z nami w takiej przeplatance. Raz za chmurami, a raz przed chmurami, czy też bez chmur. Tak to trzeba ująć. Na koniec dnia zapewne piękny zachód słońca, ponieważ chmury znikną i słońce do zachodu zostanie na niebie samo. Jeżeli chodzi o resztę tygodnia, no to niestety nie będę miała dobrych wiadomości, ale jeżeli nie są one dobre, to może je sprokrastynuję i dowiecie się o tym w pogodzie już za godzinę.

mówię z głowy, więc mogę coś tam przeinaczyć. Natomiast historia mniej więcej opowiada o tym, jest to delikatny spoiler, ale jest na opisie książki i troszkę mnie to zdenerwowało, ale nieistotne. Wydarzyła się katastrofa okrętu i po jakimś czasie wszyscy myśleli, że tam wszyscy zginęli, ale po roku bodajże łódeczka przybiła do Wielkiej Brytanii i opowiedzieli historię, jako to rozwalił się statek i oni są ocaleńcami, ci, którzy byli na tej łodzi, a chyba 2 lata później przybyła kolejna łódź i jej pasażerowie mieli do opowiedzenia zupełnie inną historię. Wspaniała, wciągająca, świetnie się słucha w okolicznościach morskich, jak gdzieś jesteście na urlopie, planujecie teraz urlop, to dokupcie sobie tę książkę dodatkowo, bo na pewno z pewnością was ucieszy. Myślę, że powinnam powoli dostawać jakieś prowizje z wydawnictwa Sprawy Wagera, ale z czystym sercem polecam wam tę książkę, jest naprawdę fantastyczna. Jeżeli wy macie jakieś polecajki, no to czekam na to. Patrycjusz, a to można zmieniać stację? Jak to się robi? Z 10 lat nie zmieniałem. Patrycjusz, no próbuj. Myślę, że ci się przyda troszeczkę odpoczynku od Radia Campus, od nas. Czasami trzeba, wiecie, czasami trzeba pójść gdzie indziej i sprawdzić, czy ta trawka jest bardziej zielona. Bo zazwyczaj okazuje się, że nie. Byłam na obsesji. Obsesja, tak się nazywa ten horror, który jest teraz tak totalnie modny i ludzie oszaleli na jego punkcie. Byłam na obsesji i nie znoszę w ogóle takich osób jak ja za to, co za moment wygłoszę, ale mi się ten film nie podobał. Ale nie podobał mi się, ponieważ jestem głupia i poszłam na horror, bojąc się horrorów. Więc po prostu się bałam na tym filmie. Zatem ten film spełnił swoją funkcję, ale był dla mnie przerażający i trochę obleśny, a niestety zostałam odrobinę rozbisurmaniona przez to, jak różnego rodzaju platformy szachują określeniem horror na produkcje, które wcale horrorami nie są. I ja na przykład oglądam sobie Stamtąd, czy obejrzałam przefantastyczny, jejku, jak się nazywał ten film, który dostał Oscara o wampirach? Wypadło mi to, zaraz mi pewnie ktoś napisze. Natomiast i Stamtąd, i właśnie ten film, który dostał Oscara o wampirach, były określone jako horrory, a ja miałam takie, dobra, to wcale nie są horrory, wcale się nie boję. Po czym poszłam do kina na horror i się bardzo bałam. Natomiast sporo moich znajomych również się wybrało i było bardzo zadowolonych, więc jak zwykle puenta jest taka, ja nie będę też opowiadać wam radykalnie, że bez nadzieja nie idźcie na to, tak jak lubimy sobie czasem mówić, że wspomniana też wielokrotnie przeze mnie historia, kiedy to wychodziłam z kina pod Junię i pan, który był przede mną, powiedział, że Hans Zimmer się skończył na tym filmie, bo ten soundtrack to... Więc nie musicie mnie słuchać, możecie jak najbardziej iść na obsesję, natomiast dość istotna gwiazdka jest taka, że jeżeli boicie się horrorów, tak jak ja, to może to nie do końca być dobry wybór. Ja nie lubię takich, że coś jest właśnie jakieś opętania, że ktoś tak dziwnie chodzi, że ktoś tutaj jest taki obleśny, albo są te jumpscary, no to nie. Myślałam, że to będzie taki horror thrillerowaty, więc po prostu nie jestem grupą docelową. Grzesznicy, tak, dziękuję bardzo, Henio. Henio napisał, że Henio mnie uratował. Grzesznicy, przerewelacyjny film i to akurat mogę polecić. Klaudia, gdzie ty słuchasz książek? Nie, a powiedziałam, że słucham? Przepraszam, czytam. Czasami słucham audiobooków, jak jeżdżę sobie autem, ale wolę jakieś tam podcasty, czy polityczne, czy jakieś w stylu Balans i Kuba Jankowski, przewspaniały. Natomiast zazwyczaj książki czytam. Zazwyczaj w formie e-booków. 886, 971, 971, śmieszne, bo ktoś napisał, jak powiedziałam, ten film oscarowy, który opowiada o wampirach, to ktoś zapytał, czy chodzi o Zmierzch. No nie chodzi o Zmierzch, Zmierzch chyba nie dostał Oscara, ale jak najbardziej zasłużył. Moi drodzy, 886, 971, 971, no zbliża się 9, zaraz mnie będziecie masowo opuszczać, więc proszę jeszcze zagęścić ruchy, coś tam donieść, jak wam się żyje. Co tam słychać? Czy jesteście zadowoleni? Czy doceniacie to, że kawka w dłoni i słońce świeci? Czy też raczej szklanka jest do połowy pusta? Czekaj.

0: Kapitan Poranek.
1: Any old fool na antenie Radia Campus. Przed dziewiątą jeszcze 12 minut do godziny dziewiątej. Klaudia Szkaradek z tej strony. Spędzamy sobie razem poranek. Drodzy Państwo, chciałam powiedzieć, że nie będę już powtarzać nazw książek, ponieważ zanudzę tych, którzy książek nie lubią. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, jakie książki polecam, to zapraszam na mojego Instagrama Klaudia Esz. I tam zawsze wrzucam screeny. Wrzuciłam wam teraz sprawę Wagera. Powtórzyłam to. Słuchajcie, sama siebie w ogóle zapętliłam i wpadłam we własne wnyki. Miałam nie powtarzać. Dobra, nieważne. Sprawa Wagera to jest ta książka. Cóż ja tu mam w SMS-ach? Florida Man jak zwykle mi dokucza. Raport z nieokreślonego zagadnienia za 5 minut. Janusz, jesteś tam? Tak, drogi Marcinie. Dzisiaj akurat nie ogoliłam wąsa, więc mam troszeczkę dla was takich zadań, ale niektórzy raporciki piszą, że jest całkiem nieźle, poniedziałkowy poranek spoko, reszta tygodnia będzie średniawa. No, zobaczymy. Zobaczymy, czy tak będzie. Nie możecie się tak nastawiać. Pamiętajcie o tym i znowu wiem, że moje bycie pozytywną może być trochę toksyczne, ale jak wy się będziecie nastawiać, że wszystko jest źle, to wejdźcie sobie na profil Asi Wojsiat na Instagramie i poczytajcie trochę raportów, że serio to jak myślimy i tu nie chodzi o jakieś bzdurne rzeczy w stylu coachingowo, afirmacyjne, ble, ble, ble, tylko jeżeli nastawiacie się, że będzie beznadziejnie, no to faktycznie tak będzie. Klaudia Coelho, do usług. Nie warto przejmować się ludźmi, którzy książek nie lubią i nie czytają. No dobra, no to ja będę po prostu będę powtarzać cały czas nazwy książek i na tym będzie polegała reszta audycji. No nie mogę, muszę się też przejmować tymi, którzy lubią horrory, muszę się przejmować tymi, którzy nie lubią piwoni, którzy szparagów nie smażą. Pomyślcie sobie, jak bardzo fałszywą ja jestem osobą i jak wiele muszę połączyć waszych wszystkich potrzeb, żeby każdy był chociaż minimalnie zadowolony. Alicia. Hej, smutna w sumie ta historia z Judem Law. Ciężko mi to napisać, ale SMS z przed kilkoma tygodniami przyniósł mi szczęście. Dostałam wtedy nagrodę. To był w ogóle miły tydzień. A co jeśli ilość SMS-ów na osobę jest limitowana? Chciałabym wykorzystać swoją pulę właśnie teraz. Pozdro dla robaczków kampusowych i łapowych. Alicia. Alicia jest limitowana, bo jest do 10 w każdy poniedziałek. Więc zależnie od tego, jakie masz potrzeby, to pisz i ja będę ci przynosić szczęście jako twoja królicza łapka. Ja mam wątpliwość, czy dla 5-letniego Shih Tzu dobierać szczeniaka i jakiego, czy drugie Shih Tzu, czy innego pieska. Słuchaj, napisz tego SMS-a, jak będą łapy w górę i ja ci odpowiem na to pytanie, ponieważ mam za mało danych, żeby móc powiedzieć, tak, bierz drugiego pieska, będzie fajnie, no bo to nie wiem, w jakim stanie jest twój pierwszy pies. Zawsze trzeba rozważyć, czy radzę sobie z pierwszym psem i dopiero wtedy biorę ewentualnie drugiego. Nie biorę psa po to, żeby rozwiązać problemy swoje lub pierwszego psa. Nie dotyczy to tylko psów. Jest to porada uniwersalna. Tutaj oczywiście jakieś wywyższanie się, że ktoś książki czyta. Proszę się nie wywyższać, bo niektóre książki to są warte znacznie mniej niż Love is Blind. Patrycjusz. Ja pisałam, czy łatwiej mieć dwa, czy jednego. Nie wiem, nie odpowiem na to pytanie. Patrzę sobie, co jeszcze tutaj jest napisane poza apelami, żeby jednak polecać książki. Dobra, moi drodzy, przypominam natomiast, bo wymieniliście się trochę i przyszła nowa ekipa, że w sobotę mamy Mistrzostwa Polski drugie w Kamień Papier Nożyce. Radio Campus organizuje ten fantastyczny event Plac Zabaw nad Wisłą. O godzinie 18:00 Mistrzostwa się zaczynają, więc możecie odwiedzić kampusowe środowisko. O 21:00 zaczynają się finały, w których uczestniczyć będą różne kampusowe osobliwości. Między innymi ja, choć przyjmuję to z pokorą i po prostu słucham Wojtka, który powiedział, że muszę tam być, bo Wydaje mi się, że przegram. Natomiast miło będzie was spotkać, miło będzie zamienić z wami kilka zdań. Zapisujcie się, jeżeli chcecie wziąć udział w mistrzostwach. 886-971-971. Nie wyrobiłem się w sobotę na audycję. No jeżeli się nie wyrobiłeś, to trzeba zaplanować na przyszły tydzień, a jeżeli chcecie posłuchać Łap w górę, to zapraszam na stronę Radia Campus, zakładkę podcasty lub na Spotify'a. Audycja nazywa się Łapy w górę. No i co? 886-971-971. Za moment dziewiąta, drodzy państwo.

0: Ten Pixar, poprawiła mi się big dykcja.
1: W ogóle mnie to nie obchodzi, bo wiem. Przeżam cię jeszcze raz.
2: Ale czym
1: nie puszczę cię bez końca.
2: Ale
1: nie puszczę cię bez
2: końca. Ale nie puszczę cię bez końca.

0: wizją, aż to nieludzkie. Kurwet, a może siurpet? Jak cię wołają w skarbówce? Mówże, starsza pani, czaj się chyba na twoją miejscówkę. Ustęp!
1: Słuchaj, małe,
2: ale przecież mam bilet.
1: Są zasady.
2: Ale mam bilet.
1: Nie puszczę cię, ale... bo nie masz rękawiczek.
2: A co mają rękawiczki?
1: Nie

0: Już 13 czerwca rozpoczyna się nowa era podróży. Cicha, dynamiczna i komfortowa. Poczujesz pulsujący rytm miasta, przepływ nowej energii i radość z przemieszczania się. Już 13 czerwca w Warszawie polska premiera auta, które na nowo zdefiniuje Twój styl miejskich podróży. Nasłuchuj wiadomości z miasta, by dowiedzieć się więcej.
1: Warszawa. Największa gwiazda kobiecej piłki na świecie właśnie do Ciebie dzwoni. Znajdź billboard Motorola z Ewą Pajor w mieście, zrób zdjęcie, jak odbierasz od niej telefon i wrzuć je na Instagram z oznaczeniem Motorola Polska i hashtagiem Graj po swoje. Potem wpadnij do showroomu Lenovo i Motorola przy Świętokrzyskiej. Każdego dnia pierwsze 10 osób zgarnia nagrody. Od MotoBuds i MotoBuds Plus po Moto Watch i szybkie ładowarki. A jeśli Twoje zdjęcie będzie naprawdę kreatywne, możesz wygrać limitowaną koszulkę z autografem Ewy Pajor. Motorola. Graj po swoje.
2: Reklama.

0: Titan Poranek.
1: Hej, hej, hej. No i 9:58 ostrzegałam. Pamiętajcie natomiast, że pracę zaczynamy o pełnej, więc trzeba się zaopatrzyć w kawusie. I spędzić miło ten poranek. Wiele ciekawostek dzisiaj wam opowiedziałam, że jest Dzień Informatyka, więc możecie przy ekspresie porozmawiać ze znajomymi z pracy i powiedzieć im o tym, że na przykład dzisiaj jest Światowy Dzień Oceanów albo Dzień Informatyka, albo że naukowcy z MIT odkryli, że nasionka ryżu słyszą deszcz. To jest ważne i ja jestem taką właśnie cringe'ową znajomą, która opowiada tego typu ciekawostki, tak samo jak tydzień temu opowiadałam wam o ginekomastii. Nasionka ryżu słyszą deszcz i jeżeli go słyszą, to o 30-40% szybciej kiełkują. To jest ważne i nie chciałabym, żebyście tego nie wiedzieli. Jeśli nasionko jest zbyt głęboko, to nie słyszy, bo prawda jest taka, że nasionko słyszy drgania. I fale dźwiękowe i wibracje zachęcają nasionko do szybszego wzrostu o właśnie wspomniane 30-40%. Natomiast jeżeli wsiało się za głęboko, no to ten sygnał do wzrostu się nie uruchamia. Wydaje mi się i mam nadzieję, że będziecie dzięki temu bogatsi o taką informację. Moi drodzy, sezon urlopowy przed nami. Patrzę jeszcze, co tu w SMS-y wpadło. Hej, tu Ola, ja już po treningu, Adonis Adrian dał mi niezły wycisk. Polecam ten sposób rozpoczęcia poniedziałku i całego tygodnia. Polecam również, ja po audycji także zaznam aktywności fizycznej. To jest wspaniała, wspaniała sprawa. 8 czerwca, moi drodzy, tak jak wspomniałam, to jest moment na planowanie urlopu. Co roku wymieniamy się różnymi ciekawostkami, kto gdzie był, kto co planuje, więc proszę o informacje, co planujecie, a może gdzieś byliście i było fajowo i chcecie się tym podzielić, a może robicie tak zwany gatekeeping, czyli ukrywacie swoją miejscówkę, żeby przypadkiem o dwie osoby za dużo tam nie przyjechały. Jestem otwarta bardzo na to, żeby tutaj podystrybuować wasze miejscówki. Hej, jak co poniedziałek życzę wszystkim pozytywnym ludziom udanego tygodnia. Wesoły Romek i dla ciebie, wesoły Romku, wszystkiego co najlepsze. A gdzie ty się wybierasz, a nie tylko nas wypytujesz? Proszę, jak szybko przyszedł agresywny SMS. Ja się wybieram gdzieś, być może na Teneryfę. Bardzo mi zależało i marzę, zamarzył mi się park narodowy Katmai, który znajduje się na Alasce, bo tam niedźwiedzie polują na łososie i można oglądać ogromne stada łososi, niedźwiedzi, które polują na łososie oraz waleni, które polują na kre. To są rzeczy, które mnie interesują w życiu. Przed chwilą dzieliłam się z wami tym, że nasionka ryżu mają uszy, więc jak są gdzieś zwierzęta, jak można obserwować zwierzęta w ich naturalnym środowisku, niespecjalnie zakłócając im byt, to ja zawsze się tam melduję, ale chyba się Alaska w tym roku nie uda, zatem zapewne wspaniała, zielona, piękna Teneryfa. I czekam na wasze raporty. Ale to jest przecież niesamowite, że coś żyje, nie mając przy tym świadomości. Co nie? Też mnie to rozczuliło. Kubula, wydaje mi się, że tylko ciebie i mnie cieszy ten news. Natomiast jeżeli ucieszyłam chociaż ciebie, to moja misja jest spełniona na dzisiejszy poranek. 886-971-971. Ci, którzy startują w pracy, życzę wam wszystkiego co najlepsze, a ci, którzy jeszcze zostają do 10, to razem figlujemy jeszcze co najmniej przez 50 minut.

0: Kapitan Poranek.
1: O urlopie odrobinę rozmawiamy, gdyż w ogóle rozmowa o urlopie i planowanie urlopu już podobno sprawia nam dość dużą przyjemność i sprawdzam, w jakie kierunki wylecicie, czy też wybieracie się na urlop, bo to już jest ten moment, że wnioski urlopowe, że rozmowy o tym, kto kiedy wyjeżdża, a ja to końcówka sierpnia, to ty leć w lipcu, a ja teraz nie mogę i się zaczynają już sprzeczki biurowe, proszę tego unikać. I ja niezmiennie proszę, bądźcie dla siebie mili w tych pracach. No takie typowe kierunki widzę, to jakaś Grecja, Egipt, ktoś do Tajlandii się wybiera, to ciekawy okres teraz, bo chyba tam jest po pierwsze bardzo gorąco i dość deszczowo, ale w sumie to nie wiem, mogę się mylić, że mam powiedzieć trochę więcej o tym Katmai. Nie mogę więcej powiedzieć o tym Katmai, ponieważ jeszcze tam nie byłam. Na razie się po prostu zakochałam w tym niedźwiedziowym parku. Ogólnie to jest taka sytuacja, że leci się na Alaskę, a do tego parku narodowego jeszcze trzeba dolecieć jakimś takim małym samolocikiem wodnym. Nie wiem, jak one się nazywają, bo nie jestem fachowcem w małych samolocikach, ponieważ ten park narodowy jest niedostępny, ale żyją tam niedźwiedzie kodiak. Jest taki podgatunek niedźwiedzia, który jest w ogóle większy niż grizzly. To są bardzo duże niedźwiedzie i chciałabym je zobaczyć, bo miałam już okazję zobaczyć różnego rodzaju niedźwiedzie w parku Yellowstone, w tym dwa małe niedźwiadki. Pozdrawiam serdecznie mojego narzeczonego, który tego nie nagrał. Ale chętnie do mojego klasera Pokemonów dorzucę jeszcze niedźwiedzie, kodiak i to w sumie tyle. Słuchajcie, jest jeszcze taka rzecz, o której muszę wspomnieć po raz kolejny. Wiem, że wielokrotnie o tym mówiłam, ale przypominam po raz ostatni, albo i nie, że mistrzostwa w kamień, papier, nożyce już wkrótce. Może wodolocik, napisał Kubula, że tak się nazywa samolot wodny. Nie nazywa się wodolocik, ponieważ już mnie tutaj słuchacze jak zwykle ratują. Nazywa się to hydroplan. Najpewniej hydroplanem się tam dolatuje. Słuchajcie, suchariusze, żarty o piwoniach nie są zabawne, że piwo nie, to nie o to chodzi. Natomiast słuchajcie, chciałam wam powiedzieć, że mniej więcej godzinę temu robiłam mikroawanturę Mikołajowi, że ma kupić piwo nie Julii i Julia właśnie wysłała, że dostała słonecznika. Podobno piwoni nie było, ale coś czuję, że będzie szukał. Julia, zapraszam do oznaczenia mnie, jak tylko w twoim domu pojawią się piwonie. Julia jest przeszczęśliwa, wysłała serduszko, a dostała tylko małego słonecznika i pamiętajcie o tym. Pozytywna Klaudia się włącza. Pamiętajcie o tym, że czasem taki malutki geścik może sprawić wielką przyjemność waszej drugiej połówce. I nie tylko. Ja to lubię, wiecie, i sobie pogadać w sklepie. Mam takiego świetnego pana Stanisława w sklepiku u siebie przy mieszkanku i z panem Stanisławem zawsze mamy super przelot. Zawsze się śmiejemy i gadamy i pan Stanisław jest moim królem, ponieważ zawsze jak jest niedziela, to ma białą koszulę i muszkę i kocham go za to. I to nie jest w żadnym stopniu żart, tylko bardzo go szanuję, bo zawsze jest taki elegancki w niedzielę i miło sobie rozmawiamy. Więc życzę wam takich panów Stanisławów naokoło. Życzę wam pięknego poniedziałkowego poranka. Widzicie, jakoś tak miło jest podczas tego poranka. Jakoś tak hejtu niewiele. Nie wiem, troszkę potrzebuję chyba dla równowagi, więc aktywujcie się wszyscy, którzy tam lubicie wbić szpileczkę, bo bez tego kawa poranna nie ma smaku. Czekam także na planowanie wspólnie urlopu. Piszcie, gdzie się państwo wybieracie. Przepraszam, że tak prycham, ale co jakiś czas wpadają takie SMS-y, że się trochę kiszę, a nie mogę ich wam czytać, a że też jestem nieprofesjonalna, nie potrafię powstrzymać uśmiechu. No i tak to się kręci, moi drodzy, od lat. 17 minut po godzinie 9. Posłuchamy sobie czegoś. Every single weekend teraz na antenie Radia Campus i 886-971-971 to jest opcja kontaktu. Proszę się rozglądać za piwoniami, jeżeli jeździcie teraz po mieście.
0: Radio Campus, same sztosy.

0: sure know how to throw a party.
1: Well, it's all over.

0: Kapitan Poranek.
1: Część pracuje się już w pracy, a leserzy piszą SMS-y. Grzesiu napisał, że w tym roku urlop w Hiszpanii. Znajomi mieszkają między Gironą a Barceloną. Mają motorówkę, więc będzie nurkowanie w jakiejś skromnej jaskinie. Tylko pierwszy raz biorę aż cały miesiąc. Mam nadzieję, że w pracy nic się beze mnie nie zawali. Ech, tutaj jest dodane. No myślę, że smutna konkluzja jest taka, że bez nas świat przetrwa i że jesteśmy wszyscy do zastąpienia, więc myślę, że z czystym sumieniem możesz sobie nurkować i oglądać małe rybki albo większe wieloryby i nic się bez ciebie nie zawali. Jedyne co, to mnie z ligocem będą bolały serduszka, bo będziesz pod wodą, kiedy my będziemy w eterze, że tak sobie pozwolę powiedzieć. Urlop dopiero w październiku, ale już mam frajdę z planowania. Wybrzeże Amalfitańskie. Z utęsknieniem czekam na to Dolce Vita. No z pewnością będzie fantastycznie. Włochy to jest to. Życie w tym rytmie na pewno będzie zachwycające, ale tak jak widzicie, tak jak słyszycie, samo planowanie naszej drogiej koleżance przynosi przyjemność, więc polecam coś tam jednak poplanować razem z nami. I tutaj kolejna pani napisała, że przeze mnie zażyczyła sobie dzisiaj bukiet z Pivoni. Też powinnam jakiś taki model transakcyjny chyba wystosować, ale no kupujcie sobie Pivonie, szparagi, truskawki. To jest teraz moment na to, żeby sobie pojeść tych wszystkich nowalijek, młode ziemniaczki, jajeczko sadzone. Ludzie, jakie to jest wspaniałe i proste, pyszne jedzenie. Ktoś natomiast napisał SMS-a, że on codziennie ma wakacje. Ciekawe. Chciałabym pójść głębiej w tę historię, ale padły tylko te trzy słowa. Codziennie mam wakacje. No to jeżeli masz codziennie wakacje, to gratuluję. Zaraz sobie, moi drodzy, opowiemy wam, co tam ciekawego się dzieje, jeżeli chodzi o świat. Za moment dziewczyny przybędą i opowiedzą wam z pewnością, bo 9:30 nadciąga, ja sobie sprawdzam właśnie czas. No dobra, to słuchamy sobie teraz. Twoja stara słucha Garaż na Antenie Radia Campus. Bardzo proszę.

0: są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola. Lenovo,
1: Lenovo. Ło, widzisz to co ja?
2: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
5: Reklama.
6: Jest 9.30. Wiadomości Radia Campus przedstawi Julia Grabowska.
7: Akademicki Radio Campus.
8: Wyniki wyborów w Kosowie, ceremonia wręczenia nagród Tony oraz mural na cześć polskiej tenisistki.
7: Wiadomości.
8: Partia Albina Kartiego wygrała niedzielne wybory parlamentarne w Kosowie. Znamy już wyniki Exit Poll. Sondaż Exit Poll telewizji Klan Kosowa wykazał na to, że partia samostanowienia obecnego szefa rządu Albina Kartiego uzyska najwięcej głosów, czyni 42,3%. To jednak za mało do zdobycia większości i zakończenia kryzysu parlamentarnego w tym bałkańskim państwie. Partia uzyskała gorszy wynik niż w poprzednim głosowaniu w grudniu ubiegłego roku. Na drugim miejscu w sondażu znalazła się Demokratyczna Partia Kosowa. Najważniejsze nagrody amerykańskiego teatru zostały rozdane. Szczegóły przedstawi nasza reporterka Emilia Młynarczuk.
9: 79. ceremonia wręczenia Tony Awards uznawana jest za teatralny odpowiednik Oscarów. Nagrodę dla najlepszej sztuki zdobyła Liberation Best Wall i tym samym została dopiero czwartą kobietą w historii uhonorowaną Tony za najlepszą sztukę. Produkcja zdobywała również nagrody za role drugoplanowe, a także za scenografię i oświetlenie. Za najlepszą wznowioną sztukę uznano śmierć komiwojażera Artura Millera, która łącznie zdobywała co najmniej 5 nagród. 4 nagrody zdobyło również wznowienie musicalu Ragtime, a Cats the Jellicle Ball zdobyło 3 nagrody. Na gali nie mogło także zabraknąć fantastycznych pokazów. Gospodynią wydarzenia była piosenkarka Pink, która wykonała swój występ z ponad 170 artystami.
8: Pojawił się pierwszy mural na cześć Maji Chwalińskiej. Finalistka WTA w meczu na Roland Garros z pewnością wywarła duże wrażenie na wszystkich polskich fanach tenisa i nie tylko. Maja stała się symbolem determinacji dla wielu polskich tenisistów i tenisistek, co chcieli pokazać mieszkańcy z Dąbrowy Górniczej, gdzie stawiała swoje pierwsze tenisowe kroki. Poznański artysta Kawu przygotował mural w celu nie tylko upamiętnienia historii Maji, ale przede wszystkim by przypomnieć, jak ważne są ogólnodostępne miejsca sportu i rekreacji. Dzisiaj teren, na którym kiedyś trenowała Maja, jest zaniedbywany, a w miejscu publicznych kortów ma powstać kolejny blok. Tenisistka wylądowała już na lotnisku Chopina, więc kibice będą mieli okazję ją przywitać.
7: Pogoda.
6: Jeżeli chodzi o pogodę, to ustaliliśmy, że dzisiaj taka przeplatanka. Czasem słońce, czasem chmury, natomiast temperatura maksymalna wyniesie dzisiaj 22 stopnie. No i tak, radzę nie narzekać, ponieważ jutro 27 stopni i zachmurzenie umiarkowane. Natomiast, tak jak trochę Wam zajawiałam godzinę temu, od środy do końca weekendu deszcz. Łącznie z tym, że w sobotę 17 stopni i cały dzień będzie nam towarzyszył opad. Doceniajmy więc to, co mamy, bo dziś fantastyczna pogoda, jutro fantastyczna pogoda, a od środy już pogoda dla fok. Niektórzy lubią deszcz, ja lubię, ale wiem, że większość z Was nie lubi, zatem napawamy się zacnością poniedziałkowej aury.
7: Radio Campus.

0: Przegląd internetu.
1: Przegląd internetu zaczynam od informacji, że w internecie znajduje się strona Radia Campus. Warto na nią zajrzeć i dowiedzieć się co nieco o zapisach na zawody w kamień, papier, nożyce, Mistrzostwa Polski. Drodzy Państwo, drugie już. Jeżeli chcecie być drugimi mistrzami Polski i pokonać niektórych przedstawicieli Radia Campus, ponieważ Radio Campus wystawia swoje różne dzikie karty, żeby je poniżyć porażką, choć chyba nie do końca, bo w ubiegłym roku wygrała chyba nasza dzika karta. Kuba wygrał? Dobrze pamiętam? Jezu, jak się poniżyłam, bo nie pamiętam. Więc zapraszamy Was. W sobotę od 18 fajna impreza, o 21 finały. Przybądźcie, spotkajcie się z Waszymi głosami kampusowymi, które lubicie, kibicujcie lub też nie kibicujcie, jak Wam w duszy gra. Więc zapraszam. Radio Campus, znajdziecie wszelkie szczegóły, jak się zapisać na rzeczone mistrzostwa. Opowieść o ziarenkach ryżu nie jest przypadkowa. O tym, że ziarenka ryżu słyszał deszcz, dowiedziałam się z fanpage'a na Instagramie, który się nazywa Science Mission. Bardzo polecam zajrzeć, bo ciekawe, niezwykle tam treści znajdziecie i właśnie różne tego typu ciekawostki, które spowodują, że będziecie bogatsi i ciekawsi dla swoich znajomych. Czy ostatnio ktoś z waszych znajomych powiedział wam, że ziarenka ryżu mają uszy? Swoista? Nie. Więc to wy zdominujecie wszelkie imprezy. Bardzo mi się spodobało na kanale Zero spodobał mi się nowy format, który się nazywa Śniadanie Symetrystów. Bardzo dobrze mi się tego słuchało, więc możecie zerknąć. Tradycyjnie już, żeby tej naszej tradycji stało się zadość, choć muszę akurat powiedzieć uczciwie, że dopiero mam wrzucone na playlistę ten odcinek. Kuba Jankowski i Balans, tym razem odcinek pod tytułem Jaki seks, taki związek. Z pewnością sobie odsłucham w najbliższym czasie i Wam też polecam. Jeżeli mnie chcecie znaleźć na Instagramie, to też zapraszam, Klaudia SS. To są chyba takie rzeczy kluczowe, które chciałam Wam przekazać podczas tego przeglądu internetu. No i cóż, i powoli zmierzamy wszyscy, moi drodzy, do portu. Kapitan Poranek będzie się zawijał, a Wy zostaniecie przekazani w inne, jeszcze czulsze, jeszcze milsze kampusowe ręce.

0: Bitan Poranek.
1: I tak to już jest, że wszystko co dobre i wszystko co złe w końcu się kończy. Wybierzcie, która opcja za wami. Kończy się nasz wspólny poranek. Szkoda i przykro mi, ale no wiecie, to jak z piwoniami. Dzięki temu doceniamy to, co mamy. Jeżeli to się dzieje tylko przez kilka chwil. Taka jestem filozoficzno-romantyczna na koniec. Dziękuję za wszystkie SMS-y, dziękuję za wyjątkowo liczną obecność, za super aktywność. No i czekamy, wypatrujemy was na Mistrzostwach Polski w Kamień Papier Nożyce. Ja będę wypatrywać SMS-ów i informacji, że słuchacie podczas Łap w Górę, które w sobotę o 10 także odbędą się i słyszymy się w kolejny poniedziałek. Dziękuję wam najserdeczniej. Życzę przefantastycznego tygodnia. Proszę się napawać dzisiejszą pogodą, bo będzie fantastyczna. Kupcie sobie piwonie, kupcie sobie truskawki, kupcie sobie szparagi. Jedzcie smakołyki, dbajcie o siebie i bądźcie po prostu dla siebie mili. To był zaszczyt spędzić z wami poniedziałkowy poranek. Życzę wam wszystkiego, co najlepsze. Z tej strony Klaudia Szkaradek. Do usłyszenia. Ahoj!

0: Idziemy na premierę?
1: O, a co grają?
0: Premierę drugiego etapu osiedla Prystora na Dniach Otwartych.
1: Pewnie, zobaczymy okolice.
0: I sprawdzimy, jak będzie nam się tu mieszkać. Deweloper Sprawia zaprasza na Dni Otwarte na budowie osiedla Prystora do biura sprzedaży. Warszawa, ulica Ryżowa 48. Odwiedź nas 11, 12 lub 13 czerwca i poznaj drugi etap inwestycji oraz ostatnie gotowe mieszkania z pierwszego. Sprawdź szczegóły na osiedleprystora.pl. Sprawia zaprasza na Dni Otwarte osiedla Prystora.
1: Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
3: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
5: Reklama. Radio Campus. Radio Campus 97,1 FM.

zdrowa. Myśmy ze święconym przyszli, a dziadek stoi jak kiedyś żołnierze rzymscy. A że byłem raczej wścibski, to się go potem pytam, o czym się na warcie myśli.

0: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
1: Hello Warszawa!
2: Największa gwiazda kobiecej piłki na świecie właśnie do Ciebie dzwoni. Znajdź billboard Motorola z Ewą Pajor w mieście, zrób zdjęcie jak odbierasz od niej telefon i wrzuć je na Instagram z oznaczeniem Motorola Polska i hashtagiem Graj po swoje. Potem wpadnij do showroomu Lenovo i Motorola przy Świętokrzyskiej. Każdego dnia pierwsze 10 osób zgarnia nagrody. Od MotoBuds i MotoBuds Plus po Moto Watch i szybkie ładowarki. A jeśli Twoje zdjęcie będzie naprawdę kreatywne, możesz wygrać limitowaną koszulkę z autografem Ewy Pajor. Motorola. Graj po swoje.
3: Reklama.
4: Mamy 10.30 i Julia Grabowska.
5: Serwis akademicki.
4: Przedstawiciele Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej wskazują, że międzynarodowa współpraca naukowa od lat pozostaje jednym z kluczowych motorów rozwoju badań i innowacji. Złożoność globalnych wyznań sprawia, że umiędzynarodowienie nauki jeszcze mocniej zyskuje na znaczeniu.
6: Nauka nigdy nie jest robiona w jednym kraju, w jednym mieście, w jednym laboratorium. Obecnie nauka dotyczy spraw tak złożonych, że wymagają one ścisłej współpracy. Izolując się, ograniczamy tak naprawdę swoje możliwości. Tylko i wyłącznie współpracując z innymi krajami, z innymi naukowcami na całym świecie, jesteśmy w stanie osiągnąć sukces, osiągnąć przełom.
4: Mówił dla agencji Newseria profesor Krzysztof Pyryć, prezes zarządu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Fundacja wspólnie ze swoim niemieckim odpowiednikiem od 2006 roku nagradza polsko-niemieckie badania naukowe. W tym roku laureatami Nagrody Kopernikus zostali matematycy profesor Leszek Skrzypczak i profesor Dorothy Harowski, których współpraca przekłada się na rozwój nowych metod i narzędzi w analizie matematycznej. Rozpoczęły się rozgrywki finału akademickich Mistrzostw Polski w piłce nożnej mężczyzn. W meczach zmierzy się 16 najlepszych akademickich reprezentacji piłkarskich, wyłonionych spośród 200 klubów uczelnianych Akademickiego Związku Sportowego. Dzisiejsze wydarzenie ma miejsce w strefie sportu Warszawa Rembertów przy ulicy Strażackiej 121 i potrwa do środy do godziny 16. Przed nami perspektywy Women in Tech Summit. Więcej o tym Emilia Młynarczuk.
7: To największe w Europie wydarzenie poświęcone technologiom, innowacjom i postępowi kariery w sektorze tech. Zainteresowani będą mieli okazję wziąć udział m.in. w targach pracy i staży, warsztatach, spotkaniach networkingowych, a także prelekcjach ekspertek i ekspertów z całego świata. W wydarzeniu uczestniczą czołowe firmy i instytucje, w tym Google, Microsoft oraz Netflix. Spotkanie rozpoczną się już w tą środę.
4: Konferencja Kompetencje bez daty ważności już przed nami. Jest to pierwsze w Polsce wydarzenie o lifelong learningu, czyli uczeniu się przez całe życie, pokazanym z perspektywy biznesu, przedsiębiorczości i realnego życia zawodowego. Dwudniowa konferencja rozpocznie się w środę w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Liczba miejsc jest ograniczona, a chętnych obowiązuje rezerwacja. Więcej na ten temat przeczytacie na portalu naukawpolsce.pl.
1: Akademicki Radio Campus.

bemo chodnik. I to chyba najlżejsza kara. Chociaż nie wyrządziłem zbrodni. Czasem trzyma mnie przy życiu tylko wiara w siłę, wobec której jesteśmy bezbronni. Ej, serio mógłbym opowiadać, powiedzieć ci parę historii, z których powinienem się spowiadać, żeby w końcu się uwolnić. Lecz widzisz, tak wygląda sprawa, że od lat się topię w insomni. Wtedy bas ze mnie gada, chciałbyś usłyszeć.

0: Największe święto muzyki elektronicznej w Polsce. The Prodigy, Disclosure, Wilkinson, Malugi i nie tylko. 10-12 lipca, Łódź. Bilety na audioriver.pl.
1: Reklama. Akademickie Radio Campus.

To był Antoni Szmirek de Heron. Na Uniwersytecie Warszawskim zaczęła się sesja, a my zaczynamy kampus główny. Dzisiaj o tradycyjnym, klasycznym tańcu indyjskim i przestrzeni, w której jest prezentowany. Przy mikrofonie Patrycja Fruba, a realizuje Karol Sawicki.

0: Kampus główny.
1: Taniec, który opuścił mury świątyń i łączy w sobie i taniec, i teatr, o sakrum i profanum w indyjskim tańcu klasycznym porozmawiam dzisiaj z dr Zuzanną Kan-Skorupską z Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: I zacznijmy może od tancerek klasycznych tańców indyjskich. Kim były i jaki był ich związek z religią?
2: Dawniej klasyczne tańce indyjskie, które znamy dziś, a jest ich 9 i pochodzą z różnych regionów Indii, wykonywały i wykonywali zdecydowanie inni tancerze, tancerki niż obecnie. Ich tradycja jest zdecydowanie bardziej złożona i skomplikowana, więc może zacznę tak pokrótce od początku. Tańce z południa Indii i z północno-wschodniej części Indii wykonywały na przykład tancerki świątynne, Devadasi i Mahari, które dzisiaj tak nazywamy. Oczywiście miały dużo różnych innych nazw, jeśli tak mogę w skrócie powiedzieć. Tańce na przykład z północy Indii wykonywały Tawaif, kurtyzany na przykład. Z kolei na przykład tańce, z których się wywodzą dzisiejsze klasyczne tańce indyjskie, wykonywali mnisi na przykład ze świątyń, więc tutaj, czy na przykład aktorzy klasycznych technik performatywnych z Indii, więc tutaj mamy do czynienia z taką mnogością wykonawców i form, więc rzeczywiście trudno jest powiedzieć o jednej konkretnej grupie, ale chciałabym się skupić na tej najciekawszej, czyli właśnie na Devadasi i na Mahari, które jakby w moich badaniach tutaj wiodły prym. Przede wszystkim, kim były w ogóle takie tancerki i w ogóle o jakim czasie mówimy, bo korzenie tańców, z których się właśnie wywodzą dzisiejsze tańce klasyczne z tych z południa Indii, takie jak na przykład Bharatanatyam czy Odissi, to tańce, które dały początek tym współczesnym, można powiedzieć, dzisiaj technikom, czyli na przykład Sadirnak czy Dasyattam, to narodziły się już przeszło 2000 lat temu. Czy już pierwsze wzmianki na przykład pochodzą właśnie z tego okresu, czy właśnie taniec z regionu Orissy, Odissi, jak pewnie tutaj indolodzy by woleli taką nazwę, czyli taniec właśnie dzisiaj znany jako taniec Odissi. Na przykład już pierwsze płaskorzeźby z jaskini Ranigumpa, z tego właśnie regionu północno-wschodniej części Indii, to już właśnie mówimy o czasach właśnie sprzed naszej ery, więc mamy do czynienia naprawdę z ogromnym tutaj myślę, że morzem i historii i wątków. Tańce, które dzisiaj nazywamy klasycznymi i tańce, z których one się narodziły, wykonywała bardzo ścisła i konkretna grupa. I tutaj właśnie znowu wrócę do tych Devadasi i Mahari, bo one funkcjonowały dość podobnie. Kim była taka tancerka świątynna? Przede wszystkim nie każda kobieta mogła zostać taką tancerką. Oczywiście były społeczności z innych tancerek, które właśnie wybierały wśród swoich na przykład dzieci tancerki, małe tancerki na przyszłe tancerki, ale też na przykład bogate, wysoko sytuowane z wyższych warn i kast rodziny na przykład przeznaczały swoje córki, podarowywały w służbie na przykład świątyni. Możliwe, że miały na przykład zbyt dużo córek, ale też, że był to akt w jakiś sposób nobilitujący, więc tutaj mamy takie dwa źródła, tak? Czyli dziedziczona właśnie profesja właśnie w danej grupie społecznej. I też właśnie przy włączenie kogoś z zewnątrz i nie mógł to być byle kto, a mianowicie taka tancerka musiała spełniać konkretne wymogi odnośnie właśnie na przykład wyglądu, cech charakteru, zdolności muzycznych, musiała mieć słuch muzyczny, proporcje odpowiednie ciała. To były też na początku dziewczęta, a potem już kobiety, które były bardzo wykształcone właśnie w sferze muzykologii, ale też nie tylko, poezji, czy na przykład właśnie innych sztuk, tak? Myślę, że dobrym porównaniem może być na przykład takie skojarzenie na przykład z japońską gejszą, czyli właśnie kobietą bardzo wykształconą, która posiada właśnie olbrzymią wiedzę w różnych aspektach właśnie i dziedzinach, nie tylko samym tańcu.
1: I tańce klasyczne były tańczone w jakiej przestrzeni?
2: No właśnie. I takie tancerki, one wykonywały, ich służba polegała na tym, że oczywiście pomagały w jakichś rytuałach na przykład świątynnych, ale też same ich taniec był częścią jakiegoś na przykład właśnie rytuału. O tym nie wiemy za wiele, bo wstęp do świątyń hinduistycznych nie każdy miał, a w zasadzie tylko osoby urodzone właśnie w danej religii i też na przykład wyłącznie z najwyższych kast warny, czyli na przykład bramini. No więc o tych na przykład rytuałach często niewiele możemy powiedzieć. Jeszcze dzieli nas bardzo duży odstęp tutaj czasowy. Tancerki, więc na początku jako małe dziewczynki przechodziły proces edukacji i nauki tańca. Potem po 6 latach nauki dostawały swoje dzwonki pierwsze od swojej guru, gungru, dzwoneczki. I tym samym mogły już zacząć tańczyć jako oficjalnie tancerki, kapłanki świątynne, devadasi, bądź też na przykład mahari. I odbywało się to oczywiście w świątyniach. Często takie tancerki też były zapraszane na dwory królewskie, do różnych na przykład dworów możnych, wojskowych, ponieważ postać takiej tancerki była bardzo interesująca dla społeczeństwa indyjskiego, Społeczeństwo indyjskie to jest bardzo niebezpieczne słowo, bo tutaj myślę, że historycy mogliby i indolodzy mieć pewne zastrzeżenia, więc ja tak naprawdę mówię w dużym skrócie, bo mogłybyśmy tu spędzić tydzień na rozmawianiu o tym właśnie kontekście. Natomiast taka tancerka była przede wszystkim, jej obecność była bardzo pomyślna i bardzo pożądana, ponieważ czego nie powiedziałam, przy właśnie włączeniu takiej tancerki małej do społeczności, ona była poślubiana symbolicznie Bogu, czyli stawała się małżonką Boga, a Bóg raczej umrzeć nie może, tak? Czyli taka tancerka nie mogła zostać wdową i jej obecność właśnie, na przykład na weselu, świadczyła o właśnie takim, była takim amuletem pomyślności, tak?
1: I do rozmowy z dr Zuzanną Kanskorupską wrócimy już za chwilę, a teraz Grupson.

0: Kampus Główny.
1: I wracamy do rozmowy z dr Zuzanną Kahn-Skorupską o klasycznym tańcu indyjskim. I rozmawiamy o tancerkach. W co były ubrane podczas tańca?
2: Oczywiście to znowu wszystko zależy od tego, który z 9 klasycznych tańców indyjskich mamy na myśli. Więc znowu wrócę do tych tańców, na których ja się głównie, którymi się zajmuję, czyli tańców Bharatanatyam i tańcu Odissi. One mają dość podobne kostiumy do siebie, ale to za chwilkę wyjaśnię. Oba te tańce wywodzą się z dawnych tańców świątynnych, tak jak powiedziałam poprzednio, więc ich strój też nawiązuje do tej tradycji. Akurat tutaj się skupię teraz na tańcu Bharatanatyam. Taniec z południa Indii, ze stanu Tamil Nadu, powstał właśnie z tańców Dasyattam, Sadirnak i oczywiście innych lokalnych południowych wpływów. Charakteryzuje się przede wszystkim złotą, bogatą biżuterią z perłami i kamykami czerwonymi, imitującymi oczywiście rubiny, tak, chyba rubiny i tam szmaragdy, też zielone kamienie. Jest to biżuteria nawiązująca do biżuterii ślubnej. I to jest właśnie symbol tego właśnie i wspomnienie takie też tego, o czym mówiłam, czyli tancerki były poślubiane właśnie bogom. Czyli to była taka, no możemy powiedzieć, wieczna panna młoda trochę, tak? Natomiast tutaj mowa jest oczywiście o biżuterii. Są też jeszcze kwiaty we włosach. Kwiaty, no obecnie korzystamy z kwiatów sztucznych, żeby mogły przetrwać się więcej niż jeden występ. Czyli kwiatów imitujących na przykład jaśmin czy nagietek. To wszystko są kwiaty, które są charakterystyczne dla lokalnej właśnie południowej tradycji wplatania w ogóle kwiatów we włosy na różne specjalne okazje. Tancerka jest ubrana w charakterystyczny kostium, najczęściej w kontrastujących kolorach, bardzo soczystych, intensywnych. Strój jest uszyty z sari, czyli tradycyjnego właśnie stroju, który jest upinany, kobiecego stroju, który jest upinany właśnie od 7 do na przykład 8-9 metrów niekiedy. Akurat kostiumy taneczne są już odpowiednio pocięte i już udrapowane, uszyte, żeby tancerkom po prostu było łatwiej i szybciej się ubrać i też przebrać. Pomiędzy nogami tancerka ma taki rozpięty, piękny, kolorowy wachlarz i to też jest właśnie wachlarz uszyty z pallu. Dlaczego ten wachlarz jest też taki charakterystyczny i istotny dla tego tańca? Taniec, na przykład właśnie tutaj się skupię na Bharatanatyam, ale też i Odissi oczywiście, tańczy się na ugiętych, szeroko rozstawionych nogach, tak? Czyli kolana są otwarte. Więc ten wachlarz w takiej pozycji właśnie ugiętych kolan pięknie się tutaj rozpina i prezentuje i podkreśla właśnie tę kobiecą sylwetkę, tak? Czyli tutaj mamy lekką górę, wyciągnięte, wyprostowane ręce, bardzo geometryczne i właśnie ten silny, osadzony dół, na przykład właśnie w przypadku Odissi z wypiętym kobiecym biodrem. Co jeszcze w stroju? W stroju na przykład charakterystyczne są oczywiście bose stopy. To jest dla każdego klasycznego tańca indyjskiego. No dlaczego? Tancerka świątynna tańczyła w świątyni z szacunkiem właśnie. Wchodzi się do świątyni hinduistycznej oczywiście boso. Ale też takie gołe stopy są dla tancerki jej własnym instrumentem, bo tupiąc na podłodze na przykład, ale współcześnie oczywiście na parkiecie, tancerka też wydaje taki klaszcząco tupiący dźwięk i nadaje sobie sama również rytm. I ona rozmawia też w ten sposób, jakby prowadzi dialog taki muzyczny z muzykami.
1: Te stopy są też barwione na czerwono.
2: Tak.
1: Jaka jest symbolika tego?
2: To jest barwnik alta i tu są różne hipotezy dotyczące właśnie tego koloru. Pierwszą jest oczywiście znowu nawiązanie na przykład do stóp Panny Młodej, gdzie się barwi stopy na czerwono, ale też tym roślinnym barwnikiem jest druga z hipotez, bardzo taka praktyczna. To jest barwnik roślinny mający silne właściwości odkażające. Taniec na właśnie bosymi stopami, pękające pięty, jakieś zranienia na kamiennej podłodze, właśnie były leczone też różnymi roślinnymi specyfikami, to jest ten, ale oczywiście oczywiście też jest i kolejna bardzo, no, wydaje mi się, że dosyć prozaiczna, ale niezwykle istotna. A mianowicie bardzo widoczne są takie stopy i dłonie, bo dłonie też są właśnie, czubki palców malowane są na czerwono. I widoczność takiej dłoni, która właśnie opowiada historię, czy stopa, która wytupuje konkretny rytm i ustawia się w określone pozycje i znaki, jest niezwykle istotna. Więc ten kolor jest zaznaczeniem właśnie tego gestu.
1: A tancerka ma też koronę. Co symbolizuje ta korona? Mhm.
2: Korona w przypadku jest w przypadku tancerki Odissi i jest to wykonana z drzewa bambusowego ozdoba, bardzo lekka, biała i ona symbolizuje czubek świątyni boga Jagannatha, boga charakterystycznego właśnie dla regionu Orissy, czyli tej północno-wschodniej części.
1: Do rozmowy wrócimy za chwilę, a teraz Dance in the USA.

0: Autopromocja. Miasto jest jak organizm. We wtorki po 16 bierzemy pod lupę kolejne elementy i wyjaśniamy, jak działa Warszawa. Sport, kultura, zieleń, infrastruktura, przestrzeń miejska i ludzie, którzy opowiedzą Warszawę po swojemu. Stacja Warszawa we wtorek o 16 na antenie Radia Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.
1: Autopromocja.
2: Campus.
3: Nie wiem czemu nie. Nie wiem czemu nie. Nie wiem czemu, nie wiem czemu.

0: Kampus Główny.
1: I wracamy do rozmowy z dr Zuzanną Kan-Skorupską, a przed chwilą usłyszeliśmy nie wiem czemu. I teraz będziemy rozmawiać o tym, jak te tańce świątynne zniknęły z tych przestrzeni i jak Europejczycy na nie zareagowali.
2: Zniknięcie tańców właśnie świątynnych ze świątyń, to rzeczywiście był bardzo długi proces. Przyczynili się do tego, w dużej mierze Brytyjczycy, ale jak do tego doszło, to może zacznę od początku. Tańce świątynne, tak jak właśnie wspominałam, no to była bardzo hermetyczna, bardzo wąska grupa. Odbiorcami takiej właśnie formy sztuki była bardzo wąska grupa społeczna, czyli z samej góry, tak, społecznej, czyli właśnie bramini, ludzie wykształceni, na przykład właśnie, czy też na przykład, no w ogóle sami odbiorcy posiadający przede wszystkim wykształcenie też sanskryckie, tak? Czyli posiadający wiedzę na temat właśnie, oczywiście poznajomość tego języka, tak? Dlaczego nawiązuje do sanskrytu i jaki to ma związek właśnie z zniknięciem tego tańca, to wszystko się tutaj zaraz połączy. A mianowicie tancerki posługiwały się, o czym już właśnie wspomniałam, miały pomalowane dłonie. Posługiwały się tak, jak właśnie wykonawcy tradycyjnych form teatru i teatru świątynnego, alfabetem gestów. Opowiadały bardzo skomplikowane i dalej opowiadają zresztą historie dotyczące właśnie panteonu hinduistycznego, czyli to historie pochodzące z mitologii właśnie indyjskiej. Oczywiście te historie i cała kodyfikacja tego języka jest właśnie w sanskrycie. Kto się posługiwał sanskrytem? Tak jak powiedziałam właśnie, niewielki procent społeczeństwa indyjskiego, tak? Czyli to nie był taniec, który mógł zobaczyć przeciętny mieszkaniec Półwyspu Indyjskiego, ani też tym bardziej przybysze z zachodu, tak? To, co na przykład Europejczycy przybywający do Indii wiedzieli o tańcu indyjskim, było o klasycznym oczywiście tańcu indyjskim, o tańcu przede wszystkim świątynnym, tak? To było bardzo dla nich mgliste pojęcie. Są oczywiście jakieś zapiski, wspominki, ale to podkreślę, nie mogli zobaczyć takiego tańca w świątyni. To, co widzieli w pałacach, na dworach, to oczywiście były te tancerki, które wychodziły do właśnie w tą inną przestrzeń, czy na przykład właśnie kurtyzany też tańczyły. To wszystko właśnie było gdzieś spoza świątyni, tak? To podkreślę od razu, że właśnie ktoś nie będący hinduistą nie miał wstępu do świątyni. Profesja, że tak powiem, tancerek świątynnych oczywiście budziła wśród Europejczyków kontrowersje od samego początku. No bo jak to? Taniec w świątyni. Więc tu już jest podejrzane, że taniec zawsze kojarzony w kulturze chrześcijańskiej w średniowieczu na przykład się kojarzył z czymś jednak nieczystym, profanicznym, tak? A tutaj mamy tancerkę, kobietę tańczącą właśnie w świątyni. Nie wiemy oczywiście jak, ale jednak tańczącą, tak? Więc już samo to połączenie budziło kontrowersje. Druga sprawa, właśnie pomysł, czy w ogóle idea tego, żeby kobiety właśnie wychodziły za mąż, za bóstwo, no oczywiście symbolicznie, też było w pewien sposób szokujące dla przybyszy właśnie z zachodu, ale też te tancerki, żeby się oczywiście utrzymać i funkcjonować, miały swoich patronów, mecenasów i niekiedy one tworzyły z nimi związki, niekiedy też pełniły, na przykład świadczyły usługi seksualne

0: o pierwszej połowie XX wieku, tak? Indie odzyskały niepodległość w 1945 wraz z zakończeniem właśnie II wojny światowej, więc no, Brytyjczycy wycofywali się z Indii, gdzieś jeszcze zostawiając oczywiście pewne, no, cały czas ten cały system skomplikowany, ale w międzyczasie już od początku XX wieku pojawił się niezależnie od tego nurt mający na celu właśnie wskrzeszenie trochę tej narodowej kultury indyjskiej, tak? To pojęcie narodowe też jest stosunkowo oczywiście nowe w tym kontekście, ale byli oczywiście działacze na rzecz właśnie kultury indyjskiej, żeby wskrzesić to. I pojawiły się osoby, które chciały zadbać o to, żeby ten taniec nie zniknął. Natomiast już tancerki kojarzyły się z bardzo negatywnie i źle. No tutaj mamy do czynienia z wieloletnią też, prawda, propagandą. Więc Devadasi, mówiąc bardzo potocznie, skończyły na ulicy jako po prostu prostytutki. Natomiast taniec zaczął niezależnie od nich funkcjonować już jako technika taneczna. Tacy działacze właśnie na rzecz sztuki, jak właśnie Krishna Iyer, czy na przykład Rukmini Devi, słynna właśnie też działaczka właśnie, która wskrzesiła, można powiedzieć, trochę z martwych już ten taniec, tak? Czyli odtwarzając właśnie po coraz bardziej zapominany taniec i jego technikę, zaczęła propagować go wśród, uwaga, klasy na przykład wyższej, tak? Czyli już na przykład młode kobiety na przykład z wyższych sfer, z klasy właśnie na przykład z warny braminów, tak? Czyli tutaj mówimy o takiej klasie średniej, wyższej na przykład. Zaczęły się zajmować dla siebie tym tańcem, tak? Oczywiście gdzieś tam cały czas istniała społeczność muzyków i tancerzy, która też nauczała i przekazywała, na początku w ukryciu, potem mniej, ale to ciekawe, ten taniec został rozpropagowany właśnie wśród zupełnie nowej grupy społecznej, tak? Traktowany był swego rodzaju właśnie umiejętność, znajomość klasycznych tańców indyjskich właśnie w drugiej połowie XX wieku była traktowana trochę jak znajomość francuskiego albo gry na pianinie, czyli taki dobry dodatek do małżeńskiego CV. I no ale oczywiście podkreślano, że ten taniec już nie jest tańcem świątynnym, bo wykonywały go już osoby świeckie, tak? To już nie miał związku ze świątynią, poza tym cały czas starano się rozdzielić to skojarzenie właśnie z tą świątynną prostytucją, tak?
1: Ale pozostały jakieś nawiązania właśnie do religii w tym tańcu?
0: Oczywiście, chociaż taniec jest traktowany jako taniec forma artystyczna, a nie forma właśnie religijna, znaczy nie forma praktyki religijnej, to jest jak najbardziej, jest tańcem religijnym, tak? Ponieważ cały repertuar, czyli te wszystkie historie opowiadane przez ten skomplikowany język gestów właśnie dotyczył ściśle mitologii hinduistycznej. Opowiadają historie z eposów właśnie, z Mahabharaty, z Ramayany, więc cały czas religia w tym tańcu jest obecna i tancerki opowiadają właśnie historię bogów panteonu hinduistycznego. Oczywiście też są tancerki religijne, które traktują to jako formę modlitwy i na przykład taki taniec może być wystawiany z okazji jakiegoś święta na terenie świątyni, ale nie jest już częścią rytuału, czyli no jest jakby taką częścią artystyczną, ale nie pełni funkcji właśnie religijnej oficjalnie, tak? Bo oczywiście dla pojedynczych tancerek jak najbardziej może.
1: I czy w Polsce też możemy zobaczyć pokaz takiego tańca?
0: Oczywiście, na przykład z okazji, właśnie z okazji świąt takich jak na przykład na wiosnę Święto Holi, czy jesienne Diwali Święto Świateł, są organizowane przez społeczność indyjską, przez ambasadę Indii, różne właśnie takie festiwale kultury indyjskiej, gdzie możemy zobaczyć tego typu pokazy. One się odbywają właśnie albo na terenie na przykład czy ambasady, czy na przykład w Pałacu Kultury, czy wynajmowane są do tego domy kultury, więc jak najbardziej są okazje ku temu, żeby zobaczyć tego typu właśnie taniec przez bardzo zresztą profesjonalne tancerki.
1: I więcej możecie przeczytać w artykule Profanowane Profanum o przestrzeni dla klasycznego tańca indyjskiego w Indiach i w Polsce, wydanego przez studia Heraldika. I autorką jest moja dzisiejsza gościni, czyli dr Zuzanna Kanskorupska z Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.

0: Kampus Główny.
1: W jakim mieście nie trzeba bać się o swój słuch? Instytut Ekologii Akustycznej opublikował raport Hałas pod czy poza kontrolą i sprawdzono w nim, jak polskim samorządom idzie wdrażanie prawa do ciszy, efekt wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, i badacze badali miasta wojewódzkie i liderem okazał się być Kielce. Uzyskały 21 punktów, czyli wynik ponadprzeciętny. W ramach raportu przygotowano na przykład mapy akustyczne i badano też zarządzanie infrastrukturą transportową. Ważne też było, jak dane samorząd reaguje na uwagi i skargi. I więcej informacji i komentarz prezydent Kielc możecie przeczytać na naukawpolsce.pl. Powstało też nowe stypendium. Jest ono skierowane do profesorów i profesorek ze Stanów Zjednoczonych i osoba, która je zdobędzie, będzie prowadziła zajęcia i angażowała się w działalność badawczą Uniwersytetu Gdańskiego od roku akademickiego 2027-2028. I taka osoba będzie współpracować z jednym z trzech wydziałów, z historycznym, filologicznym albo z nauk społecznych, i Uniwersytet Gdański podpisał w tej sprawie właśnie porozumienie z polsko-amerykańską komisją Fulbright, i więcej możecie właśnie przeczytać na stronie Fulbright Scholar Program.

0: rozpoczyna się nowa era podróży. Cicha, dynamiczna i komfortowa. Poczujesz pulsujący rytm miasta, przepływ nowej energii i radość z przemieszczania się. Już wkrótce w Warszawie polska premiera auta, które na nowo zdefiniuje Twój styl miejskich podróży. Nasłuchuj wiadomości z miasta, by dowiedzieć się więcej.
1: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola. Lenovo.
2: AAA Auto, teraz bliżej Ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy Ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy Twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy Ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaaauto.pl.
3: Reklama. Akademickie Radio Campus.

0: Kampus Główny.
1: Nowy patent na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. Nowy system ma umożliwić bardziej precyzyjne przemieszczanie i stabilizację kości twarzoczaszki przy skomplikowanych operacjach. Ma mieć zastosowanie w tzw. chirurgii ortognatycznej, czyli przy leczeniu wad zgryzu i deformacji. To rozwiązanie ma być tańsze niż na przykład system nawigacyjny, który wykorzystuje bardzo drogie elementy tytanowe. Jak dotąd system użyto przy operacjach 10 pacjentów i profesor Iwona Niedzielska opatentowała go z firmą Ortolab, a sama badaczka zdobyła drugie miejsce w konkursie Zdrowie Przyszłości Inspiracje. I więcej na ten temat przeczytacie na naukawpolsce.pl. A pozostając w terenie Śląska, to przechodzimy teraz do susła moręgowego. I jest to zwierzę, które w Polsce wyginęło na przełomie lat 70. i 80. XX wieku, a teraz trwa jego przywracanie dzięki programowi Suseł, w który angażują się uniwersytety w Poznaniu i w Opolu. A ten gatunek wyginął przez zmianę sposobu użytkowania gruntów i także przez zalesianie nieużytków czy fragmentaryzację krajobrazu i właśnie zasiedlał tereny Śląska, a suseł moręgowy potrzebuje terenów, które są otwarte, są nisko porośnięte i są suche, więc takie zalesianie krajobrazów bardzo mu szkodziło. I suseł jest aktywny w ciągu dnia i żyje w rodzinach kolonialnych i komunikuje się przez piski i gwizdy, więc może usłyszymy to już niedługo na Śląsku. A więcej przeczytacie na nationalgeographic.pl. A teraz przed nami, jak co tydzień, kolejny odcinek Przekuć w sukces.

0: Kampus Główny.
1: Dzień dobry, Przemek Krawczyk, Kamil Kuć, czyli Przekuć w sukces. Dzień dobry, witajcie wszyscy bardzo serdecznie. Jak co dwa tygodnie, mieliśmy lekki przestój ze względu na tematy urlopowe do okulne, ale już wracamy i z najświeższymi tematami, jak zawsze.
2: No jeden tydzień, więc myślę, że nasi słuchacze i nasze słuchaczki nam wybaczą. Ty, Kamil, ty jesteś team pizza czy makaron? Jak byłeś we Włoszech, to czym się napychałeś?
1: Powiem szczerze, uważam, że Polacy są świetni w robieniu pizzy, ale że Polacy są naprawdę słabi w robieniu makaronu. I jedzenie makaronu we Włoszech to jest inny experience. W Polsce dalej uważam, że trudno trafić dobry makaron. We Włoszech wszędzie jest dobry makaron.
2: No właśnie, więc dzisiaj będziemy rozmawiać o rynkach predykcyjnych, więc moglibyśmy równie dobrze zacząć tę audycję od takiego pytania. Czy Kamil Kuć na urlopie we Włoszech zje makaron więcej niż 15 razy, czy mniej? I to jest przykład takiego zakładu, który moglibyśmy opublikować na jakiejś platformie do tego typu wydarzeń, zakładów. No i moglibyśmy zacząć to, moi drodzy, obstawiać. No właśnie, będziemy dzisiaj rozmawiali o rynkach predykcyjnych, temacie, który rozgrzewa do czerwoności tak naprawdę ludzi związanych z ekonomią, z biznesem, z hazardem już prawie na całym świecie, a mówiąc prawie, mam na myśli to, że wrócimy jeszcze do wątku związanego oczywiście z Unią Europejską, bo jak wiemy, pewne tak kontrowersyjne innowacje czy kontrowersyjne formy spędzania wolnego czasu albo wydawania pieniędzy bardzo często są u nas regulowane. Czy dobrze? To sobie o tym jeszcze porozmawiamy. Jak myślisz, Kamilu, o ile lat wstecz możemy się cofnąć, chcąc porozmawiać o rynkach predykcyjnych?
1: To może być tak strasznie stary koncept. To może być strasznie stary koncept, ale szczerze mówiąc, trudno mi strzelić.
2: Bo stali słuchacze wiedzą, że ja się lubię mocno cofnąć wstecz, ale tym razem nie wiem, czy nie przesadzę. Powiem wam, moi drodzy, 12 tysięcy lat temu.
1: Tak myślałem, że to może być strasznie stare, ale nie wiedziałem tylko jak strasznie.
2: Jest to totalna, no, nie mogę powiedzieć prehistoria jako geolog, ale są to czasy na pewno bardzo, bardzo minione. No bo są takie nowe odkrycia archeologiczne, które sugerują, że w Ameryce Północnej rdzenni mieszkańcy już uprawiali gry losowe. Wykorzystywali płaskie kości zwierzęce, no i podrzucając tą kością mogli obstawiać, którą stroną ona spadnie na ziemię. Więc możemy uznać to za symboliczny początek hazardu. Wiemy też, że na przykład na terenie Mezopotamii z 3000 lat temu już sześciennymi kośćmi rzucano i to już jest archeologicznie potwierdzone, a na przykład w Egipcie nawet faraonowie, słuchajcie, już grali w pierwszą w historii grę planszową. Ona się nazywała Senet. Tam się przesuwało pionki na podstawie wartości wyrzuconej właśnie na kościach. I to są takie najstarsze formy hazardu. Dlaczego mówię o hazardzie? No oczywiście dlatego, że rynki predykcyjne czy sama koncepcja obstawiania zakładów, ona właśnie bierze się mniej lub bardziej bezpośrednio zakładów i to głównie zakładów sportowych. Kamil, czy ty obstawiasz?
1: Absolutnie jestem przeciwnikiem hazardu i uważam, że powinien zostać zdelegalizowany, tak samo jak loterie wszelkiego rodzaju w naszym kraju, więc tutaj po Polymarket jest, czy inne rynki predykcyjne są absolutnie dokładnie w tym samym koszyku w mojej głowie.
2: No dobra, ale jak oglądasz Formułę 1, to nie kusi cię, żeby na przykład obstawić, na którym okrążeniu któryś kierowca wjedzie w pit stop?
1: Nawet nie mam takiego poczucia, że ojejku, coś mnie omija. Nie, absolutnie nie.
2: No to widzicie, więc Kamil, jesteś w na razie w większości, ale ta większość tak topnieje, że być może niedługo będziesz w mniejszości, bo jeżeli chodzi o zakłady sportowe, o taki hazard, gdzie typowo mamy takie bukmacherskie aplikacje, no one są niesamowicie popularne i właśnie w Europie ich działalność, chociaż jest licencjonowana i taka obwarowana różnymi ograniczeniami, ona jak najbardziej istnieje. W Stanach Zjednoczonych szacuje się, że 40% mężczyzn i 20% kobiet w wieku 18+, przynajmniej raz dziennie obstawia jakieś zdarzenie w aplikacji bukmacherskiej. To jest niesamowita statystyka, bo mówimy o tym, że to jest przynajmniej jeden zakład dziennie. Nie, że w ogóle kiedykolwiek, bo to można powiedzieć, dobra, no to 4 mężczyzn na 10, kiedyś to się obstawiło. Nie, codziennie. Więc chociaż w Stanach tak naprawdę ta działalność bukmacherska jest bardzo ściśle uregulowana, bo jeszcze do niedawna, to są takie lata 2010 któreś, rząd federalny bardzo mocno ograniczał działalność tego typu aplikacji, potem wyrok Sądu Najwyższego to zmienił, mówiąc, że to jest tak naprawdę, nie powiedział, czy to jest dobre, czy złe, tylko powiedział, że to Stany powinny regulować, bo nie ma w Konstytucji Stanów Zjednoczonych wprost napisane, że to powinien się zajmować tym rząd federalny, no więc dzisiaj ten hazard jest w 30 kilku stanach legalny, co prawda w 2 największych, na przykład w Teksasie nie jest, ale tam chodzi o to, że konserwatywni wyborcy po prostu są bardzo przeciw i władze stanowe tak chcąc cały czas gdzieś tam zdobywać poparcie polityczne, to banują. No więc mówimy o takiej typowej bukmacherce, gdzie, nie wiem, możemy obstawić, która drużyna wygra, możemy obstawić ilość bramek, w koszykówce możemy obstawić przedział, ile punktów obie drużyny w sumie zdobędą. Tak, no i z takiej, powiedzmy, no właśnie, bukmacherki, z takich zakładów dotyczących do tej pory sportu, właśnie gdzieś tam wyrastają, wywodzą się te zakłady, które możemy obstawiać na rynkach predykcyjnych.
1: No i tak zaczynamy, moi drodzy, rynki predykcyjne, czyli to, o czym powiedzieliśmy na starcie. Zostańcie z nami, dlatego że powiemy trochę więcej w tym temacie i za chwilę do was wracamy.

powerful. Campus 97,1 FM.

0: Kampus Główny.
1: Cały czas Przemek Krawczyk, Kamil Kuć, Przekuć w Sukces. Zgadamy dzisiaj o rynkach predykcyjnych, czyli o obstawianiu wszystkiego generalnie. Żyjemy w ogóle na świecie, w którym okazuje się, że możemy postawić na dowolną rzecz, która istnieje.
2: Tak. No, na przykład ktoś, kto... Gdybyśmy nagrywali podcast w Stanach, można by zrobić taki zakład. Ile razy Kamil Kuć się zaśmieje w trakcie kolejnego odcinka podcastu?
1: Tak jest.
2: I na przykład stawiamy sobie 10 razy i zakład brzmi: Kamil Kuć zaśmieje się przynajmniej 10 razy podczas następnego nagrania. No i ludzie na to stawiają swoje pieniądze i w kolejnym odcinku liczą, ile razy Kamil się zaśmieje. No i na koniec ten zakład jest rozliczany w zależności od tego, ile razy się zaśmiejesz.
1: Tak.
2: Albo nie wiem, ile razy ja na przykład odniosę się do czasów przed naszą erą. To też są kolejne, można by obstawić. No i mniej więcej o to chodzi. Skala tego zjawiska jest ogromna. W 2025 roku cała branża, cała tych systemów predykcyjnych, tych rynków, osiągnęła przychody 44 miliardów dolarów. No i teraz myślicie sobie, o, sporo. Uwaga, od tego roku mniej więcej tempo miesięczne to jest około 37 miliardów dolarów. Mówię, uwaga, miesięczne. Więc mamy do czynienia z sytuacją, w której za chwilę miesięczne obroty na tych platformach osiągną wynik w ogóle zsumowanego całego zeszłego roku. I okazuje się, że ten rynek rośnie w zastraszającym tempie. Coraz więcej osób na świecie właśnie gra, tak, czyli korzysta z tych platform predykcyjnych i okazuje się, że dzisiaj rynki predykcyjne zaczynają zastępować nam tradycyjne na przykład sondaże, no bo skoro można do ludzi dzwonić i pytać się, na kogo zagłosujesz w wyborach, można też zrobić takie zakłady, tak, czyli kto wygra wybory, no i ludzie de facto głosują swoim portfelem, czyli obstawiają, kto wygra, to tak jakby nam dawali znać, kto ich zdaniem wygra, czy na kogo prawdopodobnie będą chcieli zagłosować, żeby zwiększyć prawdopodobieństwo swojej wygranej. Dlatego też największe platformy predykcyjne, od razu już powiedzmy o nich, są dwie, jest w Polymarket oraz Kalshi, już zaczęły współpracować z wielkimi mediami amerykańskimi, no i tutaj na przykład Wall Street Journal współpracuje z jedną z tych platform i czasami jak oglądacie tą telewizję, to zamiast wyników sondaży mamy po prostu na żywo jakieś polimarketowe analizy, które pokazują, jak w tym momencie się układają, tak, te zakłady de facto, to obstawianie, więc no, dochodzi tutaj do takiej współpracy, która jest kontrowersyjna, o tym sobie będziemy jeszcze potem rozmawiać, ale może teraz warto jest, Kamilu, powiedzieć, jak to generalnie działa, tak, jaki jest mechanizm tych zakładów.
1: Tak, to jest jedna z istotnych rzeczy, które wydaje mi się, że powinniśmy powiedzieć.
2: No więc kontrakty w rynkach predykcyjnych to są tak zwane kontrakty binarne. Binarne oznacza z grubsza, że mamy możliwość obstawić na tak albo nie. No i to jest tak zadane pytanie, tak skonstruowany kontrakt, żeby można było udzielić tylko jednej z tych dwóch odpowiedzi. I oczywiście, jeżeli macie rację, to wygrywacie, jeżeli się mylicie, to tracicie pieniądze. I teraz uwaga, bo to jest istotne i to jest też moim zdaniem ciekawe, że no, prawdopodobieństwo jakiegoś zdarzenia zazwyczaj wynosi od zera albo jest bliskie zeru do jednego, tak? Jeżeli coś ma prawdopodobieństwo 0,99, no bo załóżmy, że się nic nie dzieje na 100%, więc może być największe 0,99 i tam dziewiątki dalej, no to to jest ten przedział prawdopodobieństwa, że coś się wydarzy. No i zauważycie pewnie, że im bliżej zera, tym coś jest mniej prawdopodobne, im bliżej jedynki, tym bardziej. I właśnie tak to działa na rynkach predykcyjnych, że można obstawiać, tak, w ramach jednego kontraktu, stawiając ten przedział między 0,1 dolara do jednego, tak, de facto do jednego dolara, do 0,999, tak, czyli jeżeli na przykład mamy kontrakt, gdzie wartość zakupu jednej jednostki tego kontraktu to jest 0,4 dolara, oznacza to, że prawdopodobieństwo według rynku i graczy, którzy kupują te kontrakty, no wynosi 40%. Więc działa to w bardzo prosty sposób de facto, bo im mniejsze prawdopodobieństwo, że coś się wydarzy, tym więcej można wygrać, tak? No bo wtedy, tak, zgarniamy z rynku te pieniądze, no, których jest dużo, bo większość obstawiła, że coś się na przykład nie wydarzy, a my obstawiliśmy, że to się wydarza, więc dużo pieniędzy trafia do małej ilości ludzi, więc no de facto wtedy ta nagroda jest wyższa. No jeżeli na przykład prawdopodobieństwo zakładu to jest 90% i wszyscy muszą zapłacić 0,9 dolara, żeby wygrać jeden, no to do wygrania jest 0,1, czyli no ta wygrana potencjalna jest mniejsza. No i właśnie te ceny kontraktów się wahają między 1 a 99 centów. No i to jest też ten argument właścicieli platform predykcyjnych, dlaczego w ogóle one powinny istnieć, tak? Dlaczego one są społecznie, według nich oczywiście, pożyteczne. Mówią, zobaczcie, to jest XXI wiek, jeżeli chodzi o jakieś o przewidywanie przyszłości w ogóle i o to, co się wydarzy, bo zauważcie, że jeżeli mamy zakład, czy jutro będzie padał deszcz, no na przykład w Radomiu, i ten kontrakt będzie na 0,9 ustawiony, jest 90% prawdopodobieństwa, że będzie padało, czyli człowiek może zamiast wchodzić na prognozy pogody i obserwować mapę pogodową, może sobie wchodzić na taką platformę i mówić, aha, 0,9, czyli jutro będzie padało, muszę zabrać parasol. No i według nich to jest taki koronny argument, dlaczego takie platformy no, powinny istnieć, no bo one też mają dostarczać społeczeństwu jakichś bardzo konkretnych informacji.
1: Oj, ale dzikie tłumaczenie.
2: Jest to pokrętna logika, ale...
1: To jest strasznie pokrętna logika.
2: Jak się posłucha właścicieli tych platform i osób, które za nimi lobbują, dokładnie tak to wygląda, tak? Czyli...
1: Dobra, zaraz do tego tematu wrócimy, moi drodzy, i zobaczymy, jeszcze chciałbym kilka rzeczy powiedzieć, ale to zostańcie z nami.

0: Idziemy na premierę?
1: O, a co grają?
0: Premierę drugiego etapu osiedla Prystola na Dniach Otwartych.
1: Pewnie, zobaczymy okolice.
0: I sprawdzimy, jak będzie nam się tu mieszkać. Deweloper Sprawia zaprasza na Dni Otwarte na budowie osiedla Prystola do biura sprzedaży. Warszawa, ulica Ryżowa 48. Odwiedź nas 11, 12 lub 13 czerwca i poznaj drugi etap inwestycji oraz ostatnie gotowe mieszkania z pierwszego. Sprawdź szczegóły na osiedleprystora.pl. Sprawia zaprasza na Dni Otwarte osiedla Prystola.
2: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
3: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
4: Reklama.

0: Kampus Główny.
1: I cały czas przekuć w sukces. Przemek Krawczyk, Kamil Kudzik. Gadamy o rynkach predykcyjnych i o tym, jak wielkie platformy stwierdzają, że ich misja jest absolutnie kluczowa w przetrwaniu świata. I o tym, że o jejku, dajemy takie informacje, przewidujemy przyszłość, jest ekstra. Ale prawda jest taka, że wszystkim zależy tylko i wyłącznie na pieniądzach, które płyną gigantycznych z tych rynków i z tych platform, które oferują zakłady różnego rodzaju. No dobra, to przepraszam, czy w takim razie taki sam argument o tym, że dostarczamy masę informacji dla społeczeństwa i robimy świetną misję, mają platformy, które oferują zakłady sportowe?
2: No, więc oczywiście tutaj dyskusja trwa i w ogóle warto może wprowadzić też taki wątek, że właściciele platform bukmacherskich bardzo nie lubią platform predykcyjnych. Oczywiście na platformach predykcyjnych można obstawiać zakłady sportowe i to się dzieje. I na przykład w Kalshi, czyli tej jednej z dwóch największych platform, w ogóle połowa całych przychodów to są kontrakty na zdarzenia sportowe. Natomiast różnica jest też wielka w tym, że zazwyczaj branża bukmacherska odpowiada, tak jest regulowana przez przepisy dotyczące bukmacherki i zyski bukmacherów, bardzo duża część tych zysków często trafia w formie podatku do Skarbu Państwa, czyli są mocno, to jest biznes mocno podatkowany. Mhm. Natomiast rynki predykcyjne to już nie jest według przepisu, według regulacji taka tradycyjna bukmacherka, tylko to są często instrumenty finansowe, takie jak na przykład ETF-y albo akcje i no, w ten sposób działa Kalshi, że się zawiera takie kontrakty terminowe, więc one podlegają takim regulacjom jak giełda. No i jakby potencjalne zyski tych platform, czy podatek od tych zysków jest na dużo niższym poziomie, więc bukmacherzy mówią halo, dlaczego de facto można robić to samo, czyli

0: kwocie, a potem wypłaca tym, którzy wygrywają te zakłady. Czyli jest trochę takim kasynem. Tak jak w kasynie przychodzimy, kupujemy żetony i kasyno zgarnia tę kasę. Platformy predykcyjne działają na zasadzie takiej platformy kojarzącej ludzi ze sobą. Czyli one mówią, że my nie jesteśmy kasynem, tylko my jesteśmy takim miejscem, takim parkingiem trochę, gdzie przyjeżdżają ludzie, którzy chcą zawierać te kontrakty i oni je zawierają między sobą, a my tylko patrzymy z boku, dajemy im ten parking, no i oczywiście pobieramy opłatę za wjazd na ten parking. Więc no to jest taka strategia, którą my pamiętamy doskonale na przykład z Facebooka. Facebook mówi, nie, my nie jesteśmy platformą, która zbiera zdjęcia i je publikuje. My dajemy ludziom taką możliwość, ale to oni publikują, więc jak ktoś na przykład publikuje jakieś fake newsy, no to sorry. To jest ten człowiek, który to opublikował. My tylko jesteśmy miejscem, gdzie można to zrobić. No i tutaj chodzi oczywiście o to, żeby też uciec od takiej no, odpowiedzialności za zakłady, które są kontrowersyjne. A Kamilu, umówmy się, że na rynkach predykcyjnych te kontrowersyjne zakłady bardzo często się pojawiają.
1: Bardzo interesujące. To, Przemku, proponuję, żebyśmy przenieśli to do podcastu w takim wypadku. I żebyśmy całą resztę tej audycji zrobili właśnie w podcaście. Co sądzisz?
0: Sądzę, że to jest super pomysł. Na przykład chciałbym teraz porozmawiać o takich konkretnych przykładach, kiedy to no, albo wyniki analiz wpływają na rzeczywistość, albo dane, które ludzie mają tak z jakichś poufnych źródeł, mogą wpływać też na te rynki predykcyjne, więc o tych, powiedzmy, kontrowersjach i o takich, no, słabych stronach tych rynków predykcyjnych możemy sobie w podcaście porozmawiać.
1: No i właśnie to tam będzie. Dziękujemy wam bardzo serdecznie. Przemek Krawczyk, Kamil Kuci. Słyszymy się w audycji już za 2 tygodnie. Jest szansa, że z kimś dodatkowym. Damy wam znać, na pewno zobaczycie. A my tymczasem się żegnamy radiowo i zapraszamy was do podcastu na Spotify. Przekuć w sukces. Przemek Krawczyk, Kamil Kuci, papa.
0: Trzymajcie się, do zobaczenia i usłyszenia.

0: dotarliśmy do końca kampusa głównego. Pozostaje już tylko życzyć Wam udanej sesji. A dzisiaj rozmawialiśmy o profanowanym profanum, czyli o tym, jak indyjskie tańce klasyczne opuściły świątynię. I dziękuję Wam za dzisiaj. Ja, Patrycja Fruba, a realizował Karol Sawicki.
1: Floro! Floro! Dobrze się czujesz?
2: Nie wiem.
1: Co ci się stało?

0: Reklama.
1: Uczestnicy Mistrzostw Polski w papier, kamień, nożyce. Wzywani na pokład.
0: Już w sobotę dowiemy się, kto jest najlepszy w tę grę. Wymiatałeś na podwórku w papier, kamień, nożyce? Radio Campus oraz Plac Zabaw zapraszają na Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce. Wejdź na radiocampus.fm/mistrzostwa i zapisz się do gry. Startujemy w sobotę 13 czerwca na Placu Zabaw nad Wisłą. www.radiocampus.fm/mistrzostwa.
2: Hello, Warszawa!
3: Największa gwiazda kobiecej piłki na świecie właśnie do Ciebie dzwoni. Znajdź billboard Motorola z Ewą Pajor w mieście, zrób zdjęcie, jak odbierasz od niej telefon i wrzuć je na Instagram z oznaczeniem Motorola Polska i hashtagiem Graj po swoje. Potem wpadnij do showroomu Lenovo i Motorola przy Świętokrzyskiej. Każdego dnia pierwsze 10 osób zgarnia nagrody. Od MotoBuds i MotoBuds Plus po Moto Watch i szybkie ładowarki. A jeśli Twoje zdjęcie będzie naprawdę kreatywne, możesz wygrać limitowaną koszulkę z autografem Ewy Pajor. Motorola. Graj po swoje.
0: Reklama.

0: słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.
1: To Rock FM 101.9. It's that feeling.

0: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola. Lenovo,
1: Lenovo. Największe święto muzyki elektronicznej w Polsce. The Prodigy, Disclosure, Wilkinson, Marlon Hofstadt i nie tylko. 10-12 lipca, Łódź. Bilety na audioriver.pl.
2: Reklama.
3: Same sztosy. Akademickie Radio Campus.

0: Autopromocja.
1: Mamy ucho i oko na miasto. Historia, kultura, przestrzeń miejska, ekologia, a na pierwszym planie Warszawa. We wtorki o 16 w stacji Warszawa przysłuchujemy się stolicy. O sprawy bieżące pytamy ratusz. Z ekspertami rozmawiamy o tym, jak działa miasto. Dołącz do nas. Wtorek, 16, stacja Warszawa w Radiu Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.
0: Autopromocja.
2: Same sztosy.

0: Sar, poprawiła mi się big dykcja.
1: W ogóle mnie to nie obchodzi, bo...
2: Ale w czym jest problem?
1: Nie wpuszczę ciebie,
2: ale w czym jest problem?
1: Nie wpuszczę ciebie,
2: ale w czym jest problem?
1: Ale w czym jest problem?

0: emocją, aż to nieludzkie. Kurwet, a może siurpet? Jak cię wołają w skarbówce, mówże. Starsza pani czai się chyba na twoją miejscówkę. Ustęp!
1: Słuchaj, małe,
2: ale przecież mam bilet.
1: Są zasady.
2: Ale mam bilet.
1: Nie puszczę cię, ale bo nie masz rękawiczek.
2: A co mają rękawiczki w ogóle?

0: Uczestnicy Mistrzostw Polski w papier, kamień, nożyce. Wzywani na pokład.
1: Już w sobotę dowiemy się, kto jest najlepszy w tę grę. Wymiatałeś na podwórku w papier, kamień, nożyce? Radio Campus oraz Plac Zabaw zapraszają na Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce. Wejdź na radiocampus.fm/mistrzostwa i zapisz się do gry. Startujemy w sobotę 13 czerwca na Placu Zabaw nad Wisłą. www.radiocampus.fm/mistrzostwa.
2: Hello Warszawa.
3: Największa gwiazda kobiecej piłki na świecie właśnie do Ciebie dzwoni. Znajdź billboard Motorola z Ewą Pajor w mieście, zrób zdjęcie, jak odbierasz od niej telefon i wrzuć je na Instagram z oznaczeniem Motorola Polska i hashtagiem Graj po swoje. Potem wpadnij do showroomu Lenovo i Motorola przy Świętokrzyskiej. Każdego dnia pierwsze 10 osób zgarnia nagrody. Od Motobuds i Motobuds Plus po Moto Watch i szybkie ładowarki. A jeśli Twoje zdjęcie będzie naprawdę kreatywne, możesz wygrać limitowaną koszulkę z autografem Ewy Pajor. Motorola. Graj po swoje.
4: Reklama.
5: Same sztosy.

był Blood Orange i Essex Honey MP3, a teraz Georgia Smith i What's Done Is Done w audycji normalnie o tej porze. Z tej strony Bartosz Perguł.

0: Kultura w mieście.
1: Jeżeli chodzi o wydarzenia na mieście w tym tygodniu, to przede wszystkim pamiętajcie, że już w tę sobotę kolejne Mistrzostwa Polski w papier, kamień i nożyce i jednocześnie urodziny Radia Campus, bo to my organizujemy ten event w Placu Zabaw w tę sobotę. Możecie zmierzyć się w turnieju w ten legendarny sport polegający na machaniu rękami i być może nawet wygrać, bo oczywiście kwalifikacje są absolutnie otwarte dla wszystkich. Jeżeli w eliminacjach pójdzie Wam dobrze, no to wtedy w finale zmierzycie się z innymi takimi właśnie świetnymi graczami w papier, kamień i nożyce i paroma dzikimi kartami, a więc też będziecie mieli szansę skrzyżować dłonie z różnymi gośćmi, raperami, muzykami z polskiej sceny. W tę sobotę wpadajcie, nie może Was zabraknąć, no i nas też nie zabraknie, jeżeli chodzi o ekipę Campusa. Ale oczywiście przed sobotą jeszcze parę innych fajnych wydarzeń, na przykład wystawa w Domu Społecznym przy Obozowej 85, to wystawa Martyny Modzelewskiej Joy Maxing, wystawa wydarzenie Wolskiego Domu Kultury i solowa wystawa artystki, która jest nie pokazem jej docelowej sztuki, jak sama mówi, ale pokazem jej kilkudziesięciu rysunków, które ma pokazać sztukę jako sposób, no, po prostu przyjemnego sposobu spędzania wolnego czasu, a więc taki trochę twórczy odprysk, a jednocześnie pokazanie tego, że w sztuce czasem na tych marginesach dzieje się coś bardzo fajnego. Joy Maxing otwiera się już w piątek o 18:00, to wernisaż, ale jeżeli na wernisaż nie wpadniecie, to możecie odwiedzać Dom Społeczny Wolskiego Domu Kultury jeszcze aż do końca lipca, tyle ta wystawa potrwa. Jeżeli wolicie śpiewać, no to cóż, konkurencyjnie do nas, więc bardziej zapraszam do na Plac Zabaw, ale myślę, że da się jakoś to połączyć, bo w turnusie na Wolskiej wydarzenie Europop zagrają WGTB.LPL, Julek Ploski, Pici Pici i Anzi. I będzie to wydarzenie, które ma połączyć świetny wybór europejskich bangerów, pokazać ten europejski pop, pewnie dużo rzeczy z przełomu wieków i wczesnych 2000-tych, pokazać jaką muzykę, do której wspaniale jest się bujać, więc wpadajcie do Turnus Cafe, które w ogóle serdecznie polecam. A jeżeli chodzi o teatr jeszcze, bo tutaj nie zaglądałem od jakiegoś czasu, a bardzo ciekawa premiera jeszcze w tym sezonie, a dokładniej to w ten piątek już w TR-ze Warszawa, Strach przed lataniem, czyli spektakl na podstawie powieści Eriki Young. Spektakl, w którym sięga się do książki, podobno legendarnej, ale ja jej nigdy nie czytałem, chociaż przyznam, że teraz po nią sięgam po tym opisie. Książka, w której Isadora Wing, czyli fikcyjna pisarka, jest w drugim swoim małżeństwie z nowojorskim psychoterapeutą, a na wycieczce do Wiednia poznaje innego psychoanalityka w Wiedniu. No to opowieść o romansie, ale także o szukaniu bohaterki prawdziwej, swobodnej i dziwacznej, bo podobno książka książka Eriki Young o Isadorze Wing to rzecz prekursorska dla wielu takich bohaterek jak w serialu Girls czy Fleabag. Trochę dziwnych, trochę takich, z którymi łatwo się utożsamić, trochę takich, których można nie lubić, ale które jako bohaterki sprawdzają się świetnie, bo są po prostu bardzo ciekawe. Więc polecam, premiera w TR-ze już w ten piątek, ale oczywiście kolejne pokazy już zaplanowane.

0: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
1: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
2: Idziemy na premierę?
3: O, a co grają?
2: Premierę drugiego etapu osiedla Prystora na Dniach Otwartych.
3: Pewnie, zobaczymy okolice.
2: I sprawdzimy, jak będzie nam się tu mieszkać. Deweloper Sprawia zaprasza na Dni Otwarte na budowie osiedla Prystora do biura sprzedaży. Warszawa, ulica Ryżowa 48. Odwiedź nas 11, 12 lub 13 czerwca i poznaj drugi etap inwestycji oraz ostatnie gotowe mieszkania z pierwszego. Sprawdź szczegóły na osiedleprystora.pl. Sprawia zaprasza na Dni Otwarte osiedla Prystora.
4: Reklama.
5: Jest w pół do czwartej, a z nami Wojtek Junosza-Kisielewski.
6: Serwis akademicki.
7: Już jutro na Uniwersytecie Warszawskim rusza rekrutacja na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie. W tym roku w ofercie Uniwersytetu jest ponad 300 programów studiów. Na rejestrację przez system IRK macie równo miesiąc, zapisy zamkną się 9 lipca. Wyniki rekrutacji poznacie niedługo później, bo 22 lipca. Pełną ofertę i harmonogram rekrutacji znajdziecie na stronie UW. Dzieje się na SGGW. Jutro finał 8. Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Wiedzy o Drewnie. W konkursie wzięło ponad 500 uczniów szkół ponadpodstawowych. 31 doszło do finału. Zmagać się będą również uczestnicy AgroGames, ogólnopolskiego konkursu wiedzy rolniczej. To pojutrze, w środę. W tegorocznej odsłonie wydarzenia zmierzą się reprezentacje 10 czołowych uczelni rolniczych w Polsce. W czwartek 120. jubileusz Wydziału Rolnictwa i Ekologii oraz początek konferencji Drewno – Materiał XXI wieku. Im dalej w las, tym więcej drzew, ponieważ SGGW świętuje w tym roku swój 210. jubileusz. Wydarzeń na horyzoncie jest jeszcze więcej. Pełen kalendarz znajdziecie na stronie uczelni. Pobyt dziecka w szpitalu zachęca rodziców do szczepień. No chyba, że chodzi o szczepionki na COVID-19. Tak wynika z badania polskich naukowców. Więcej o tym nasz reporter Marcel Schneider.
8: Jak mówi jeden z autorów, profesor Piotr Rzymski z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, wyszczepialność dzieci przeciwko COVID-19 i grypie jest w Polsce bardzo niska. Za decyzjami rodziców stoją jednak odmienne przyczyny. W przypadku COVID-19 dominuje nieufność wobec szczepionek, a w przypadku grypy najczęstszym problemem jest bagatelizowanie samej choroby i porównywanie jej do zwykłego przeziębienia. Łącznie analizą objęto 135 pacjentów pediatrycznych. Część dzieci zachorowała na grypę, a część na COVID. Wyniki pokazały wyraźną różnicę pomiędzy obiema grupami. Aż 63% rodziców dzieci hospitalizowanych z powodu grypy przyznało, że żałuje decyzji o nieszczepieniu dziecka. Wśród rodziców dzieci z COVID-19 odsetek ten wyniósł zaledwie 24%. Interesujące okazały się też źródła informacji brane przez rodziców przy podejmowaniu decyzji o nieszczepieniu dziecka. Wśród osób, które przyznały, że coś lub ktoś wpłynął na taką decyzję, najwięcej wskazywało informacje znalezione w internecie. Znacznie rzadziej wymieniano rodzinę, znajomych czy personel medyczny.
7: Jeżeli temat Was zaciekawił, więcej o nim i o innych doniesieniach ze świata nauki przeczytacie na stronie naukawpolsce.pl. Ruszył nabór wniosków o bon badawczy do 50 tysięcy złotych w programie Proof of Concept. Naukowcy, doktoranci oraz startupy biotechnologiczne mogą się ubiegać o bon badawczy na pilotażowe badania biomedyczne i biotechnologiczne. Program dofinansowań POL Open Screen 2.0 jest realizowany przez Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu. Strategia umożliwia weryfikację potencjału hipotez badawczych, nowych cząsteczek chemicznych i rozwiązań technologicznych na bardzo wczesnym etapie rozwoju. Więc jeśli jesteście naukowczyniami lub naukowcami, którym akurat brakuje 50 tysięcy złotych do badań, to spieszcie się, bo czas macie tylko do końca miesiąca.
4: Korki.
5: Warszawa wygląda w porządku, chociaż spodziewajcie się raczej koreczków na Wawelskiej w obie strony, na Alejach Jerozolimskich, na tym odcinku centralnym w stronę mostu Poniatowskiego, na S8, zwłaszcza jeżeli jedziecie na Marymont, bo tam dwie stłuczki z tego co widzę na moście w jego okolicach, no i jeżeli wjeżdżacie do Warszawy ze strony Łomianek, to tam też jakiś wypadek, no i porządny koraz przed Młoci. Nami.
4: Pogoda.
5: Dzisiaj ciepło, 22 stopnie odczuwalne, tylko delikatna niższa temperatura, ale spokojnie w t-shircie można biegać i w Warszawie ma nie padać. Jutro jeszcze cieplej, nawet 28 stopni i mimo tego, że czasem pojawią się chmury, to również bez opadów dzień się zapowiada. Natomiast w czwartek, od razu uwaga, jeżeli planujecie jakieś wyjazdy, to cóż, w czwartek lepiej być pod dachem. Tutaj widzę, że poranek ma być mocno burzowy w Warszawie w każdym razie.

0: Człowiek, prosty człowiek, prosty człowiek. Normalnie o tej porze.
1: Ze mną znany wam doskonale, mam nadzieję, bo już kilka razy się słyszeliśmy tutaj, Michał Konarski, czyli krytyk filmowy, ale również programer Kinoteki. Cześć.
2: Cześć, dziękuję bardzo za zaproszenie. Po raz kolejny.
1: Dzisiaj o wydarzeniu, no takim wyjątkowo letnim, bo w Kinotece dzieje się sporo, za wiele projektów jesteś też ty odpowiedzialny, ale dzisiaj rozmawiamy o czymś trochę standardowym, a trochę dla Kinoteki nowym, chociaż to już chyba druga edycja,
2: czwarta,
1: prawda? Czwarta edycja. No i proszę bardzo. Kino letnie. Czemu warto oglądać kino pod chmurką i czemu właśnie u was lot kino letnie w stronę zachodzącego słońca zaczął się już od tygodnia. Można oglądać 3 razy w tygodniu pod Kinoteką filmy na świeżym powietrzu.
2: Tak, no tak jak wspomniałeś, my jesteśmy przede wszystkim kinem przez cały rok tak naprawdę. Chyba są tylko takie 2 dni w roku, kiedy jesteśmy zamknięci i działamy w Pałacu Kultury i Nauki. No i tak długo w zespole było zastanawianie się po prostu, w jaki sposób można wyjść w pewnym sensie do ludzi. No i chyba takim naturalnym pomysłem okazało się kino plenerowe. Mamy świetną lokalizację pod samym Pałacem Kultury, tuż przed Kinoteką tak naprawdę, więc traktujemy ją jako w pewnym sensie naszą 9. salę. Mhm. No tylko, że zdecydowanie największą, bo jest to sala pod gołym niebem na placu Defilad. Mieści się tam kilkaset do 900 leżaków mniej więcej, więc jest to faktycznie no, największa sala, potencjalnie, nie wiem czy nie w Warszawie, nie wiem czy jest jakaś na 1000 miejsc, może w Multikinie gdzieś jakimś. Natomiast faktycznie no, naszym celem było to, żeby wyjść do widza, dać widzowi to samo co ma w kinie, tylko że no, w plenerze, no i za darmo, bo to też jest nasza główna zasada, że gramy bezpłatnie. Drugą główną zasadą jest też to, że nie odwołujemy nigdy seansów. No to jest też...
1: Nawet jak leje?
2: Nawet jak leje, no mamy kino, tak? Mamy kino do dyspozycji, więc zawsze ten seans plenerowy jest przenoszony na wypadek złej pogody do środka. No i tak to właśnie trwa. Już 4. edycję, w każdy wtorek, czwartek i sobotę staramy się też ten repertuar tak dobierać, żeby no, nie był powtarzalny, żeby nie było tak, że przez 3 tygodnie non-stop lecą premiery, później 3 tygodnie klasyki i tak dalej. Mieliśmy dużo głosów od uczestników z zeszłego, czy w ogóle z ostatnich lat, dotyczących tego, co by chcieli zobaczyć. No i właśnie kwestia klasyków powraca co jakiś czas. Kwestia nowości również. No w tym roku mamy taki, wydaje mi się, że ciekawy miks. Są i animacje, i filmy fabularne, dokumenty, klasyka właśnie, nowości.
1: Nie no, miks jest naprawdę bardzo szeroki, bo jednak najczęściej takie stałe wydarzenia kinowe kojarzę z jakimś podejściem do kina, pokazywaniem jakiegoś wycinka tego,

0: 10 lat, Whiplash i z tego roku.
1: Tak, no to też jest ciekawe pod względem tego, kto do nas przychodzi, bo ten w kinotece w ogóle przedział wiekowy widzów jest dosyć zróżnicowany. Mamy mnóstwo seniorów, ale też mnóstwo studentów, w ogóle uczniów, ludzi w średnim wieku również. W kinie plenerowym faktycznie no tutaj jest w stronę młodości jednak to bardziej popchnięte. No i dla wielu młodych ludzi ten repertuar jest całkowitą egzotyką, tak? W sensie nie słyszeli o żadnym z tych tytułów czasami. I to nie dlatego, że, nie wiem, siedzą pod kamieniem, po prostu zajmują się czymś zupełnie innym i kino traktują bardziej jako taką rozrywkę od raz na rok, dwa razy na rok. Czasami właśnie wybierają przez to kino letnie. No i wydaje mi się, że po to też to jest, że skoro to jest tak demokratyczny w pewnym sensie projekt w samym centrum miasta, bezpłatnie, no to też chcieliśmy, żeby ten przedział filmów był jak najszerszy w miarę możliwości dla każdego, no ale nie dla nikogo, bo tak zawsze się mówi. Tutaj jednak są to tytuły, pod którymi się chyba łatwo jest dosyć podpisać, zarówno wielkie klasyki, no chociażby Erin Brockovich, która będzie jutro pokazywana, czy nawet ten Whiplash sprzed 10 lat, który też mi się wydaje, że takim współczesnym klasykiem się stał. No ale tak,
0: absolutnie.
1: Tak jak wspomniałeś, film Sirat też dla osób o mocniejszych nerwach również się nada z zeszłego roku.
0: Michał Konarski jest ze mną, krytyk filmowy i programer Kinoteki. Rozmawiamy o kinie letnim Lot w stronę zachodzącego słońca. To pod Kinoteką już się zaczęło, ale trwać będzie 3 razy w tygodniu, aż do końca, no do fragmentu września w zasadzie.

0: Normalnie o tej porze.
1: Benga i Koki z kawałkiem Night przed sekundą. W stronę nocy, w stronę zachodzącego słońca, tak nazywa się kinoletnie, które już wystartowało pod Kinoteką. Kinoteka i Lot zapraszają. Mówiliśmy trochę o tym, że filmy są różnorodne, więc może zaproś Michał na któryś z najbliższych filmów rzeczywiście, no bo różnorodne, ale jednak konkretne. Erin Brockovich to już jutro, o której? 21.30
2: zaczynają się. O 21.30 po zachodzie słońca zawsze.
1: Tak jest. Film, o którym nie słyszałem.
2: Nie słyszałeś o Erin Brockovich? To ciekawe. No to jest świetny film. Film, który... Film typu siedzisz wieczorem na kanapie i to jest film, który spodoba się i twojej mamie, i twojemu tacie, bo jest to kino walki o swoje, kino o totalnie niegryzącej się w język głównej bohaterce, która jest samotną matką, ma ciągle problemy w pracy ze wszystkim i tak dalej. I w dodatku jeszcze decyduje się jakby rozpocząć wojnę z koncernami, które niszczą nasze środowisko. I to wszystko jest podane w formie obyczajowego dramatu z Julią Roberts w roli głównej. Jest to czasami ostre, ale naprawdę bardzo często też śmieszne i poruszające, więc jest to akurat ten wybór dla każdego, mi się wydaje. Film, po którym się wychodzi i chce wziąć sprawy w tak zwane swoje ręce.
1: Film już jutro, bo pokazy są, jak już mówiliśmy, darmowe, ale chyba nie powiedzieliśmy, że są do początku września w każdy wtorek, czwartek i sobotę. W tę sobotę sporo wydarzeń w Warszawie, no bo jest, cóż, są Mistrzostwa Świata w Paprykamień i Nożyce i urodziny Radia Campus w Placu Zabaw, ale poza tym jest też Parada Równości, a po Paradzie Równości wy zapraszacie na premierę.
2: Tak, to jest nasza pierwsza premiera w historii pleneru. Dotychczas pokazywaliśmy raczej filmy, które już wcześniej były w kinach, czy też na festiwalach. Tutaj we współpracy z HBO będziemy pokazywać pierwsze 3 odcinki serialu Proud. Jest to tegoroczna produkcja polska, serial o młodym geju z Warszawy w głównej roli Ignacy Lis. Niewiele jestem w stanie powiedzieć na temat tego projektu, no bo też nie widziałem go. Na HBO chyba wejdzie dopiero pierwszy odcinek w piątek. Natomiast u nas w sobotę można zobaczyć pierwsze 3 odcinki, więc będziecie przedpremierowo wiedzieli, co się dzieje dalej. Więc to taki jest tegoroczny, że tak powiem, bonus. Zawsze się staramy na paradę jakiś film queerowy dobrać. W zeszłym roku była Mandarynka Shona Bakera, w tym roku właśnie bardziej serialowo. Aż sam jestem ciekawy w sumie, co z tego wyjdzie, więc polecam się wybrać w sobotę.
1: Listę wszystkich filmów znajdziecie na stronie Kinoteki, Lot Kinoletnie w stronę zachodzącego słońca, tak się ten program nazywa. No filmów jest mnóstwo, no bo 3 razy w tygodniu aż do końca lata można się na placu Defilad spotykać, ale moją uwagę przyciągnął jeszcze z tych czerwcowych pokazów Super Samiec z 2007 roku. Film, który chyba trochę wrócił ostatnio.
2: Film, który trochę wrócił, miał pokazy na American Film Festival w zeszłym roku. W tym roku na 1 kwietnia pokazywaliśmy go też w Kinotece w środku w sali. No i wydaje mi się, że to będzie potencjalnie film z najbardziej rubasznym humorem z całego tego zestawienia. Ja sam trochę zapomniałem, jakie tam żarty lecą, natomiast właśnie podczas tego seansu 1 kwietnia przypomniałem sobie sam początek tego filmu. Ilość żartów o penisach naprawdę w ciągu jednej sekundy przekracza wszelkie normy, więc jestem ciekawy, jak na to zareaguje publiczność plenerowa, ale wydaje mi się, że to jest idealny film na ten okres, bo pokazujemy go 27 czerwca, czyli już po zakończeniu roku szkolnego, a o tym właśnie jest ten film, o poczuciu luzu, o poczuciu wakacji, o poczuciu tego, że teraz z przyjaciółmi możemy pójść coś zrobić, a nie polecam może powtarzania tego, na co pokusili się główni bohaterowie filmu, natomiast jeżeli chodzi o jakiś taki ziomalski film, przy którym można spędzić wieczór pod chmurką, no to jest chyba idealna propozycja.
1: Michał Konarski o Lot kinie letnim w stronę zachodzącego słońca w Kinotece, a w zasadzie to pod Kinoteką, pod Pałacem Kultury. Zapraszamy i dzięki, że wpadłaś.
2: Dzięki, zapraszam.

0: You should have had a throw a party.
1: Well, it's all in the room.

0: sprawa.
1: Największa gwiazda kobiecej piłki na świecie właśnie do ciebie dzwoni. Znajdź billboard Motorola z Ewą Pajor w mieście, zrób zdjęcie, jak odbierasz od niej telefon i wrzuć je na Instagram z oznaczeniem Motorola Polska i hashtagiem Graj po swoje. Potem wpadnij do showroomu Lenovo i Motorola przy Świętokrzyskiej. Każdego dnia pierwsze 10 osób zgarnia nagrody. Od MotoBuds i MotoBuds Plus po Moto Watch i szybkie ładowarki. A jeśli twoje zdjęcie będzie naprawdę kreatywne, możesz wygrać limitowaną koszulkę z autografem Ewy Pajor. Motorola. Graj po swoje.
2: Reklama.
3: Radio Campus
0: 97,1 FM.

0: Boże.
1: Ze mną dwójka aktorów, Agata Łabno i Piotr Napierała, a mógłbym też powiedzieć, że ze mną Izabela Łęcka i Wokulski, Stanisław Wokulski, ponieważ rozmawiam z odtwórcami głównych ról w spektaklu Lalka 89. To spektakl w Teatrze Rampa, który zobaczycie jeszcze w ten weekend. Kolejny pokazy, spektakl, w którym, no właśnie, jakim cudem Wokulski i Łęcka znajdują się w tej Warszawie roku 89. Powieść chyba dzieje się w innych latach.
2: Myślę, że tutaj warto dodać, że spektakl powstał we współpracy z domem...
3: Z domem spotkań z historią.
2: Dokładnie.
3: 20-lecie tego powstania domu spotkań z historią obchodzimy. Dlaczego Wokulski i Łęcka znaleźli się w tych realiach? Wydaje mi się, że w każdych czasach jednak takie spotkania romantyczne występują. Każdy z nas ma jakieś w życiu takie rozterki romantyczno-związkowe i wydaje mi się, że twórcy chcieli pokazać, jak w tych czasach szalonych 90-sów te postaci by się odnalazły.
2: I było to też związane z obchodami 4 czerwca 89, więc stąd te lata 90.
1: W opisie spektaklu czytamy, że tworzą go oczywiście twórcy Pożaru w Burdelu. Tutaj reżyserem jest Max Łubieński. Michał Walczak pracował też nad scenariuszem, a wy odgrywacie to, co oni nazywają erotyczno-wampiryczną wersją, wersją lalki, czytaną przez 50 twarzy Greya Zmierzch i 365 dni. Co to znaczy?
2: Myślę, że jest to doskonała reklama naszego spektaklu, bo Pożar w Burdelu charakteryzuje się tym, że wywraca wszystko do góry nogami i tak jest też w naszej lalce, że znajduje się w niej i Izabela Łęcka, ale jest też Grzegorz Braun.
3: Tak, jest Grzegorz Braun, a Wokulski też jest trochę Taco Hemingwayem, ale też jest wampirem. Dużo tam takich scen grozy z takiego mrocznego kina jest. A no tak, ale Pożar w Burdelu wywraca wszystko do góry nogami, a później musi to wszystko zebrać do kupy, jakoś to zakończyć. Wydaje mi się, że dużo jest takich głosów, szczególnie że jest to naprawdę udany Pożar w Burdelu i że jest bardzo śmieszny. Tak dostajemy takie
2: Taki feedback po tych kilku spektaklach, które zagraliśmy.
1: Mhm. Czy trzeba doskonale znać lalkę, mieć 100% z
2: zupełnie
1: matury?
2: Nie. Zupełnie nie, ale nie myślę, trzeba. Że to będzie dobra zachęta do tego, żeby się przybliżyć tej historii i przeczytać sobie lalkę na świeżo.
3: Albo serial obejrzeć, bo jest super serial z 77 roku.
2: Tak, ale gdyby przyszedł do nas jakiś maturzysta, myślę, że coś by z tego wyciągnął. Jest tam zapisana jakaś historia Izabeli i Wokulskiego. Spotykamy się w Zasławku, to prawda.
1: Mówiłby tak. No, najważniejszy dla losów Izabeli Łęckiej i Stanisława Wokulskiego był Grzegorz Braun, który doprowadził do ich wampirycznego połączenia.
3: No tak, bo Grzegorz Braun reżyseruje tę lalkę, nie wiem, tak. Trochę tak zdradzimy.
2: Przejmuje jakby stery burdel taty i zaczyna reżyserować po swojemu właśnie lalkę.
3: Odbija z rąk nie wiem, czy można powiedzieć, czy możemy nazwy tu wymieniać, ale odbija z rąk platform streamingowych i robi to po swojemu.
1: Po swojemu robi to na deskach Teatru Rampa. To spektakl Lalka 89, współpraca Rampy z Domem Spotkań z Historią, a ze mną są odtwórcy głównych ról Agata Łabno i Piotr Napierała. Wracamy do rozmowy z aktorami jeszcze za chwilę.

i w tańcu się nie bo karierę mam wielką jak Skolim. Przekupił Tytusa z asfaltu i wykupił złoty nakład i załatwił mi taniec z gwiazdami, tak to wszystko prawda.

0: Fish i Yamada mówią, że nie chcą tej mądrości. No tutaj z mądrością jest różnie, bo z jednej strony adaptacja szkolnej lektury, z drugiej strony adaptacja erotyczno-wampiryczna, więc nie wiem, czy koniecznie super materiał maturalny. Ze mną cały czas Agata Łabno, czyli Izabela Łęcka w Lalce 89 w Teatrze Rampa oraz Stanisław Wokulski, którego tam gra Piotr Napierała. Agata, ty jesteś związana z Rampą, ale po raz pierwszy razem byliście na scenie w tym teatrze, prawda?
1: Tak, spotkaliśmy się pierwszy raz w Pożarze, w Burdelu razem.
2: Tak, to prawda i ogólnie...
1: I w ogóle na scenie.
2: W ogóle na scenie, ale chyba to było dla mnie komfortowe spotkanie z Agatą. Jakoś tak, nie wiem, było bardzo miło i jakoś tak bardzo się wspieraliśmy, bo ten tydzień prób, w ogóle miał być miesiąc prób, ale to tak się skurczyło do tygodnia magicznie.
1: Tak.
2: Więc dużo stresu było, ale wydaje mi się, bo jeździliśmy sobie codziennie ze Starych Bielan samochodem, to znaczy Agata mnie podwoziła.
1: Tak, byłam jego Uberem. I ćwiczyliśmy też dzięki temu piosenki w samochodzie, bo tak. Przy tygodniu pracy musieliśmy gdzieś to ćwiczyć.
2: Tak, śpiewaliśmy jedną taką piosenkę, jak staliśmy na światłach i ludzie się na nas oglądali dziwnie.
0: Ale już chyba jeszcze nie w charakteryzacji przynajmniej.
2: Jeszcze nie.
0: Dopiero mogłoby być dziwnie. Wcielacie się w dwie legendarne postacie polskiej kultury. Jak się czujesz, Agata, jako Izabela Łęcka, jako ta łamaczka serc albo kobieta normalna, śledzona przez stalkera Wokulskiego? Dwa kanoniczne odczytania tej relacji.
1: Nie wiem, czy to dobrze wybrzmi, jeśli powiem, że się swobodnie czuję w tej roli.
2: Czyli na życie też trochę to masz.
1: Tak? Nie, no błagam, nie insynuujmy nic tutaj takiego, nie jestem toksyczną osobą chyba, chociaż nie wiem, może ktoś by tak powiedział. Na pewno tutaj ta nasza Izabela w tym spektaklu nie do końca jest też taką Izabelą, to jest Apo, która gra Izabelę i ona troszeczkę wciela się w tą rolę za mocno i troszkę jej na koniec, odbija. Że tak powiem, odbija soduwa. Ale ja się czułam dobrze w tej roli. Też jest dużo muzyki na scenie, żartów, świetnie napisany tekst przez Maxa i przez Michała. I myślę, że to nas ratuje i broni.
2: Dużo tej mądrości jest po ich stronie, bo moi rodzice, jak byli na spektaklu, to powiedzieli, że muszą przyjść drugi raz, żeby skumać w ogóle niektóre smaczki, które tam są zapisane, bo dużo jest jakby takich smaczków i dla młodych, i dla starszych, i dla fanów Lalki, i dla...
1: Fanów też Pożarów Burdelu, tak. Że są te żarty wtrącone i różne postaci, które się pojawiają.
2: No tak, bo w Pożarze w Burdelu jest tak, że te postaci z poprzednich spektakli
1: tak, takie tworzy się takie uniwersum tych postaci.
0: Tak, uniwersum wieloletnie już,
1: tak, dokładnie. One się w odcinkach odsłaniają.
0: Mieli. Powiedziałaś Maxa i Michała, chodzi o Maxa Ubieńskiego i Michała Walczaka, czyli dokładnie. Reżyserów i współautorów scenariusza. No to pytałem już o Izabelę Łęcką, zapytam jeszcze ciebie, Piotrze. Stanisław Wokulski w twoim wydaniu. Simp, stalker, przedsiębiorca czy wampir?
2: No ja trochę tak brałem sobie, u mnie się dużo od głosu zaczyna, jednak bo jestem słuchowcem i u mnie ten Stanisław Wokulski trochę był połączeniem, to będzie śmieszne, trochę był połączeniem Lorda Voldemorta, trochę Adama Woronowicza, no a też Michał tak podrzucał, żeby to też był trochę Taco Hemingway. Dużo jest tam rzeczywiście też rapowych kawałków. Chłopaki nie wiedzieli, czy ja śpiewam, ale się okazało, że jednak tam trochę potrafię śpiewać, więc oprócz tego rapu jest taka trochę operowa piosenka. No ale tak, to był taki miks, ale rzeczywiście to tworzenie postaci było dzięki, chodzi o to, że kostiumy bardzo dużo nam zrobiły, że my sobie tak próbowaliśmy chyba do ostatniego dnia w dresikach, a jak dostaliśmy kostiumy, to już to było trochę, że gdzieś szukaliśmy na ślepo, pojawiły się kostiumy Kamili Bukańskiej.
1: Tak, to warto wspomnieć o tym, bo stworzyła też scenografię i ten świat w zasadzie nasz.
2: Tak.
0: Scenografie i kostiumy mocne i faktycznie przenoszące do innej rzeczywistości i trochę niż Warszawa, taka dobrze znana, chociaż we współpracy z Domem Spotkań z Historią chodzi tutaj o pokazanie jakiejś wizji przemian 89 roku, Lalka 89, tak nazywa się spektakl. No i trochę innej też niż ta kanoniczna lalka. Kostiumów wam nie pokażemy oczywiście, ale zobaczycie sesję fotograficzną na stronie Teatru Rampa albo najlepiej właśnie ten spektakl zobaczyć, bo kolejne trzy pokazy 11, 12 i 13 czerwca, czyli w ten weekend.
2: Zapraszamy bardzo.
1: I też zapraszamy również we wrześniu i w listopadzie będziemy też grać.
0: Agata Łabno mówiła, czyli Izabela Łęcka z Lalki 89 i Piotr Napierała, aktor, raper, instagramowy komik. Tutaj Stanisław Wokulski. Wielkie dzięki.
2: Pozdrawiamy i zapraszamy na spektakl.
1: Normalnie o tej porze.

0: new star in the club world. She wants to be a star in the real world. Doing what, Anna? What would you like to do in mainstream USA?
1: I want to sing. That's what I want to do.
0: And what kind of music do you like?
1: Commercial music, dance music, anything that makes money.
2: Reklama. Trzy dni, setki artystów, jedno miejsce. The Prodigy, Disclosure, Apache, Marlon Hofstadt i wielu innych. Audio River Festival, 10-12 lipca, Łódź. Bilety dostępne na audioriver.pl.
3: Uczestnicy Mistrzostw Polski w papier, kamień, nożyce. Wzywani na pokład.
4: Już w sobotę dowiemy się, kto jest najlepszy w tę grę. Wymiatałeś na podwórku w papier, kamień, nożyce? Radio Campus oraz Plac Zabaw zapraszają na Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce. Wejdź na radiocampus.fm/mistrzostwa i zapisz się do gry. Startujemy w sobotę 13 czerwca na Placu Zabaw nad Wisłą. www.radiocampus.fm/mistrzostwa.
2: Reklama.
5: 16.30, ze mną Marcel Schneider.
6: Akademickie Radio Campus.
7: Ukrainie uniknąć dyplomatycznego fiaska w Polsce. Znamy wyniki wyborów w Armenii, a na koniec o zestrzeleniu drona nad Łotwą. Ukraińska agencja informacyjna RBK Ukraina podaje, że szefowi biura prezydenta Ukrainy udało się uniknąć najgorszego scenariusza. Według agencji rozmowy Budanowa w Polsce dotyczyły znacznie trudniejszych spraw niż kwestia orderów, a Ukraina jest nastawiona na rozwój konstruktywnej współpracy strategicznej.
8: Wielu Polaków poczuło się do żywego dotkniętych tym, co zrobił. Natomiast dzisiaj politycy, i mają do tego prawo, i co więcej, mają rację. Natomiast dzisiaj od polityków wymagalibyśmy tego, przynajmniej ja tego od polityków wymagam, pełniąc dzisiaj eksponowane funkcje, żeby umieli zareagować jak państwo polskie.
7: Tak o sprawie wypowiada się marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Premier Donald Tusk zaapelował do prezydentów Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego o bezpośrednią i szczerą rozmowę, zanim emocje zrujnują naszą solidarność. Tutaj cytat. Współpraca leży w interesie Polski i Ukrainy i obu narodów, podkreśla.
9: Chcę podkreślić, że sprawa historii i dalszego ciągu tej sprawy wszystko jest po stronie prezydenta Zełenskiego i władz Ukrainy. Czy chcą iść tego rodzaju eskalacje i napięcie, czy też względy wojny, względy wsparcia Polski i Zachodu, czy względy drogi Ukrainy do Unii Europejskiej są tutaj ważniejsze. To są ich decyzje, muszą wyciągać wnioski.
7: Komentuje członek rządu i koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Znamy już wyniki wyborów parlamentarnych w Armenii. Więcej o nich nasz reporter Wojciech Junoszak-Sielewski.
10: Prozachodnia partia Umowa Społeczna premiera Armenii Nikoli Paszyniana zwyciężyła w wyborach parlamentarnych w tym kraju, uzyskując blisko 50% głosów. Do parlamentu weszły poza tym trzy partie prorosyjskiej opozycji. Silna Armenia z wynikiem 23%, Blok Armenia blisko 10% i Kwitnąca Armenia 4%. Wynik osiągnięty przez ugrupowanie Paszyniana daje mu możliwość utworzenia samodzielnego rządu. Obecny premier stoi na czele gabinetu od 2018 roku i po kolejnej kadencji stanie się najdłużej urzędującym szefem rządu w historii Armenii. W ostatnich latach Armenia ograniczyła swoją rolę w kierowanym przez Rosję regionalnym sojuszu wojskowym, zmniejszyła obecność rosyjskich służb bezpieczeństwa na swoich granicach oraz zacieśniła relacje z państwami Zachodu.
7: Dzisiaj również ogłoszono wyniki wyborów parlamentarnych w Kosowie. Tam wygrała partia Samostanowienie. Były to trzecie wybory parlamentarne w tym kraju w ciągu niespełna półtora roku. Łotewskie siły zbrojne podały na platformie X, że nad wschodnią częścią kraju myśliwce NATO zestrzeliły drona. Bezzałogowiec wtargnął w łotewską przestrzeń powietrzną od strony Rosji, poinformowała łotewska armia, cytowana przez Reutersa. Zestrzelenie drona po raz kolejny dowodzi, że NATO jest zdeterminowane, by chronić państw członkowskich oraz że sojusz działa zdecydowanie i zgodnie z ustalonymi planami w odpowiedzi na zagrożenia. Mówił łotewski minister spraw zagranicznych Margus Cachna. To pierwszy przypadek zestrzelenia bezzałogowca nad Łotwą przez siły sojuszu. Incydent nie spowodował ofiar ani zniszczeń. 9. edycja Rowerowego Maja w Warszawie zakończyła się rekordowym wynikiem ponad 3 milionów aktywnych przejazdów. W kampanii promującej ekologiczne i zdrowe formy dojazdów do szkół i przedszkoli wzięło udział aż 124 tysiące przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i nauczycieli. W tegorocznej akcji wzięło udział ponad 3 tysiące osób więcej niż w ubiegłorocznej. Najlepsze wyniki wykręciły przedszkola i były to: na miejscu pierwszym przedszkole nr 122 ze Śródmieścia, na miejscu drugim przedszkole nr 234 z Woli i na miejscu trzecim przedszkole artystyczno-językowe Super Przedszkole z Bielan. Już tradycyjnie zwieńczeniem kampanii jest plenerowy piknik, który odbędzie się 21 czerwca w parku imienia Józefa Polińskiego. Wydarzenie rozpocznie się aktywnie wspólnym przejazdem ulicami Warszawy ze startem przy Narodowym i metą w parku.
2: Korki.
5: No, Warszawa raczej zatkana, źle wygląda centrum i bardzo źle wygląda Aleja Armii Ludowej. Jeżeli jedziecie w stronę Mostu Łazienkowskiego, to postoicie, oj, nawet nie od pomniku lotnika, tylko jeszcze od Wawelskiej na tym odcinku Grzymały, gdzie się Kopińską nazywa, no aż do samego mostu. Przytkane też Czerniakowska w stronę północną. Oczywiście centralny odcinek Wisłostrady, tam na wysokości Centrum Nauki Kopernik i S8, chociaż S8 akurat wygląda lepiej niż godzinę temu, tylko ten taki zjazd z prymasa na S8 no, z porządnym korkiem. A w okolicach Alei Krakowskiej również korki, tam na Chynka zwłaszcza postoicie trochę dłużej i szukam jeszcze jakichś takich punktów za palnych, jeżeli chodzi o warszawskie drogi. No, o, widzę. Przy Warszawie ZOO, przy Starzyniaku, tutaj wjeżdżając na rondo, z każdej strony będziecie musieli chwilę poczekać.
2: Pogoda.
5: Ciepło i raczej słonecznie. Te chmury się pojawiają i znikają dzisiaj, ale koniec końców mają zniknąć. Jutro również dzień ciepły i bezdeszczowy, aż 29 stopni i odczuwalne tyleż samo, bo wiatru prawie nie będzie. Natomiast uwaga, w czwartek mają być intensywne opady deszczu w Warszawie.
2: Akademicki Radio Campus.

0: Radio Campus.
1: Przyznam, że sam nie wiem, ile audycji prowadzimy w Radio Campus. Jest to liczba na pewno duża, bo nasza ekipa jest, no właśnie, takaż duża i aktywna, a wiele z nich do tego zostawiamy dla Was do posłuchania, kiedy tylko chcecie, w ramach podcastów. I po raz kolejny w poniedziałek chciałbym parę podcastów Wam zarzucić, bo naprawdę warto do nich sięgać, a zwłaszcza te weekendowe mogą Wam, jeżeli słuchacie radia, na przykład, nie wiem, wracając z pracy, tak na co dzień umykać. Mówię tu raz o audycjach, takich jak audycja Albo Poczytam Ani Karczewskiej. Świetna audycja o książkach. W ostatnim odcinku, czyli odcinku sobotnim, który posłuchacie, tak jak mówię, na naszej stronie albo dowolnym serwisie streamingowym, Ania Karczewska rozmawiała z Pauliną Frankiewicz, specjalistką od Alberta Camus, ale również dyrektorką Festiwalu Konrada, i właśnie o tym zbliżającym się krakowskim festiwalu literackim, o którym Ania mówi, że dla niej to jest taki literacki off-festiwal, literacka okazja, żeby spotkać się nie tylko z twórcami znanymi i lubianymi, ale również takimi, których dopiero na festiwalu można poznać w ramach literatury. No to właśnie o tym, co będzie się działo na Festiwalu Konrada w tym roku, opowiadała jego dyrektorka. Mega polecam rozmowę, jeżeli lubicie czytać i jeżeli lubicie wydarzenia z literaturą związane, to na pewno must listen. Oczywiście możecie też sięgnąć po coś bardziej bezpośrednio związanego z muzyką, na przykład po Czas Letni, naszą letnią audycję piątkową, która również w podcastach może Wam dostarczyć godzinnej dawki muzyki energicznej, letniej, do pobujania się, do posłuchania, kiedy tylko chcecie. Zapraszamy do niej naszych autorów audycji muzycznych, takich, którzy co tydzień zajmują się wybieraniem jak najlepszych kawałków, czy to na naszej antenie, czy to w jakichś DJ-skich, czy producenckich karierach pod własnymi imionami. No, taką osobą jest oczywiście Simba, DJ Wam znany pewnie najlepiej z audycji Bita Godzina. Tutaj w czasie letnim sięga po wybór nie tylko muzyki, którą lubi, ale też wybór muzyki, no właśnie, letniej. Co to znaczy? Najlepiej po prostu posłuchać i pobujać się samemu. Podobnie oczywiście w audycji 100% cukru, podobnie w sensie muzycznie, ale mniej letnio, a w tym wydaniu bardzo gitarowo. Trochę ostrzej, tak nazywa się najnowszy odcinek audycji i podcastu Janka Przybyłowskiego, którą niezmiennie polecam, bo no, ręka Janka do muzyki cały czas mnie naprawdę zaskakuje i zachwyca. A jeżeli lubicie polskie nowości, zamiast takich wybieranych DJ-skich set, no to Gestiulka wpadła, znana Wam też przecież doskonale, do magazynu muzycznego i opowiedziała o swoim nowym albumie. Melanż to longplay Gestiulki, który dopiero co miał premierę, w rozmowie z Kasią, oj, chyba akurat Kasią, nie, z Kasią Rodek, tak, w rozmowie z Kasią Rodek, Gestiulka i producent tej płyty, czyli

Radek Mucha, R-M-W-H. Weźcie, nazywajcie się tak, żeby dało się to w radiu powiedzieć. Co? Twórcy muzyczni. Taki mój apel. No więc Radek Mucha opowiada razem z Gestiulką o ich procesie, o tym, skąd wziął się melanż i dlaczego to płyta tak dobra, bo rzeczywiście jest dobra. Radiocampus.fm, zakładka podcasty albo dowolny serwis streamingowy. Tam znajdziecie całe to dobro. Polecam serdecznie.

Tame Impala i Patience. Pierwsze nuty tego kawałka właśnie wybrzmiewają w tle. Patience, nie potrzebujecie tej cierpliwości bardzo dużo, jeżeli czekacie na alternator, bo ten już za chwilę po 17, a razem z Tame Impalą kończy się audycja normalnie o tej porze. Dzięki, że byliście ze mną, Bartosz Perguł, jak co poniedziałek.

0: Agencja Go Fest i Radio Campus zapraszają na Carbon Silesia Festival 19 i 20 czerwca, Zabrze. Wystąpią Who Made Who, Jan Blomqvist, Sofia Kurtesis, Axel Boman, Sally C, DJ Storm, Skalpel i wielu innych. Przenieś się do kopalni doznań i najlepszej muzyki elektronicznej. Więcej informacji na carbonfestival.pl.
1: Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
3: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
5: Reklama.

ostatnich wizyt w lumpeksie i parę ostatnich kaców nad ranem. Otuliłaś mnie swoim pożegnaniem. Świat brzmiał, jakby w planie miał zmianę, ale możliwe, że dramatyzowałem. Czas pokaże, jak było naprawdę. Więc parę ostatnich przechadzek, ostatnich znanych mi pubów, ostatnich tańców.

0: Document One w kampusie Run the Block. 7 minut po 17.
1: Alternator. Piszesz, dzwonisz, słuchasz, wygrywasz. Telefon 22 827 72 05. Zdecyduj, co za chwilę zagramy w Radiu Campus.

My też będziemy łapali sygnały od was. Sygnały dotyczące tego, co powinniśmy na 97.1 FM zagrać. Teraz za minut 5, 10, 15. Do 19 to wy ustawiacie naszą playlistę. I tak co kilka minut będziemy wrzucali dwa numery i pytali, czy jeden, czy dwa. Prościzna, Paktofonika, chwile ulotne, to numer jeden.

0: Niektórych już witamy w domu, niektórzy pewnie w drodze. Część z was pewnie z domu wyjechała. Dajcie znać, raportujcie. Poniedziałek po długim weekendzie. I gdzie są słuchacze kampusa?
1: Wita ciebie wszędzie dobrze, a w domu najlepiej. Siema WWA, wita cię.
0: 228-27-7205 to numer telefonu, który wykręcacie, by się tutaj dodzwonić. Siema.
2: Siemanko, Janek z tej strony.
0: Cześć, Janku. Jedynka czy dwójka?
2: No kurczę, dwójeczka. Ciężki pojedynek, ale mimo wszystko dwójeczka.
0: No nie będziemy sobie tak dzisiaj ułatwiali. Będziemy pytali co chwila i zawsze będzie trzeba podjąć decyzję tę ważną dla ucha i serca. Co dobrego?
2: Wiesz co, właśnie wracam z pracy po ciężkim dniu. Nie był to najprzyjemniejszy poniedziałek w moim życiu.
0: Twarde lądowanie po weekendzie, co?
2: Tak jest, tak jest. Właśnie wracam do dwóch moich kotów, które czekają, żeby je nakarmić i podejrzewam, że z nimi sobie poczyluję i wyląduję.
0: O to chodzi. W takim razie odpoczywaj, niech one się tam moszczą, niech po prostu w ramach wdzięczności za jadło cię omruczą i co tam robią? Omiałczą, żeby było miło.
2: Dzięki. Wszystkiego dobrego.
0: Trzymaj się, pozdro, wzajem. 228-27-7205. Janek słusznie zauważył, że życzymy sobie jeszcze dobrego dnia. Słońce z między chmur wypatruje? Z między chmurza. O, przygląda się nam, a my jemu i tak jeszcze będzie do 20 z kilkoma minutami chyba. Nawet trochę dłużej. Mhm. Na jedyneczkę to o tutaj od cienia głos na te Dunia, Norek. Oho. Dobra, jest też głos na Pakto. Mhm. Dobra, no i są tutaj jeszcze propozycje muzyczne. Za chwilę będę rozpakowywał te czekoladki, które wysyłacie. Nie tylko telefonami, lecz także WhatsAppami, czyli w sumie i telefonami, ale w trochę inny sposób. 886-971-971. Można wysłać do nas albo wiadomość SMS, albo wiadomość na WhatsAppie. No i w sprawach różnych można się z nami tutaj dogadywać. O, tutaj jest też na przykład wiadomość, Michał napisał, że wcale nie wypoczywał przez długi weekend, bo nie było źle, no, ale pracował, więc okej, zróbmy tak. Muza, którą dzisiaj gramy, będzie takim środkiem do odpoczywania. Nieważne w jakiej sytuacji, chodzi o to, żeby było nam wszystkim miło. O, Piotr Topuliński, zapraszam na alternator. Radio Campus. I to jest pierwsza z takich umilających rzeczy, Disclosure i Leon Thomas. A i żeby to jeszcze doprawić, to może jakiś remix, to Rudimental. Głośniej radio i jakoś to będzie. Do 19 jesteśmy razem w kampusie. Yeah,

0: does it.
1: Yo, Rico, you ready for the show tonight? So that.
2: Yeah, I'm ready, bro.
1: Hey, what's that big tune playing in the background?
2: So me tell them, it's a champion sound. DJ pull up and turn it around. It's a champion sound. Life in the place, it's time to get down.
3: Te dźwięki z początku to były dźwięki wykręcanego numeru telefonu i trochę to jest wskazówka dla was. 228-277-205 Young Franco, Rico Dan i Champion Sound. Ten numer możemy usłyszeć za chwilę, jeśli numer głosów zdobędzie więcej niż ten drugi. No a jak brzmi ten drugi numer?

0: Czy Valency Bray i Pineapple Fried Rice. Czyli po raz makosze. Swoją drogą audycja Jaja w Kuchni. Poniedziałek 20. 886-971-971. Spływają raporty słuchaczy Alternatora. Niektórzy postanowili sobie przedłużyć długi weekend. Szanuję to. Trochę zazdroszczę, ale w taki pozytywny sposób. To jest taka miła zazdrostka. Wracamy z Suwalszczyzny. Właśnie dojechaliśmy do Wawy. To jeszcze w poprzedniej parze nasi słuchacze oddawali głos i pozdrawiali kampusowych świrów. Tak czytam. Serduszko zostało dodane też przez Dagej Maxa. Siema. Tutaj matematyczne SMS-y, to znaczy jeden albo dwa, czyli mamy tutaj algebrę w tym momencie zaliczone. Dobra. Pojawiła się od Piotrka propozycja muzyczna. Spełnimy ją za minut kilkanaście. Jest też dodana informacja, że nasz słuchacz był ostatnio na koncercie. Czuł się co prawda jak stary pryk. To są wszystko określenia od was, żeby ktoś mi zaraz nie zarzucał jakiegoś ageizmu. Nie. To wszystko jest, wszystko z przymrużeniem oka. Mruszmy te oczy, póki możemy. Jeszcze przez lat wiele. No ale super, że koncert. Tak jest. No i tak, topowy numer został podrzucony. Mam inny pod ręką, ale wszyscy będą zadowoleni. O kim mowa? Przekonacie się za jakiś czas, żeby nie było, że od razu wszystkie tutaj atrakcje wrzucamy w eter. Siema!
1: Siemano.
0: Cześć, kto dzwoni?
1: Teodor.
0: Cześć Teodorze. Proponuję ściszyć radio, rozmawiać przez telefon, tak się wtedy nie będziemy ze sobą spóźniali. No ale najważniejsze pytanie, jeden czy dwa w tym momencie?
1: Ja poproszę dwójkę.
0: Okej. Okay. No i jak tam poniedziałek?
1: No dobrze.
0: O, czyli co już, po zajęciach wszystkich, czy może jednak miałeś wolne?
1: No wziąłem sobie urlop, więc...
0: No widzisz, tak się robi. Mam nadzieję, że jeszcze masz sporo dni urlopowych do wykorzystania jeszcze w najbliższej przyszłości i do kombinowania kolejnych długich weekendów, czemu nie?
1: No.
0: Do spokojnej drogi, bo słyszę, że chyba w trasie jesteś.
1: No tak, jadę sobie samochodem.
0: No to pyk. Pozdrowienia, na razie.
1: Pozdrowienia.
0: Dzięki za telefon. 228277205. Jak słyszycie, miło spędzać można poniedziałkowe popołudnie. 886-971-971. Jesteśmy na WhatsAppie, SMS-y też odbieramy. No i gramy. W pierwszej parze mieliśmy starcie paktofonikowo-tedowe. Czy tak można powiedzieć? My powiedzieliśmy. Kto wygrał?

0: Alternator.
1: Mr. Jukes przed momentem na antenie Radio Campus. 26 minut po 17. Ja tu tylko na chwilę. Żeby zachęcić do głosowania, Buraka są Sistema i klasyk czasu mundialu. A że mundial za chwilę, to przypominamy Vuvuzela. Typie, którego mundialu można by spytać? Kto pamięta, niech da znać. Ja pamiętam, ale nie będę podpowiadał. Numer drugi, nieco spokojniejszy, O'Flynn, Swordman, Kitala i Sekete. Numery dobrze znacie, 886-971-971.
0: Radio Campus.
1: 228-277-205. Instagram Radio Campus, tutaj też można oddać swój głos. Co w mieście, co w świecie? Wiadomości Radio Campus już za moment.

0: Już 13 czerwca rozpoczyna się nowa era podróży. Cicha, dynamiczna i komfortowa. Poczujesz pulsujący rytm miasta, przepływ nowej energii i radość z przemieszczania się. Już 13 czerwca w Warszawie polska premiera auta, które na nowo zdefiniuje Twój styl miejskich podróży. Nasłuchuj wiadomości z miasta, by dowiedzieć się więcej.
1: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola. Lenovo, Lenovo.
2: Reklama. Mamy 17.30. Wojciech Junoszek-Sielewski.
3: Akademicki Radio Campus.
2: Na Ukrainę spadają rosyjskie bomby, a w Polsce budowane są schrony. Węgry wycofują weto w sprawie pieniędzy na broń, a w Warszawie ląduje polska rakieta.
3: Wiadomości.
2: Na początek jednak kilka słów o polskich inwestycjach. Rozpoczyna się nowy etap rozwoju terminala offshore w Świnoujściu. Pierwszego w Polsce terminala instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych. Dokładnie rok po uruchomieniu terminala spółka Orlen Neptun oraz Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście podpisały list intencyjny dotyczący potencjalnej rozbudowy inwestycji. To patrząc w przyszłość. A patrząc w przeszłość, ministra kultury Marta Cienkowska przyznała dzisiaj Muzeum Regionalnemu w Tomaszowie Lubelskim 130 tysięcy złotych na ratunek historycznego sztandaru Wojska Polskiego. Warto jeszcze powiedzieć o projekcie Woda dla Szczecina dotyczącego modernizacji szczecińskich wodociągów. Dzisiaj projekt otrzymał ponad 34 miliony złotych dofinansowania z unijnego programu Fenix. Zostajemy w temacie funduszy unijnych, ponieważ Węgry wycofały weto w sprawie ponad 6,5 miliarda euro na broń dla Ukrainy. Chodzi o pieniądze z instrumentu na rzecz pokoju, z którego państwa miały otrzymywać zwrot kosztów za zakupy broni dla Ukrainy. Jest to unijny, ale funkcjonujący poza budżetem Unii Europejskiej fundusz, który zakłada finansowanie działań wspierających utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego. Mechanizm w 2024 roku zablokowały jednak Węgry, mrożąc wypłatę pełnej kwoty. Wstrzymało to także zwroty dla Polski na kwotę 450 milionów euro. Zgodnie z nowym pomysłem, tylko część środków z uwolnionej puli trafiłaby, zgodnie z pierwotnym założeniem, do krajów członkowskich w formie zwrotu poniesionych kosztów. Z pozostałej kwoty miałoby zostać sfinansowane nowe wsparcie wojskowe dla Ukrainy. Dzisiejszej nocy 5 osób zginęło, a 14 zostało rannych w wyniku rosyjskich ataków na Zaporoże. Bombardowań w Polsce nie ma i miejmy nadzieję nigdy nie będzie, ale w razie takiego zagrożenia warto wiedzieć, gdzie się ukryć. 83 tysiące miejsc doraźnego schronienia dla blisko 24 milionów osób ma już aplikacja Gdzie się ukryć, poinformowała w poniedziałek kancelaria premiera. Więcej o szczegółach Marcel Schneider.
4: Aplikacja umożliwia w razie zagrożenia szybkie odnalezienie najbliższych punktów schronienia w kraju. Obiekty prywatne i publiczne, takie jak stacje metra, tunele, podziemia, podziemne garaże i piwnice, to miejsca, gdzie na wypadek zagrożenia można się ukryć. Aplikacja zastąpiła wcześniejszą stronę pod nazwą Schrony. Wiceszef MSWiA podkreślał, że punkty schronienia, które są pokazane w aplikacji, będą musiały zostać oznakowane, a zarządzający tymi obiektami zostaną poinformowani o tym, że będą musieli je udostępnić na wypadek alarmu. Proces oznakowania takich obiektów ma się rozpocząć jeszcze w tym roku.
3: Sportowy kampus.
2: Ciężka praca i cierpliwość się opłaciły. Tak się złożyło, że akurat w tym momencie to wszystko złożyło się w całość. Podkreśliła na konferencji prasowej polska rakieta, tenisistka Maja Chwalińska. Dzisiaj wróciła do kraju prosto z Paryża, gdzie osiągnęła finał wielkoszlemowego French Open. Maja została zapytana o to, jak sobie radzi z presją ze strony mediów.
5: Na razie jeszcze nie poczułam, ale jestem przykra, że ją poczuję w przyszłości, niedalekiej już. Natomiast no, u mnie się nic nie zmienia. Będę pracować nad sobą i nad tym, żebym była coraz lepszą tenisistką. Wiem, że wyniki będą różne, będę jej przegrywać i wygrywać, ale po prostu no, moja praca i to, że będę chciała wygrać każdy mecz, który gram, to się nie zmieni.
2: Oprócz tego wspomniała, że emocje po turnieju jeszcze nie opadły. Nic dziwnego. W końcu zrobiła wielki skok w rankingu WTA, awansując ze 114 na 21 miejsce. Następny turniej Polki będzie w Londynie, gdzie powinna zacząć od kwalifikacji, które rozegra w dniach 22-25 czerwca. Istnieje jednak szansa, że 24-latka otrzyma od organizatorów dziką kartę, a wtedy do gry wróci 29 czerwca. W tym czasie nasza reprezentantka ma plan odpoczywać, niech odpoczywa jak najdłużej.
6: Okej, chłopaki, ale 13 czerwca będziemy mieli Mistrzostwa Polski w kamień, papier, nożyce. Przyznajemy Maji Chwalińskiej dziką kartę?
2: Koniecznie.
6: Koniecznie.
3: Kampus.
6: Ale spoko, nie tylko ona zasługuje na dziką kartę, wy również. www.radiokampus.fm/mistrzostwa. Wejdźcie na naszą stronę, tam szczegóły. 13 czerwca widzimy się nad Wisłą.

0: BOA z chłopakami na spodek, bo w tygodniu ostra, nieskazana. Wiesz co się liczy, to marihuana, alkohol, szybki seks, kokaina, całe życie na melanżu, choć to nie nowina. Hip hop non stop i niech nikt nie zapomina. Chem skład od początku zaczynam się, żyję, jaram, bo potrzebę czuję. Styl warszawskich ulic reprezentuję. Budka Klik, to miejsce gdzie sipuję do 16, bo później po mieście się snuję, kolażuję. Emoka, śródmieściu, ursynów. Pytasz co u mnie, odpowiadam ci synu, czy żyję.
1: Żyję,
2: gdzie pali się, pije się, żyje.
3: Molesta, Wilku, Pelson na antenie kampusa się żyje.
4: Dzwonisz, piszesz, wybierasz kawałek, który chcesz usłyszeć. SMS 886-971-971.
3: Janek zaproponował, kampus zagrał i według tej zasady będziemy jeszcze grali do 19.

0: Możecie też zrobić ring 228277205.
1: Dziś nie rozumiesz nic i nie robisz nic. 21 inch rims na głośniku BIG.
0: 886 971 971. Tu wysyłamy SMS-y i WhatsAppujemy.

0: Od kilku dni o tym chłopaku mówi się Fryderyk z Ursynowa.
1: Nauczyłem latać, nie ma mnie, tam gdzie byłem, nie ma mnie. Jak masz w jedną stronę bilet, to nie wracasz.
2: Znowu mnie pytasz, czy wyjadę, jak przylecą drony z tobą do
0: bazy. Razem z nim Mata, Kasbała,

0: Pierwsze głosy już wpadają do skrzynki. Zachęcam też do dzwonienia 228-27-7205. Za 12 minut będzie 18, tu Radio Campus. I tak, mamy kilka różnych propozycji. Mamy także zwycięzców pary sprzed kilku chwil. Okazuje się, że jest więcej takich, którzy pamiętają mundiale sprzed lat. Tu się przenosimy w takim razie do RPA. Ale zanim się jeszcze przeniesiemy myślami do tego, co było kiedyś w historii sportu i muzyki, to jeszcze odbierzmy telefon. Siema!
1: Hej, hej.
0: Hej, jak? Kto dzwoni?
1: Iza.
0: Cześć, Iza.
1: I ja chciałam zagłosować na dwójeczkę. I naprawdę pozdrowić wszystkich, co stali w korku na F8, bo nawet nie wiem, skąd on się tam wziął i dlaczego, ale już dawno, dawno nie stałam tyle czasu i nie latałam, tylko jeden galos.
0: No to... A S8 w stronę Bemowa czy Białołęki?
1: Nie, już na... Nie. To już jest 8 na Darzyn i Janki.
0: Okej.
1: Okay. I po prostu korek na 40 minut przynajmniej. 3-4 pasy, nic się nie ruszało. Nawet nie wiadomo dlaczego w sumie.
0: Niemaletko. Pewnie nic dobrego, dlatego mam nadzieję, że to się wszystko będzie rozwiązywało szybciej niż wolniej i bezpiecznie. Dzięki za sygnał też przy okazji. Mam nadzieję, że będziemy jakoś towarzyszyli w drodze dalej. Trzymaj się, Iza. Dzięki. Pa, 228-27-7205. No, rozumiem to takie, no na pewno. Mam nadzieję, że jakoś to się wszystko zaraz rozjeżdża, jakbym chciał powiedzieć. Udrożni. O, tak będę mówił. Piękną, nienaganną polszczyzną. Dobra, to w takim razie, żeby było odrobinę szybciej, to posłuchamy zespołu Buraka Sound Systema. O, gdyby... W takim rytmie się przejeżdżało przez miasto, oczywiście zachowując wszystkie limity.

You Boy to tytuł tego numeru. Teraz gramy fragment. Chcecie całość? To głosujcie na numer 1.

i Run the Jewels i remix LP Supercut. Osiem, osiem, sześć, dziewięć, siedem, jeden, dziewięć, siedem, jeden. Tu jeszcze follow-up do tematu mundialu za przeszłego. No, nasz słuchacz napisał, że nie czuje tego, że zaraz się zacznie mundial, a to za chwilę. Być może przez to, że mistrzostwa zostały rozszerzone, tak nam pisze słuchacz, a być może też z powodu tego, że biało-czerwoni na tych mistrzostwach nie zagrają. Tego się nie wczuwamy. Chwilę teraz spędziłem za zachodnią granicą. Reklamowo tam widać, że się mistrzostwa zaczynają. To na pewno już wszyscy się szykują na to, że będzie tam komu kibicować. A u nas jakoś skromniutko, ale nie. Nie martwmy się. Oczywiście, że będziemy w kampusie mówili o tym, co na mistrzostwach, bo mimo wszystko nas jakoś to interesuje i kręci. Audycja Sporty, środa o 10:00. To w ogóle najlepszy program, w którym można posłuchać tego, co dobrego w sporcie i nie tylko w tym największym, od razu też mówię, śledziliśmy mistrzostwa w koszykówce 3x3, teraz je mieliśmy. No i tak, jest komu czemu kibicować. Tu kampus, za 4 minuty będzie 18:00 i co, zwycięzcy pary sprzed kilku chwil, to oni.

0: Reklama.
1: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola.
2: Lenovo, Lenovo.
3: Ło, widzisz to co ja?
4: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie. 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
0: Reklama.
7: Campus. Same sztosy.
8: And what have you got without routine? You peel the skin of a tangerine, and inside it you see an eight ball, and it just turns and winks.

0: 105.
1: Było nowe, to teraz nieco starsze, ale jakie zacne. Okej, nieco starsze, ale w odświeżonej wersji. To Rolling Stonesi, Fatboy Slim i High Contrast. Jak można zmieścić tyle sztosów w kilka minut? Yeah.

Głosujcie na kawałek numer 1, jeśli chcecie usłyszeć numer 1. Bo jak nie, to zagramy numer 2.

to Ragged Bone Man i Goddard, Rush of Blood. +886 971 971. Instagram Radio Campus. 228-277-205 to numer do naszego studia. 8 minut po 18 do 19 to wy ustawiacie playlistę. Dzięki za wiadomości, które spływają i schodzą. Mamy też propozycje pozakonkursowe. Będziemy je grali. No i tak, za chwilę też konkursiwo, bo trochę tutaj gramy i mówimy, a za mało dzisiaj rozdajemy, dlatego zaraz będziemy rozdawali to, co w rękach trzymamy, najlepszego porcelanowego. Teraz jeszcze na mnie patrzy taki kubek. On za chwilę będzie mieć nowych właścicieli. Co poradzić? Znaczy, jeden kubek dla jednego właściciela, dla jednej osoby, a co tam później? No to się zobaczy. Sprawdźmy jeszcze, zobaczmy już, co wygrało kilka minut temu, jeszcze przed 18:00.

0: Kosma Król nawija, Kuba Wiącek przygrywa. Pit Stop.
1: Bo to ścierwo ma potencjał, robię pit stop, cztery koła w chwilę.
2: Kuba to wyspiętą kawą, zbiory zaniedbanych starych liści.
0: Jeśli potrzebujecie zajechać na pit stop, to głos na jedynkę. Jeśli lecimy dalej, no to możemy popłynąć z nurtem Wisły.
2: Zapiski, myśli nieprzydatne, niepotrzebne. Pustkę, którą tu zostawiliśmy.
0: Staś.ikonor.
2: Pustkę, którą tu zostawiliśmy.
0: A nawet Stas. O. Wisła.
2: Składam broń po twoje zimne oczy. Nie chcę wbijać szpilek w twoją skórę. Nie chcę wypominać chwili gorszych. Nie ma trunku, który bardziej truje. Tak pamiętam moje wszystkie błędy. Tak bym chciał ich wtedy nie popełnić. Tak samo pamiętam twoje przecież. Nie, nie chowam żalu.
0: Halo, siemanko.
2: Nie chcę jeszcze nigdzie cię oddawać.
0: Halo.
3: Halo, dzień dobry, cześć Tomek.
0: Cześć. Cześć Tomku, jedynka czy dwójka?
3: Po tych bitach na dwójce jest CD, czy na jedynce?
0: Staś.ikonor to dwójka. Chcemy im życzyć takiej pozycji, co ma PZ, to na pewno. A Kosma Król, Kuba Wiencek to jedynka.
3: To jedynkę poproszę.
0: Tak. Swoją drogą graliśmy PZ jakąś godzinę temu. Nie wiem, może masz takie opóźnienie przez internet, że radio dochodzi
3: chyba,
0: do ciebie z godzinnym
3: tak,
0: opóźnieniem. Są takie kanały telewizyjne, gdzie tam jest plus jeden i wtedy mamy z godzinnym przesunięciem. To może być takie Radio Campus plus jeden. U nas jest 18.14, a u ciebie?
3: No już też 18.14 się zaktualizowałem na drugie. A jeszcze chciałem spytać, jak można zdobyć... wygrać kubek porcelanowy Radio Campus.
0: Świetnie się składa, bo za chwilę będę wyjaśniał, o co chodzi i jak robimy konkurs. Na pewno warto przygotować telefon, ale polecam się rozłączyć, bo będę odbierał wasze odpowiedzi na Instagramie Campusa. A tak rozmawiać i pisać to może być utrudniona sprawa, zwłaszcza przy opóźnieniu godzinnym, prawda?
3: No tak, z kolei na razie nie będę miał jak pisać na Instagrama.
0: To innym razem.
3: Będę słuchał przynajmniej.
0: Oto to. Trzymaj się, dzięki, do usłyszenia.
3: Tego dnia trzymaj się, hej.
0: Wzajem. 228277205. Tak jest. O co chodzi z konkursem? Mamy do rozdania kubek Campusa. Granatowy, z pomarańczowym logo. Kto już pił, ten potwierdza, że to jest po prostu wspaniały kubek. No i tak. Konkurs będzie polegał na tym, że za chwilę usłyszycie numer znany wam z Campusa, ale w odwróconej wersji. I trzeba wysłać wykonawcę i tytuł na nasze Insta. Kto wyśle poprawną odpowiedź jako pierwszy i można tę odpowiedź już napisać normalnie, a nie odwrotnie, ani do góry nogami, ani jakkolwiek, no to do tej osoby będę się odzywał z taką wiadomością, że hej, jesteś pierwszą osobą, super, zwyciężasz. No to co, gotowi? Instagram Radio Campus, no i tutaj w DM-ce wystarczy wysłać do nas wykonawcę i tytuł tego numeru. Tak, ja wiem. W odwróconej wersji on brzmi bardzo podobnie jak w oryginale, no ale może potraktujmy to jako pewną podpowiedziajkę. Podpowiedziajka? Czy tak się w ogóle mówi? Tak się mówi. Bo możemy tak powiedzieć. Bo to jest alternator, to jest Radio Campus, to jest nasze radio i możemy tutaj robić wszystko. To wy decydujecie, co gramy. Też możecie robić wszystko. No i zdecydowaliście kilka chwil temu, że będziemy remiksowali klasyki z nowościami.

0: Rama. Energia rośnie, napięcie też, bo już 13 czerwca Warszawa staje się miejscem polskiej premiery elektrycznych Volkswagenów ID Polo oraz ID Polo GTI. ID Polo oraz ID Polo GTI, nowoczesne, idealne do miasta, pełne charakteru i gotowe, by ruszyć w elektryzującą podróż razem z Tobą. Przyjdź i poznaj je już 13 czerwca od 10 do 18 do Volkswagen Home przy ulicy Karolkowej 30.
1: Idziemy na premierę?
2: O, a co grają?
1: Premierę drugiego etapu osiedla Prystora na Dniach Otwartych.
2: Pewnie, zobaczymy okolice.
1: I sprawdzimy, jak będzie nam się tu mieszkać. Deweloper Sprawia zaprasza na Dni Otwarte na budowie osiedla Prystora do biura sprzedaży. Warszawa, ulica Ryżowa 48. Odwiedź nas 11, 12 lub 13 czerwca i poznaj drugi etap inwestycji oraz ostatnie gotowe mieszkania z pierwszego. Sprawdź szczegóły na osiedlepristora.pl. Sprawia zaprasza na Dni Otwarte osiedla Prystora.
3: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
0: Reklama.
4: 18.30, Marcel Schneider.
5: Akademicki Radio Campus.
4: Unia nakłada sankcje na Iran, ogromne sumy na energetykę, a na końcu pogoda na najbliższe dni.
5: Wiadomości.
4: Państwa członkowskie Unii nałożyły sankcje na przedstawicieli Iranu za blokowanie cieśniny Ormuz. Na unijną listę trafiło hormozgańskie dowództwo prowincjonalne Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, w skrócie IRGCN, oraz dwie osoby, Mohammad Akbarzadeh i Hamid Hosseini. Według Unii Europejskiej IRGCN przejęło kontrolę nad cieśniną Ormuz, wprowadzając system opłat od jednostek przepływających przez ten strategiczny szlak morski. Akbarzadeh, zastępca dowódcy wcześniej wspomnianej formacji, ma, jak podaje Unia, odpowiadać za groźby użycia pocisków rakietowych i dronów wobec statków przepływających przez Ormuz oraz za działania podważające swobodę żeglugi. Z kolei Hosseini, przedstawiciel Irańskiego Związku Eksporterów Ropy, Gazu i Produktów Petrochemicznych, miał promować system opłat tranzytowych nakładanych przez irańskie władze na jednostki korzystające z cieśniny. Unijne sankcje obejmują zamrożenie aktywów oraz zakaz udostępniania funduszy lub zasobów gospodarczych osobom i podmiotom objętym restrykcjami. Dodatkowo wobec osób obowiązuje zakaz wjazdu na terytorium Unii Europejskiej. Tymczasem izraelski premier Benjamin Netanyahu mówi, że wstrzyma ataki na Iran, ale jest gotów znów je rozpocząć, jeśli Iran ponownie zaatakuje. Na energetykę przez najbliższe 10 lat mamy wydać aż bilion złotych. Ten bilion, czyli 1,12 zer, rząd zainwestuje w morską i lądową energetykę wiatrową.
6: Kwestia nowego miksu energetycznego, odnawialnych źródeł energii, dużo bardziej zbalansowanego systemu. To jest kwestia w tej chwili fundamentalna, to jest kwestia związana z bezpieczeństwem państwa.
4: Mówił Wojciech Balczun, minister aktywów państwowych. Szef MAP dodał jeszcze, że zależy mu, aby jak największymi beneficjentami planu były polskie firmy i przedsiębiorstwa. W Świnoujściu o bezpieczeństwie energetycznym rozmawiają jeszcze na przykład wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz minister energii Miłosz Motyka. Znamy kandydatkę Nowej Lewicy na urząd prezydenta Krakowa. Więcej o niej i pozostałych kandydatach Wojciech Junosza-Kisielewski.
7: Daria Gosek-Popiołek, to ona będzie reprezentować Nową Lewicę w przedterminowych wyborach na urząd prezydenta Krakowa.
8: Kraków dla nas, mieszkańców, to coś więcej niż te sprzed 2027 rokiem. Bo to my musimy stawić czoła wyzwaniom, które są przed naszym miastem.
7: Dzisiaj konferencję prasową miał również kandydat na prezydenta Krakowa ze strony PiSu, Michał Drewnicki.
9: Nazywam się Michał Drewnicki, jestem stąd. Nie przyjechałem tutaj na kampanię wyborczą i nie wyjadę zaraz po wyborach. Urodziłem się w krakowskim szpitalu Żeromskiego. Tutaj wychowywałem się na osiedlu z wielkiej płyty. Tutaj chodziłem do szkoły podstawowej, do gimnazjum. Jeździłem do centrum miasta, do Liceum Sobieskiego.
7: Zainteresowanie startem w wyborach ogłosił również przedsiębiorca i rajdowiec Rafał Sonik, który otrzymał propozycję startu od otoczenia Koalicji Obywatelskiej, natomiast pozostałby kandydatem niezależnym. Kto oprócz wcześniej wymienionych ogłosił chęć startu w wyborach? Lista jest naprawdę długa, nie wiadomo jeszcze, czy nazwiska wszystkich zainteresowanych znajdą się na karcie do głosowania. Kandydowanie zapowiedzieli między innymi Bartosz Bocheńczak z Konfederacji, Aleksandra Owca z partii Razem oraz były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś.
4: Nie ma jeszcze daty wyborów w Krakowie, jednak muszą się one odbyć w ciągu najbliższych 3 miesięcy.
5: Pogoda.
4: Pogoda dla stolicy zapowiada się raczej średnio. Jutro wraz z upływem czasu zachmurzenie będzie wzrastać. Możliwy będzie deszcz i burza z gradem. Temperatura do maksymalnie 29 stopni. W nocy z wtorku na środę duże zachmurzenie i przelotny deszcz. Zrobi się też chłodno, bo temperatura może spaść nawet do 15 stopni. Pojutrze przez cały dzień zachmurzenie duże z przelotnymi deszczami. Maksymalna temperatura 19 stopni i słaby wiatr. Więc jeśli planowaliście grilla w środku tygodnia, to może warto będzie go trochę wstrzymać.
5: Tu kampus.
10: Choć są i tacy, którym pogoda nie straszna. Za 25 minut będzie 19, to my przenieśmy się nad Wisłę, trochę w klimacie. Stas. Konor. To oni wygrali w poprzedniej parze alternatora. Yeah.

zakładam broń po twoje zimne oczy. Nie chcę wbijać szpilek w twoją skórę. Nie chcę wypominać chwili gorszych. Nie ma trunku, który bardziej truje. Tak, pamiętam moje wszystkie błędy. Tak bym chciał ich wtedy nie popełnić. Tak samo pamiętam twoje przecież. Nie chowam żalu,

0: co? Jakiego mnie wolisz od Sodomy,
1: to komu? To na Fide jest taki skanowany i to on teraz szepce.
0: Więcej TikTok w czasie wojny z komunizmem wrócham za ciężki lot. Bo nie pamiętam, żebym leciał bez przygód lotem. Trochę sterydów, ale ciągle to jest mniej niż popek. Tylu krytyków, a ja sobie chodzę pewnym krokiem.
1: To fragment, jeśli chcecie usłyszeć całość, proszę bardzo.

0: kamuflacja.
1: Dyskret.
0: To coś, co dobrze znam. Zamykasz oczy, a w głowie powstaje plan. Spełnisz marzenia i już więcej potrzeb masz. Masz mieszkanie, to chcesz dom. Jak dwa domy, to chcesz jacht. Kapitalizm wlał głupoty mi w głowę.
1: 886-971-971. Ten numer przyda się dosłownie za moment.
0: I zdrowie, i na starość żyć skromnie.

I tutaj właśnie kryją się słowa te, o które pytam. 886-971-971. Za chwilę będę odbierał wasze odpowiedzi. Decydujcie, czy za chwilę Kłebona Fide, czy Discret. Teraz propozycja od was. Nowy numer Jungle. Bardzo proszę.

0: Tak, to Skaldowie, Holiday 80, wszystko remiksuje i mamy to twą jasną, widzę twarz. No i pyk, kubek rozdany, jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, dziesiąty, za chwilę 5, 10, 15 wspaniałych numerów będzie grała Kasia Wojtasik w magazynie muzycznym, a po 20 audycja Jaja w kuchni, najsmaczniejsza audycja w polskim i światowym eterze. Za 8 minut będzie 19, dzięki za wszystkie głosy, telefony, smsy wysyłane tu i tam i ówdzie. Życzę spokojnego dnia, tygodnia, spędzonego mam nadzieję w towarzystwie Radia Campus. Do usłyszenia, pa, pa, pa, pa.
1: Alternator. Twój wybór, twoja muza.
2: Aha, właśnie tak, człowieku.

0: Jeszcze wczoraj jak choinka obwieszony łańcuchami latałem obok najlepszych bomb. Teraz w tresie Patagonii kamperem do Katalonii ktoś skanuje mnie jak QR kod.
1: Jakiego mnie wolisz od Sodomy to Gomory? Jestem w roli tak jak Tomek Kot. Atakować czy się bronić? Kręcę TikTok w czasie wojny z Gomony, zwrócham za ciężki lot.

0: po.
1: Reklama. Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt i są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola.
2: Lenovo, Lenovo. 3 dni, setki artystów, jedno miejsce. The Prodigy, Disclosure, Apache, Mal Grab i wielu innych. Audio River Festival, 10-12 lipca, Łódź. Bilety dostępne na audioriver.pl. Hello Warszawa! Największa gwiazda kobiecej piłki na świecie właśnie do Ciebie dzwoni. Znajdź billboard Motorola z Ewą Pajor w mieście, zrób zdjęcie, jak odbierasz od niej telefon i wrzuć je na Instagram z oznaczeniem Motorola Polska i hashtagiem Graj po swoje. Potem wpadnij do showroomu Lenovo i Motorola przy Świętokrzyskiej. Każdego dnia pierwsze 10 osób zgarnia nagrody. Od Motobuds i Motobuds Plus po Moto Watch i szybkie ładowarki. A jeśli Twoje zdjęcie będzie naprawdę kreatywne, możesz wygrać limitowaną koszulkę z autografem Ewy Pajor. Motorola. Graj po swoje.
1: Reklama.
3: Tu Campus.

wygląda na to, że bardzo słoneczną, jasną, piosenkową, bujającą i ze świetnymi chórkami będzie nowa płyta zespołu Jungle, premiera 14 sierpnia, Sunshine pod takim tytułem, a zaczęliśmy od kolejnego singli nazwanego The Wave, choć od razu dodam przytomnie, że te wszystkie przymiotniki, które wymieniłam, pasują w zasadzie także do pozostałych albumów Jungle. Kasia Wojtasik, dzień dobry. Przeniosę tę falę z tytułu singla do tytułu albumu, który myślę, że znamy dosyć dobrze. Ukazał się jesienią 2024 roku. Myślę o In Waves, Jamiego XX, bo tam fascynujące, przynajmniej dla Jamiego, ale mam też nadzieję, że dla gości, spotkanie. Jamie, kiedyś zapytany o płytę swojego życia, wymienił gdzieś w pierwszej trójce Since I Left You, The Avalanches. Oni gościnnie wtedy na producenckiej płycie Jamiego, a kilkanaście miesięcy później mamy coś w rodzaju rewizyty i wspólny numer, ale przypięty do repertuaru The Avalanches właśnie. Every Single Weekend, tak się nazywa.

0: sure know how to throw a party.
1: Well, it's over.

to corto alto. Człowiek nie dość, że zdolny muzycznie, to jeszcze obdarzony dystansem do siebie i poczuciem humoru, czego dowodem jest ten pseudonim, bo jeżeli znacie hiszpański, to corto alto są wyrazami przeciwstawnymi i odnoszą się bezpośrednio do brytyjskiego nazwiska tego człowieka, z którego postanowił sobie zażartować, przyjmując właśnie taki pseudonim na wiele następnych lat. Thief to za nami, ten singiel i gęstniejąca liczba kolejnych utworów kazały mi przeczuwać, że być może jest szansa na spotkanie z Corto Alto gdzieś na polskim festiwalu i z żalem odkryłam, że taką szansę mieliśmy jesienią zeszłego roku na Ars Cameralis, ale gdyby gdzieś na festiwalowym szlaku Corto Alto wam się pojawił, albo w wyszukiwarce, bo polecam jednak sprawdzić, dokąd ta gra słów prowadzi i do jakiego brytyjskiego nazwiska, to myślę, że jest człowiekiem, na którego zdecydowanie warto mieć ucho i podczas dylematów festiwalowych skręcić w stronę sceny, na której potencjalnie zagra. Następna artystka będzie pochodziła z Polski i myśląc o jej singlu, od razu do głowy przychodzi mi jakieś oczekiwanie wyrażone słowami: chcę już posłuchać debiutanckiej płyty. No i okazuje się, że moja cierpliwość wystarczy i poczeka jeszcze kilkanaście dni, żebyśmy poznali debiutancki album artystki, która nazywa się Ayla.

Kelela, a chwilę wcześniej po polsku Ayla, dwie twórczynie, dwie wokalistki, za opowieściami których aż chciałoby się pójść dalej, moim zdaniem. I na szczęście obie stwarzają do tego możliwości, bo Ayla wydaje płytę 19 czerwca, Kąpałam się wczoraj w snach, to będzie debiutancki album, a Kelela, nie debiutancki, zapowiedziała wydawnictwo pod tytułem New Chapter, właśnie między innymi za pośrednictwem tego utworu. Do grona tych, którzy nad czymś pracują i coś dla nas przygotowują, dołączył, i to jest moja duża radość, też Romera.

Dużo dzisiaj obietnic i zapowiedzi płytowych i taka też za nami. W numerze You duet nazwany Laura, chociaż jeszcze chyba bez konkretnej daty premiery albumu, ale jest to album, który powstaje już bardzo długo, a tworzy go duet, który z kolei znamy z działalności solowych i bardzo, myślę, że mogę zaryzykować takie stwierdzenie, te solowe działalności cenimy. Mówię o twórczości Rosalie, połowy Laury i 2K88. Tej drugiej połowy to oni przygotowują pod tym pseudonimem wspólne wydawnictwo. Przy polskiej muzyce zostając i odliczając już właściwie na palcach jednej ręki dni do premiery, przypominam i przypominają też o tym nowym singlem, nadchodzi nowa płyta Kolsów. Traces to już zdaje się ostatni singli.

0: reklama.
1: Ło! Widzisz to, co ja?
2: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: Idziemy na premierę?
5: O, a co grają?
4: Premierę drugiego etapu osiedla Prystora na Dniach Otwartych.
5: Pewnie, zobaczymy okolice.
4: I sprawdzimy, jak będzie nam się tu mieszkać. Deweloper Sprawia zaprasza na Dni Otwarte na budowie osiedla Prystora do biura sprzedaży. Warszawa, ulica Ryżowa 48. Odwiedź nas 11, 12 lub 13 czerwca i poznaj drugi etap inwestycji oraz ostatnie gotowe mieszkania z pierwszego. Sprawdź szczegóły na osiedleprystora.pl. Sprawia zaprasza na Dni Otwarte osiedla Prystora.
6: Hello Warszawa!
7: Największa gwiazda kobiecej piłki na świecie właśnie do Ciebie dzwoni. Znajdź billboard Motorola z Ewą Pajor w mieście, zrób zdjęcie, jak odbierasz od niej telefon i wrzuć je na Instagram z oznaczeniem Motorola Polska i hashtagiem Graj po swoje. Potem wpadnij do showroomu Lenovo i Motorola przy Świętokrzyskiej. Każdego dnia pierwsze 10 osób zgarnia nagrody. Od Motobuds i Motobuds Plus po Moto Watch i szybkie ładowarki. A jeśli Twoje zdjęcie będzie naprawdę kreatywne, możesz wygrać limitowaną koszulkę z autografem Ewy Pajor. Motorola. Graj po swoje.
0: Reklama.
8: Radio Campus. Same sztosy.

Love Song z Melanżu. Dwa tytuły bardzo blisko siebie. Melanż to ostatni album Gestiulki. Filip Żółtowski Quartet gościnnie w numerze sprzed chwili. Gości, osób, postaci na tej płycie znalazło się bardzo wielu, o czym Gestiulka opowiadała też w magazynie muzycznym Kasi Rodek. Zachęcam i zapraszam do odsłuchu tej rozmowy przed tym, jak skonfrontujecie się z całą płytą, albo po, albo gdzieś po środku, żeby uzupełnić o wersję autorów swoje spotkanie z Melanżem, czyli ostatnią płytą Gestiulki. W temacie artystów wrocławskich, bo stamtąd Gestiulka, sięgamy wreszcie po wspólny album dosyć międzymiastowy, bo swój początek ma we Wrocławiu w składzie Błoto, a swój drugi koniec, czy drugą część w Rumunii w osobie Ajona Di, współtwórcy tejże płyty, na której tytuły podane są w dwóch językach, i po polsku, i po rumuńsku. Ja zawsze próbuję publicznie sobie łamać język, albo tylko w myślach staram się odczytać te rumuńskie brzmienia tytułów i zastanawiam się, czy ktoś w Rumunii na przykład łamie sobie język, próbując powiedzieć błoto, choć może nie jest to aż takie trudne z perspektywy tamtejszego alfabetu, a już na pewno mam nadzieję, że na całym świecie ludzie próbują i powiedzieć błoto, i Ajon Di w różnych językach, sięgając po wspólny numer tej grupy. Wybrałam tym razem Pojednanie. Oszczędzę wam wersji rumuńskiej tego tytułu.

Pasaleje tutaj gościnnie, a zaprosili Ezra Collective do współpracy w tym numerze i do w konsekwencji bycia częścią płyty, nad którą prace też trwają. Zupełnie odwrotnie, można powiedzieć, że na wstecznym teraz zajrzymy do zeszłorocznej płyty producenta, który nazywa się Catching Flies, a tam na trackliście dosłownie dużymi literami tytuł i utwór podpisany jako Worry, który wrócił w ostatnich miesiącach w kilku różnych aranżacjach. Za moment posłuchamy jednej z nich i tutaj znowu wsteczny i odnośnik do weekendu, bo autora tego remiksu można było spotkać w ostatnich dniach w Katowicach na Nowej Muzyce. Myślę o Matthew Herbercie, który do Kato przyjechał ze świetną płytą stworzoną z Momoko Girl z zeszłego roku. Słuchaliśmy jej wiele razy w magazynach muzycznych. Jeżeli udało wam się doświadczyć jej na żywo w Katowicach, mogę powiedzieć tylko, że zazdroszczę, ale też z przyjemnością wcisnę play w przypadku autorstwa Matthew'ego Herberta numeru Worry Catching Flies'a.

I tak oto zespół Morcziba wylądował w magazynie muzycznym. To nie dzieje się często, zwłaszcza w 2026, ale jeżeli remix numeru Hold It Down przygotowują Django Django, to chętnie sprawdzimy, jak będzie temu remixowi w warunkach radiowych. Wcześniej bez wokali Sweat Song Clank ze swojej ostatniej płyty, a przed nim Catching Flies w remiksie Matthew Herberta. Tak brzmiał magazyn muzyczny przez ostatnie kilka minut, a te kilka, które pozostało nam do godziny 20, wypełni człowiek, którego nie musiałabym przedstawiać, gdybyśmy teraz zaczęli słuchać ostatniego utworu, ale dodam tylko z kronikarskiego obowiązku, że Mr. Alligator, który zakończy dzisiejszy magazyn muzyczny, nie będzie pochodził z następnej płyty zespołu Alt J, tylko z wydawnictwa, które przygotowuje członek, właściwie założyciel tego składu. Możecie znaleźć jego twórczość pod pseudonimem J. Jerome 87 i to z jego solowego materiału wspomniany Alligator na zakończenie. Kasia Wojtasik, dziękuję. Do usłyszenia.

0: Uczestnicy Mistrzostw Polski w papier, kamień, nożyce. Wzywani na pokład.
1: Już w sobotę dowiemy się, kto jest najlepszy w tę grę. Wymiatałeś na podwórku w papier, kamień, nożyce? Radio Campus oraz Plac Zabaw zapraszają na Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce. Wejdź na radiocampus.fm/mistrzostwa i zapisz się do gry. Startujemy w sobotę 13 czerwca na Placu Zabaw nad Wisłą. www.radiocampus.fm/mistrzostwa.
2: Reklama.
1: Jaja w kuchni.
3: Dobry wieczór Państwu, to są Jaja w kuchni, najbardziej tłuściutka audycja w polskim eterze, w której rozmawiamy z ludźmi, którzy tworzą warszawską gastronomię i znowu tego nie zrobimy, ale kilka ogłoszeń parafialnych jest. Udało mi się za trzecim razem dopchać do Ato Ramen. Ato Ramen udało się powtórzyć sukces Łodzi i Wrocławia. Rameny są pyszne, fryteczki z czaszu są genialne, wybitne. Stać w kolejce, stać nie będę, ale jak będę przejeżdżał i okaże się, że się uda wejść, to naprawdę, naprawdę fantastycznie. Ludziom, którzy chcą zobaczyć coś, co za chwilę wyłączy sanepid, polecam rozwiązanie pod tytułem Kuchnia Otwarta, na którą wszyscy wchodzą, pieski, zwierzęta i goście. To pewnie za chwilę przestanie istnieć, więc póki jest, to zajrzyjcie. Odwiedziłem również Nocny Market i mimo wszystkich złych emocji związanych i złych wspomnień, które bolą niczym drzazga, wiadomo w czym, naprawdę muszę powiedzieć, że wygląda pięknie w tym roku i naprawdę, naprawdę super, a także część Techniawkowa, tam gdzie raczej ludzie nie jedzą, nie wiem dlaczego, została otwarta całkiem niedaleko, więc takie historie ciekawe się dzieją. A dzisiaj odwiedzają mnie panowie z różnych stron Polski, bo już jesteśmy tacy, że już cała Polska nas słucha. W zeszłym tygodniu prosto z Podleszan był Budzik, wcześniej z Gdańska była Hania z konceptu talerzykowego, to dzisiaj z Duńska Wola i
4: Gdańsk.
3: Na początku panowie z Flakes, Bartek Płatek i Kacper Płatek, panowie, którzy prowadzą food trucka, a w zasadzie przyczepę z fantastycznymi burgerami. Warto do nich pojechać, warto zrobić to samochodem, możecie pojechać również rowerem. Takich psychopatów również w internecie widziałem, że robią takie rzeczy, ale także jest Bartosz Kasprzak, który jest tutaj, gdyż na parkingu czekał na mnie z kiełbasą i stwierdziłem, że jak tak chłopak się postarał, to zaproszę go i porozmawiamy tutaj. Ty jesteś szefem kuchni Meat Boya, tak?
5: Tak, jestem szefem kuchni i współwłaścicielem Meat Boya. Poza tym rodzi się kolejny projekt Fat Cat Burger. Poza tym Make Kielbasa Great Again.
3: Ojej, musimy ci przybliżyć ten mikrofon, okay. Bo zacznie zapiszczało. Odwrócić go musisz.
5: Tak?
3: Odwróć go. Jeszcze tak. To o. I teraz... Tak,
5: od
3: i tam jest na nim jest naklejka nie zmieniać.
5: Okej. Przepraszam.
3: Dobrze, więc jeszcze raz, Meat Boy.
5: Tak, jestem szefem kuchni i współwłaścicielem Meat Boya. Rodzi się też na dniach w zasadzie, już będzie gotowy projekt Fat Cat, czyli burger w dawnym kiosku ruchu, który rzuci wyzwanie McDonaldowi cenowe. Poza tym robię pikniki w Ostoi Natury przez lato i też jakby w lipcu na samym początku zaczynamy z tym projektem i nowy projekt, czyli Make Kielbasa Great Again, czyli dostawy kiełby, kiełba na eventach i nigdy najgorsza, zawsze zrobiona przeze mnie i uwędzona w mojej wędzarni po prostu jakości, którą mam nadzieję docenisz.
3: Pięknie, ale rzucanie wyzwania McDonald's w McDonaldzie jest drogą. Co to za wyzwanie?
5: Brzmi dobrze, nie?
3: No i dobrze. To teraz tak, panowie, w Zduńskiej Woli, w Flakes, ile kosztuje najtańszy burger?
6: 29 zł.
3: Ja myślę, że... No dobrze, oczywiście można zjeść tam w tym momencie, pewnie cheeseburger kosztuje, nie wiem, dychę.
5: No, ale to nie porównujemy do tych...
3: Ale nie porównujemy, ale nie? Te
5: już większe są.
3: Te większe to też są mniej więcej w tej cenie. Także no, musisz rzucić wyzwanie.
5: Ja planuję...
3: Wrzuć wyzwanie im.
5: Tak, no i mój podwójny smash będzie kosztował 25.
3: To z czego się go zrobisz dzisiaj?
5: Jestem z branży mięsnej, mam fajne układy na dobre mięsko.
3: Sartriales.
5: Nie, no sam będę też mielił to mięso. Generalnie w Meatboyu przetwarzam duże ilości wołowiny i w związku z tym jestem w stanie sobie gdzieś tam wynegocjować spoko ceny, a poza tym wymyśliłem sobie to w ten sposób, że i pozycje w menu będą tanie, i dodatki będą bardzo tanie i generalnie końcowy rachunek, mam nadzieję, że nie będzie wynosił 25 zł, tylko troszeczkę więcej. Poza tym chcemy zbudować też przy okazji tego menu takie, wiesz, elementy menu, które są bardziej cute. Czyli będzie burger z lodami, makaron z truskawkami i celujemy po prostu, jesteśmy na takim osiedlu na Żabiance Gdańskiej, gdzie tam ludzie na 10 piętrach pewnie jeszcze nadal palą wiadra i będą zamawiać od nas te burgerki i domawiać sobie słodkie rzeczy.
3: Nie wiem, o co ci chodzi w tym momencie. Panowie, a w Zduńskiej Woli jak to wygląda? Bo ja u was byłem raz, jak jechałem na koniec maja z Dolnego Śląska od taty, to jest pomiędzy Wrocławiem a Łodzią, można zjechać, zjazd zajmuje 8 minut, się przyjeżdża i jak się nie zamówi wcześniej, to tam po prostu jest kolejka ludzi, którzy przyjeżdżają i krzyczą, że chcą jeść. Czy wy macie najlepsze jedzenie w tym mieście?
6: Co? Nie wiem, ja nigdy nie lubiłem tak tego kategorii.
3: No tak się mówi, Wiesz, wtedy się wkurzają wszyscy.
2: Nie nam oceniać, no wydaje nam się, że chyba burgery mamy całkiem smaczne.
3: Skoro teraz właśnie otwieram. Wygląda, nie? Czekaj, bo to oczywiście jest cały proces otwierania.
6: Nawet nie wiesz, jaką logistyczną zagadkę mieliśmy, żeby to dzisiaj tutaj przywieźć.
4: Burger smażony w kuchni 8 metrów kwadratowych.
6: Tak, to jest...
4: Było duże wyzwanie.
6: Coś, czego nie powinniście robić, czyli to jest... smaż z teflonu. Na teflonie się nie smaszuje mięsa.
7: Mów dalej. Jak nic nie robi. Wiesz co? To jest burger z masłem orzechowym.
6: Tak, jest masło orzechowe, jest dżem, jest odrobina ostrego sosu.
7: Nie chodzi o to, że jestem uczulony, tylko ja już nie mogę pozwolić na audycji.
6: Proszę. Tak, no wziąłeś tego bardziej zapychającego, jest to taki nasz...
7: Marko, śmieca!
6: My ogólnie mamy trzy podstawowe pozycje. Wyszliśmy, że robimy...
7: Zaraz dostanę czkawki i będę przez godzinę miał czkawkę.
6: Robimy proste rzeczy, smaczne, jak najlepiej potrafimy. Mamy Oklahoma, gdzie jest tylko ser i cebula.
3: Jest pyszna.
6: Mamy Simpla, którego...
3: Jak wsadziłem Oklahoma z szalonym kilogramem cebuli, to zatrzymałem się na następnym mopie i spakowałem to jeszcze w jeden worek, no. Bo po prostu wszystko pachniało cebulą. Dobrze, moi drodzy, bo to jest radio. W radio oprócz tego, że rozmawiamy i jemy, jak to w radiu powinno być, że wysłyszycie, jak ja się zatykam, to gramy piosenki. Za miesiąc Warszawę odwiedzi Action Bronson. Mam nadzieję, że się uda. Jesteśmy w trakcie rozmów. Może nie powinienem robić spoilerów, ale może to w jakiś sposób wpłynie na pana Action Bronsona, że będziemy mieli okazję w tej audycji z nim porozmawiać. Mam nadzieję, że będzie w stanie w ogóle rozmawiać z nami, bo różnie bywa z tego, co słyszałem. Easy Rider teraz, a ja zjem burgera z masłem orzechowym już poza anteną. Dzięki.

0: Jaja w kuchni.
1: Bartek Płatek, Kacper Płatek i Bartosz Kasprzak są ze mną w studiu, czyli Flakes ze Zduńskiej Woli i Meatboy z Gdańska. Moi drodzy, jem burgera, w którym jest papryka Trinidad Scorpion, jest również dżem i masło orzechowe. Dżem i do tego jest bekon, jest mięso. Ile to ma kalorii?
2: Tak. No, to możemy powiedzieć zgodnie, aczkolwiek są u nas zawodnicy, którzy biorą na podwójnym mięsie, nie? Także podwójna porcja masła orzechowego, 300 gramów wołowiny,
3: boczek,
2: podwójny dżem. Tak,
4: no dobrze to brzmi.
2: Wiesz, ludzie pytają się nas, czy mierzyliśmy kiedyś makro tych naszych burgerów, ale ja mówię, że zawsze, że szczęścia się na kalorie nie przelicza.
1: 593 kalorie dodatkowo spaliłem dzisiaj.
2: To masz zapas.
1: 12 152 kroki. To chyba mogę, nie?
2: Możesz.
1: Mogę go dokończyć.
2: Albo zacząć drugiego.
1: Albo zacząć drugiego.
2: Tak, no. Ten PBJ był u nas kiedyś jako specjal. Powiem tak, używaliśmy na początku masła 100%, takiego bio i wszystko nie nadaje się. To musi być podłe masło orzechowe, takie z domieszką oleju palmowego, które jak dostanie temperatury po prostu się...
4: Miałem tą samą obserwację.
2: Rozpływa się po mięsie, wchodzi te wszystkie pory i...
3: Miesza się z tym dżemikiem.
2: Tworzy taki smak niesamowity. Ludzie byli sceptyczni, ale doszło do takiego momentu, że pytania się powtarzały, kiedy będzie, że z uwagi na prostotę, bo my stawiamy na prostotę też z uwagi na ograniczone warunki działalności, na prostotę przygotowywania, więc mamy dwa słoiki i mięso i to jest wszystko, więc wprowadziliśmy go jako czwartą pozycję do menu i został z nami.
1: Ja to widziałem, to jest budka, to w zasadzie jest niewiele większe niż kiosk Jugo, więc to jest w ogóle...
2: 2,5 metra długości chyba, nie? Nie, 3 na 2,5, no to tam jest.
1: Oprócz tego, że rządzicie całym parkingiem tam tak naprawdę. Możecie robić kino letnie, kino samochodowe.
2: Znaczy to też tak wygląda, bo to jest popularne miejsce takich... nazwijmy to z lotów samochodowych, więc tam się wieczorami spotykają.
1: Jak na teledysku Justina Timberlake.
2: Ale to tworzy fajny klimat. No nie da się... Teraz wynajęliśmy lokal i ludzie trochę nas pytają, czy nie boimy się, że ten klimat, który jest wokół przyczepy, czyli randomowi ludzie czasami się spotykają, rozmawiają ze sobą, jedzą i śmieją się i spędzają miło czas wokół tej przyczepy na kilku leżakach, chodniku, krawężniku. Czy to przeniesiemy do lokalu? No ja tak zawsze mówię, że to ludzie tworzą klimat.
1: To trzeba zrobić jeden duży stół.
2: Tak, ludzie, no myślimy, że był pomysł, żeby w ogóle wstawić leżaki na salę z beczkami, taki przenieść to, co mamy na ulicy po prostu do środka, no ale...
1: To jest super pomysł na zimę.
2: No, zobaczymy jeszcze, jak to wyjdzie, nie?
1: Dobrze, zacznijmy od tego w ogóle... skąd się bierze pomysł na zrobienie takiego miejsca z burgerami? No bo skąd się bierze w dużych miastach, to wiem. Po prostu ktoś miesza w mięsie i mówi, trzeba to usmażyć.
2: Znaczy, ja się zajmowałem bardzo długo marketingiem i doszedłem do momentu, gdzie siedzenie przed komputerem sprawiało mi wręcz fizyczny ból i coś chciałem z tym zrobić. A że zawsze gdzieś tam z domu wyniesiona miłość do gotowania i dobrego jedzenia, no to...
3: Pozdrawiamy naszego tatę i mamusię.
2: Tak, więc no, był pomysł. W międzyczasie gdzieś to jedzenie zawsze się przewijało wokół i tak miałem fazę na burgery, to był chyba okres pandemii, że ja tak mocno się to zgłębiałem i chciałem odwzorować Martinsy bułki. Bułki ziemniaczane. Nigdy ich nie jadłem wtedy, więc tylko bazując na, bo nie były dostępne w Europie, bazując tylko na materiałach, które gdzieś tam znalazłem, zacząłem tworzyć przepis, nie byłem z tego zadowolony. Kiedy się udało stworzyć tą bułę, wrzuciłem ją na bloga, bo coś tam kiedyś blogowałem, gdzieś ten przepis się poniósł na grupy burgerowe i tak... W pewnym momencie pół Polski pewnie piekło te bułki, tej burgerowej Polski piekło te bułki w domu i...
1: Też miałem taki okres, tylko później jakiś koleś, znaczy wiem kto, pozdrawiam cię serdecznie, kupił moją domenę, jak ja zamuliłem i przekierował na catering swojej żony.
2: No i zaczęło się od tych bułek i w sumie... te burgery, które robiłem w domu i gdzieś tam znajomym podrzucałem. Trochę podobna historia do budzika, który też znajomi go namówili. U nas wyglądało to podobnie, nie?
0: Jakie to jest dobre?
2: To jest prostota. Simple. Tu jest, dlatego się tak nazywa. Ser, surowa cebula, pikle i sos burgerowy.
1: Znaczy to w zasadzie tylko tego trzeba, nie?
2: I to jest wszystko. To jest... Miałeś okazję zjeść klasyka, gdzie dochodzi tylko rozszponka plus pomidor. I to jest taki bardziej zielony, też popularny burger u nas, nie? Bardziej fit, nazwijmy to.
1: No i jak jechałem tutaj, to widziałem billboardy, że jest piwo fit, więc to już w ogóle można powiedzieć, no, że burger jest fit, jak się doda rozszponkę.
2: No i tak u nas tak to właśnie wygląda, że te burgery mamy cztery, proste.
1: I kiedy to otworzyliście? 3 lata temu?
2: Co? Wystartowaliśmy nasz 4. sezon. Mhm.
3: 22 maja.
2: No, w maju. W kwietniu mieliśmy to otwarcie, o którym tam wspominałem poza anteną, że po prostu budowaliśmy delikatny hype na to, że się coś takiego otworzy, no bo byliśmy pierwszym food truckiem takim w nowoczesnym tego słowa znaczeniu.
1: Nie,
2: nie jakąś budą, która jeździ po ryneczkach i sprzedaje zapiekanki i jakieś takie rzeczy. Ja to bardzo szanuję, bo to są takie nasze korzenie. Ale byliśmy takim, no, ze świeżym mięsem, pierwszą budą, no i tak jakoś poszło.
1: Jest naprawdę bardzo dobrze, naprawdę polecam wam przejechać się do Zduńskiej Woli, czy rowerem, czy samochodem.
2: A mamy, pozdrawiam ekipę z Pabianic, 40 km od Zduńskiej Woli, która regularnie do nas na kolażówkach wpada.
0: I to chyba jest dobry pomysł, bo...
1: Bo to się chce jeść. Ja nie pamiętam, kiedy ja zjadłem 2 burgery z rzędu. Ja będę musiał jeszcze iść dzisiaj...
2: Mogę tak jeszcze ten? To pozdrawiam też Damiana, też naszego stałego klienta, który ostatnio właśnie też 2 albo 3 w ciągu dnia, z tego 2 tak z rzędu. Jeden za drugim i tak mówimy, Damian, czy skończył jeść, mówię, możemy już zacząć smażyć, on no, już nie mogę się doczekać, nie? Także...
1: No dobrze, jaka jest historia Meat Boya, dowiemy się za chwilę, bo za chwilę panowie będą krzyczeć, że za dużo gadamy, ale muszę ich zapytać. Dobre? Machnęli 2 kciuki w górę, więc jest dobry. Dobrze, moi drodzy, Roots Manuva, Witness, teraz na antenie Radia Campus i za chwilę wracamy do tej pięknej rozmowy, która totalnie nie jest o warszawskiej gastronomii, która jest nudna.

0: Jaja w kuchni na antenie Radia Campus.
1: Moi drodzy, atmosfera w studiu zgęstniała, kiedy zjadłem dwa burgery i zaczynam już świrować. Jest fantastycznie. Burgery były z Flakes z Duńskiej Woli. To już wam polecałem wiele razy. Jeżeli nie widzieliście jeszcze roleczki o tym, to zajrzyjcie na Jaja w kuchni na Instagramie. Tam wszystkiego się dowiecie, gdzie, jak to wygląda. Tymczasem mamy tutaj człowieka, który pojawił się w ostatniej chwili rzutem na taśmę. Przyszedł z siatą kiełbas i mówię, kurczę, może on ma coś mądrego do powiedzenia. To teraz się zapytam, jak w ogóle wygląda twoja historia? Bo ja tutaj twoje wyroby jadłem po raz pierwszy, kiedy Maciek Piwko był z Fine Bite'a tutaj i przywiózł właśnie od ciebie jakieś cuda. I pamiętam, że jadłem to tutaj w tym studiu.
2: Jadłeś pastrami pewnie.
1: Tak.
2: No moja przygoda zaczęła się w ten sposób, że studiowałem sobie prawo, wybitnie mi się nie podobało, więc postanowiłem uciec na kurs rzeźnika, taki czelarniczy.
1: Ale przepraszam, że ci przerwę, ale musiałeś o tym powiedzieć, że studiowałeś prawo. Nawet jak nie zostałeś prawnikiem, to, nie, no, to jest imperatyw.
2: Było strasznie i nie podobało mi się zupełnie, więc postanowiłem zrobić rzeźnika, czelarnika, bo tak jeszcze za dzieciaka robiłem biomki obec dziadkiem i jakoś mi to tak jakoś zapadło w pamięci, że w zasadzie pierwsza rzecz, którą ugotowałem, to była biała kiełbasa, nie? Taką, którą pamiętam.
1: Piękna historia.
2: I robiłem sobie tego czeladnika, to polega na tym, że przez pół roku chodzisz do pracy i płacisz za to, że chodzisz do pracy i później podchodzisz do tego egzaminu czeladniczego. Oczywiście miejsce, gdzie robisz czeladnika, jest bardzo odległe od Gdańska, więc trzeba daleko sobie dojeżdżać, ale miałem to szczęście, że trafiłem na mistrza, który w momencie, kiedy ja czeladnika robiłem, miał 70 lat, więc jego uczyli jeszcze ludzie, którzy nauczyli się przed wojną, nie? Czyli jakby przed epoką lodówek i on miał takiego oldschoolowego mega skilla, nie? No i tak później sobie popracowałem trochę w branży mięsnej, która jest po prostu jedną wielką ściemą i jest straszna
1: tak,
2: również.
1: Tak, kiedyś mieliśmy okazję o tym rozmawiać.
2: Tak, tak. Nawet nie chcę wspominać, no jedna z większych francuskich firm na rynku w Polsce, no i jakby nie mogłem za długo patrzeć na to, co się tam dzieje i lubiłem sobie gotować, więc poszedłem sobie do gastronomii i zacząłem jako pomoc kuchenna, później w miejscu, gdzie tą pomocą kuchenną byłem.
1: Ale tu już nie musiałeś dopłacać do pracy.
2: Nie, nie, nie. Tu było już całkiem fajnie. Nie wiedziałem, że można w ogóle tak zarobić, bo w branży mięsnej było raczej słabo, nie?
1: Ale praca i dopłacanie za pracę to brzmi jak praktyki w TVN24. Tak z pozdrowieniami dla kolegów z branży. Przepraszam, bo ja jestem człowiekiem dygresji i musiałem to powiedzieć, wyrzucić to z siebie.
2: Dobrze. No i w miejscu, w którym zacząłem swoją przygodę z gastronomią, pewnego dnia czułem się średnio, chciałem iść do domu i było tam pastrami i powiedziałem, że jest beznadziejne i że zrobię lepsze, a nigdy w sumie nie robiłem pastrami. Więc poszedłem do domu i sprawdziłem, czym jest pastrami, zrobiłem i okazało się, że w sumie jest to bardzo proste. I tak w sumie wokół tego pastrami wszystko się kręci od paru lat w moim życiu, gdzieś przez ostatnie półtorej roku robię meat boya i w zasadzie do kanapek z pastrami dołożyłem steki, które muszę przyznać, że na początku za mocno nie wierzyłem, ale okazało się, że jednak jest miejsce na rynku na taniego steka i postanowiliśmy po prostu sobie porobić taką lekką prowokację w gastro, nie? Czyli najtańszego steka w Gdańsku, najtańsze filet mignon w Polsce najprawdopodobniej i jedziemy z tym dalej, nie?
1: Ale co, nie lubicie pieniędzy czy o co chodzi?
2: Lubimy skalę.
1: Skalę, a to jest bardzo dobre. Tak, dzisiaj opowiadałem komuś o tym, że Sapko sprzedaje 1000 kebabów dziennie i dlatego mogą mieć nadal spoko ceny.
2: Wiesz co, ja też w międzyczasie sprzedawałem troszeczkę steków i wiem, jakie są marże. Wiem też, jako że byłem w tej branży mięsnej kilka lat, jak to wszystko wygląda i mam poczucie, że ceny steków w Polsce to często jest po prostu wyraz pazerności, a niekoniecznie odpowiedniego food costu, nie?
1: No pewnie. Najlepsze jest to, że można trafić w dyskoncie świetnej jakości stek, tylko trzeba po prostu wybierać te, które są bardzo tłuste. One są najczęściej przecenione, bo ludzie z jakiegoś powodu wybierają te najgorsze. Nie?
2: No my w zasadzie posługujemy się jednak chudym stekiem, nie grillujemy steków, robimy raczej je na modłę francuską, smażyliśmy na gęsim smalcu, teraz raczej na maśle klarowanym. Na każdym etapie dodajemy sobie dekadencji smaku po prostu do tych steków i no. też jesteśmy w takim miejscu, gdzie raczej jest popyt na filet mignon, na chateaubriand, ale z drugiej strony mam Flatirona, z którego jestem bardzo dumny i bardzo mam go w sumie w karcie, dlatego że sam go chciałem jeść i okazuje się, że na Flata też jest klient i ludzie są z tych steków raczej zadowoleni.
1: No. To jakie są te ceny?
2: Zaczynamy od 51 zeta za Flatirona w formie Dirty Fries, to jest około 220 gramów flata. Później 55 to jest taki klasyczny nasz bestseller roast beef z sosem pieprzowym i frytami. Na frytach oczywiście parmezan, masełko ziołowe, różowy pieprz i bajery. I
3: to kosztuje... to jest... 50. Za 55.
2: Tak.
3: Niesamowite.
2: Mamy za 65 zeta, wydaje mi się, że absolutnie najtańszą w Polsce polędwicę, też z sosem pieprzowym i frytami, do której możesz sobie za zawrotne 7 zeta domówić sałatkę z parmezanem, oliwą i kiszoną cytryną. I my po prostu tego sprzedajemy dużo. Nie? I jakby wydaje mi się, że no, znam i branżę mięsną, i gastronomię już wydaje mi się całkiem nieźle. I mam na to wszystko troszeczkę inny pomysł, nie? Bo ta cena jest w zasadzie prowokacją i jakby robi nam marketing za nas.
1: I tak sobie pomyślę, że byłem w czasie długiego weekendu w trzech miejscach. Jadłem sałatki w Bibendzie, jadłem historie tajskie w Achanie i na koniec jeszcze Atoramen i poszło na to 700 zł na wszystko. I tak naprawdę, jak sobie pomyślę, że można steka zjeść za 55.
2: No mi się zdarzyło parę razy, bo szczerze mówiąc nie zamawiałem za bardzo steków w restauracjach.
1: No to jest nich... połowę taniej niż zazwyczaj.
2: Tak,
1: no?
2: Mniej więcej tak, 30 do 50% no. Ceny w zależności od tego, jakie cięcie. I zdarzyło mi się parę razy dosłownie zjeść steka w restauracji z czystej ciekawości, na ile on jest lepszy niż mój stek. I no nie zawsze mogę powiedzieć, że był lepszy.
1: Kurczę, właśnie to jest to, że często nie ma możliwości zrobić powtarzalności na czymś takim, bo tutaj wszystko zależy od produktu.
2: No, od produktu i od też jakby oceny tego produktu przez kucharzy. Nie? No, mi jest dużo łatwiej, bo jestem rzeźnikiem i to mięso nie ma dla mnie za wielu tajemnic. Nie? Jest mi dosyć łatwo tę wiedzę przekazać, też mam dosyć duże doświadczenie z warsztatami, ale no zdaję sobie sprawę, że też miałem takie w ogóle poczucie, jedząc steki w innych miejscach, że one były takie, wiesz, że jeszcze dzień i już lepiej, żeby skończyły jako burger. No a to wynika z tego, że tej sprzedaży
1: że
2: nie
1: co,
2: ma.
1: Że co, burger gorszy?
2: Nie, że po prostu albo burger za jeden dzień, albo za trzy dni już nic za bardzo się z tego
1: oj,
2: nie da
1: tak,
2: zrobić.
1: Tak, ja
2: nie?
1: sobie tak zostawiłem w lodówce takiego pięknego tomahawka i tam się jeden weekend wywalił z grilla i zamiast to zamrozić, to właśnie nie zamroziłem. Ustawiłem sobie statyw, rozpaliłem grilla. Tutaj fajnie, fajnie. Otworzyłem opakowanie. Nie, to tylko mój pies zrobił takie a ja zrobiłem takie także to było bardzo ciekawe, to, no, to też jest prawda, że sezonowanie na mokro też ma swój koniec.
2: No to prawda, no sezonowanie na sucho na pewnym etapie to już jest jakby...
1: To już jest na pewnym etapie
2: jakby
1: perwersja.
2: Jakby krówka usiadła na miso, no. Tak,
1: tak
2: takie
1: jakby
2: wrażenie.
1: Krówka usiadła na miso. No tak, pamiętam, że dostałem kiedyś w roku 2017, pamiętam, że wpadłem na Jacka Popko z polskich steków, pozdrawiam serdecznie, pyta się, co słychać? Ja mówię, ja mam urodziny, to dostaniesz ode mnie coś specjalnego. I dał mi steka sezonowanego, T-Bone'a sezonowanego 100 dni. I to już było dla mnie pochrzanione. To już po prostu, to już było za dużo dla mnie. Tak mi samo się... jak Wagyu to dla mnie za dużo, bo boli mnie twarz, jak to wiem.
2: Mi się zdarzyło jeść, myślę, że w granicach 5-6 miesięcy sezonowanego steka, ale on już w zasadzie nie smakuje jak wołowina, nie?
1: No.
2: Że jako ciekawostka, spoko. Zadymia absolutnie całą chatę, nie? To już... pod tym względem to lepiej go smażyć po prostu na zewnątrz, ale to nie jest smak, którego oczekujesz jedząc steka, moim zdaniem.
1: No.
2: Tylko jako ciekawostka, jak przyprawa w zasadzie, nie? Steki, którymi my się posługujemy, to też nie są steki sezonowane na sucho i najwspanialsze steki w życiu. Chcemy raczej robić steka, na którego ktoś
1: no tak,
2: przyjdzie.
1: No ale sposób robienia też powoduje, że można troszeczkę, nie chcę powiedzieć oszukać, ale dołożyć tego smaku. No jak mówisz, że jest masło, że jest gęsi tłuszcz, sos pieprzowy, no to są takie rzeczy, które możesz podać piękną polędwicę, pięknie marmurkową, sezonowaną na sucho, no ale jak wytaplasz ją w sosie, no to...
2: Troszeczkę tak, no konsystencja tutaj jest jakby wskaźnikiem, przy czym no ja nie ukrywam, że nie sprzedaję no najlepszych steków w życiu, nie? Ale sprzedaję bardzo dobre steki, tak uważam, które, na które ludzie też często wracają, no bo w zasadzie za cenę taką lunchu z wyższej półki, no dostajesz steka, nie?
1: To dla tych, którzy się teraz włączyli, powiedz, gdzie to jest?
2: To jest Meat Boy w stacji Food Hall nad Galerią Metropolia Kilińskiego 4 Gdańsk.
1: Gdańsk, jak myśleliście, że zjecie sobie steka w super cenie w Warszawie, to...
2: Za jakiś czas.
1: To tak. O, proszę. Ale możecie próbować też w Bydło i Powidło. Tylko tam zrobiliśmy taką akcję marketingową. Przyszli do mnie i powiedzieli, pomóż. No i tak zrobiliśmy, że już nie ma. I rezerwacje są do jesieni zrobione. Także obserwujcie. Prawdopodobnie pojawi się ta oferta Steak and Fries All You Can Eat za 99 zł albo 129 zł, albo nawet jakby było za 300, to i tak by się opłacało. Bo to jest piękna sprawa. No, wiedziałem, że mi odbije. Action Bronson, Olympic Vince Carter z ostatniej płyty.

0: Jaja w kuchni w Radio Campus.
1: Action Bronson za nami, za miesiąc Action Bronson w progresji, jeśli dobrze pamiętam. Także trzymajcie kciuki, bo jesteśmy w rozmowach z Live Nation i naprawdę, naprawdę wiele, wiele szpagatów musiałem zrobić, żeby się dobić DJ Ajka. Pozdrawiam z Torunia prosto, który tam ogarnął mi kontakty, bo bardzo mi zależy, żeby to dla was zrobić, żeby zrobić dla was wielką, piękną rozmowę o jedzeniu z panem Aslanim, bo coś mi się wydaje, że możemy podobne pomysły na mięso mieć. Bartek Płatek, Kacper Płatek i Bartosz Kasprzak, panowie z Flakes i z Meat Boya, po kolei z Duńska Wola i Gdańsk. Rozmawialiśmy w poprzednim wejściu o Gdańsku, to teraz wracamy do z Duńskiej Woli. Ile robicie burgerów dziennie?
2: Dużo.
1: I ty nie chcesz nigdy powiedzieć. Kurczę, no.
2: Też jak jest.
1: No jak jest?
2: No jest, powiem tak, no robimy pomiędzy 100 a 200 burgerami dziennie.
1: Czyli 199.
2: Chciałbym, żeby taka średnia była.
1: A moglibyście robić więcej, tylko macie po prostu braki lokalowe, że tak powiem.
2: Tak. Ma, bo do naszej lodówki największy event, który zrobiliśmy, to tam poszło ponad 200 mięs.
1: W ciągu dostaw lodówkę.
2: W ciągu 4 godzin. Nie, po
3: widziałeś
2: prostu...
3: Widziałeś tę budkę tam?
1: Widziałem,
3: nie za ma, nią, nie ma miejsca.
1: Postawcie za nią lodówkę.
2: My mamy inny pomysł, bo my... Ta przyczepa nie jest praktyczna. Gdybyśmy zaczynali jeszcze raz, to byśmy poszli w ciężarówkę, bo ciężko się tym jeździ, ciężko się tym manewruje, ciężko się przestawia sprzęty, ustawia.
1: Smutna prawda o foodtruckach jest taka, że foodtrucki nie jeżdżą.
2: No. I dlatego jak my robimy jakieś tam dwa wydarzenia, będziemy za tydzień na pięknym wydarzeniu Dzień Sąsiada na Nowym Mieście, to jest dzielnica z Duńskiej Woli.
1: Sąsiada?
2: Tak, byliśmy tam rok temu, było super. No i to wybieramy 2-3 wydarzenia w ciągu sezonu, takie lokalne, nie?
1: Ale przyczepą się jeździ łatwiej niż food truckiem, bo food truck stoi i potem nie rusza.
2: No, trudno. Przyczepa też stoi
1: food truck
2: i nie rusza,
1: ma 4 nie? koła, które się telepią.
2: Po to wynajęliśmy lokal, tak? Wynajęliśmy teraz lokal, to znaczy wynajęliśmy go rok temu, ale z uwagi na poprzedni sezon, który się zaczął, nie byliśmy w stanie go dopiąć do końca. Teraz się to udało. Robimy to sobie jako takie zaplecze do przygotowywania, przechowywania, sprzątania. Docelowo też ale to raczej w przyszłym roku, żeby po prostu przenieść się z przyczepy. Już trochę rozwinąć też skrzydła o te kanapki, które mamy wypisane na przyczepie, bo bardzo chciałbym robić Philly Cheese Steaka i kanapkę Bourdaina. U nas serwować ją z duńskowolaną, którzy polubili nasze smaki, polubili te proste rzeczy i polubili te burgery specjalne, które...
1: Czyli rozumiem, że w których mortadela będzie się smażyć.
2: Będzie się smażyć, będą się smażyć
1: jaja. Co tam
2: jaja.
1: Jest? Mortadela z prowolone? Dobrze pamiętam?
2: I musztarda.
3: I musztardę.
1: I kajzereczka. Dokładnie będę robił rolkę o tym na 25 czerwca, kiedy ruszy promocja filmu o Antonym Bourdainie i razem z M2 Films będziemy właśnie odtwarzać to. Nie mogę się doczekać, bo...
2: przyjedź do nas, udostępnimy ci.
1: Parę dni płytę. Temu właśnie otworzyłem lodówkę i jak spojrzałem na proteinowy skyr, to powiedziałem dość i miałem opakowanie mortadeli i pokroiłem ją w kosteczkę i zrobiłem z nią makaron o rykietę, co było fantastycznym połączeniem, najlepszym na świecie.
2: Zalałeś keczupem?
1: Nie, nie, aż tak to nie, bo co ja tam dodałem? Chyba bardzo dużo sera. Tak, i to było 23, także takie rzeczy również.
4: Ciekawe, kiedy powstanie mortadela proteiną.
3: Pewnie
1: no,
2: wiesz
1: co, no kabanosy już są brandowane jako proteinowe. I to jest, zasadniczo, jeżeli coś jest proteinowe, to może być proteinowe. To jest taka sama historia jak sery żółte, które z zasady nie mają laktozy, po prostu są pakowane w fioletowe opakowania. Przywalana jest cena plus 1 zł. I tak to wygląda. Tymczasem różnica w skyrze protein, a nie protein jest po prostu taka, że ten protein ma połowę kalorii mniej niż zwykły, bo po prostu nie jest słodzony cukrem i taka jest prawda. No. A my sportowcy olimpijczycy tak mamy niestety. No co ja mam wam powiedzieć? No, nie może być tak, że pojawiła się kolejna tenisistka teraz, no ale kiedyś jej kariera się skończy i kto wtedy przyjdzie? Ja.
2: To wracając jeszcze do burgerów.
5: Jak mogę?
2: A propos naszego menu, bo my mamy 4 podstawowe pozycje. Obecnie zaczynaliśmy z 3, plus tak naprawdę trochę presję na siebie narzuciliśmy, bo co drugi tydzień jeden burger wylatuje na weekend
1: i wchodzi,
2: i wchodzi za niego special. Mhm. I to był tak naprawdę... No, my się mocno wzorowaliśmy na tym, co się działo w Stanach. Ja tam nawet się kontaktowałem z jakimiś lokalnymi food truckami, żeby zaczerpnąć wiedzy, jak smażyć to mięso, jakieś różne takie tematy. I tam było to popularne. Ten pop-upowy styl, te zmiany tych kompozycji, wdrożyliśmy to, baliśmy się tego, a teraz jest tak, że ludzie, którzy do nas przychodzą, mają swoje ulubione specjale. Mhm. Było, było założenie, że one mają nie wracać, ale to się nie da.
1: Myślę, że odpowiedzialny za to, że ludzie pytają, co jest specjalnego, jest Lidl robiący tematyczne tygodnie. Przecież wcześniej nie było czegoś takiego, a tutaj tydzień włoski, i to tak naprawdę ludzie się nauczyli tych speciali. To, że w ogóle są historie z szparagi, truskawki, ja pierdziele. Można takie rzeczy dołożyć, jak są w sezonie. Myślę, że to też jest bardzo ciekawe, że nawet tacy zatwardziali gastronomowie, którzy tam robią carbonare z proszku Aro, też myślę, że robią coś sezonowego, więc to...
2: No tylko jest różnica, kiedy ten sezon trwa powiedzmy miesiąc, tak? A kiedy co 2 tygodnie na te 2-3 dni pojawia się coś nowego, gdzie musisz cały ten proces przygotowywania zmienić typowo pod tego jednego burgera, nie? Dla nas jest to z jednej strony
1: no, ale
2: taki...
1: to jakie to są rzeczy, że musisz aż proces zmieniać?
2: Znaczy, no wiesz, no, czasami trzeba zrobić jakieś inne sosy, czyli dochodzi ci dodatkowa porcja. My staramy się wszystko...
1: No na 2,5 metra to jest wyzwanie logistyczne, jakby
2: tak,
1: nie było.
2: Tak, no my od początku, no ja z uwagi na swoją przeszłość trochę tak patrzę procesowo i wszystko staram się optymalizować, trybiki, żeby to jak naj... No,
1: przypomnijmy, że chodzi o marketing, działało, a nie zorganizowaną grupę przestępczą.
2: Tak,
1: bo tak to zabrzmiało.
2: Tak. To znaczy bardziej o to, żeby jak najwydajniej wydawać te burgery i żeby ten proces przygotowywania był jak najszybszy, żeby ludzie jak najmniej czekali, nie? Bo... Gdy zaczynaliśmy, mieliśmy super świetny pomysł, że będziemy dorzucać frytki gratis do burgerów, ale skończyło się to po pierwszym weekendzie, gdzie kolejka czekała 2 godziny, tak?
1: Bo... Tak, smażenie frytek z otwartą budą, zwłaszcza kiedy lato w Polsce wygląda tak, że raz jest 40 stopni, a raz jest 17, to jest bardzo różna zabawa.
2: Ale po prostu nie wyrabialiśmy czasowo, nie? No. Więc zrezygnowaliśmy z tego, ludzie pytają, no ale u nas frytek...
1: Ale mówiłem ci, jak zrobić na czasy odstawę.
2: Mówiłeś, myślałem o tym...
1: Bo tam nie ma octu.
2: Myślałem... Ale zobaczymy.
1: Moi drodzy, rozmowa zbliża się ku końcowi, ale jeszcze zagramy dla was taki follow-up do poprzedniego kawałka Action Bronsona, który ma w refrenie Trouble.

0: mine. And I'm out like this. On time.
1: On time.
2: Kuchni w Radio Campus.
3: Moi drodzy, wszystko co dobre, dobrze się kończy, a dobrze kończą się rozmowy w audycji w kuchni, gdyż są dobre. To teraz panowie, powiedzcie mi, jakie mieliście ostatnio ciekawe historie związane z prowadzeniem gastronomii, zarówno w przyczepie food truckowej, jak i w restauracji. Zduńska Wola versus Gdańsk, bolączki gastronomów. Proszę, zapraszam, the floor is yours.
4: To może ja zacznę. Miałem ambicje sprzedawać bistro steki na początku, czyli bawetę, hanger steka i pikanie. I z pikanią miałem taki problem, że ludzie myśleli, że jest pikantna.
3: I nie to dało mi się przypomniało. Czy mangalica to jakaś ryba?
4: Nie dało się z tym nic zrobić i dlatego nie mam pikani. I wszystkich fanów pikani przepraszam, bo wracają cały czas, ale no niestety. Chateaubriand okazało się łatwiejsze niż pikanie.
3: No bo Chateaubriand, ja o to pytałem pana Marka Kondrata, jak był tutaj w czasie pandemii. Chateaubriand z borowikami z Sheratonu, to jest przecież kultowy temat. Nikt nie wie, co to jest, a wszyscy chcą to zjeść.
4: Szczerze mówiąc, to po prostu głowa z polędwicy. Jest naprawdę fajna, mięsista, ma więcej smaku niż filet mignon, trochę gorszą konsystencję, ale ja jestem fanem pikani i jem ją, ale tylko w domu u siebie nie mogę. A i nie jest pikantna, no nie była nigdy. Sobie? Nie, właśnie, no nie do końca. Już mnie zniechęcili.
3: A u was jak tam?
5: Kurczę, ciężko sobie przypomnieć, bo my mamy cudownych klientów i na przykład ich wyrozumiałość na to, że
3: ale
5: jadą,
3: to jest niesamowite.
5: Jadą do nas.
3: Ja tam przyjechałem,

0: Was 20 osób przyjechało i on krzyczy, już nic nie ma. I oni, wiesz, aha, dobra, niektórzy zbijają piąteczkę, przyjedziemy jutro. Tutaj to już by było jedynka, nie? Jechałam 16 minut!
1: My jak gdyby od początku komunikowaliśmy, że przez to, że działamy na świeżych składnikach i ograniczonych mocach, to się może skończyć.
0: No.
1: Więc ludzie nauczyli się przez ten czas, że no okej, tym razem się nie zdążyło, nie udało, wrócimy jutro albo wrócimy za tydzień. Nie ma.
0: Ale zdarzyło się?
1: Że co?
0: Bo ty nie powiesz, ale ty powiesz.
2: Ale czy co się
0: ty
2: zdarzyło?
0: Powiesz, że ktoś coś głupiego powiedział albo napisał. Bo ja zaraz, zaraz otworzę Google i zacznę czytać.
2: Nie przypominam sobie jakiejś takiej, znaczy, mocno przypowej sytuacji.
1: Z naszej strony największy przypał, jak robiliśmy, to było jedyny raz, gdzie ktoś szedł do nas z drugiego końca parkingu i już widziałem, jak niesie taki wielki, długi włos, na którego końcu dynda po prostu kawałek burgera, nie? I przyszedł do nas. Ja mówię, no...
0: To co to był za włos? Jakiś raz tam?
1: Robiliśmy wtedy...
2: To był jakiś specjal.
1: Robiliśmy specjala koreańskiego z kimchi i zakładam, że to mogła być albo z kapusty pekińskiej, czasami są
0: no
1: takie
0: włosy. No bo na włosie by się burger nie trzymał. No.
1: Albo po prostu przy produkcji, no bo to my tego nie robiliśmy.
0: Na pewno nie on.
1: Kupowaliśmy po prostu słoiki, tak? I że po prostu przy produkcji w tej kapuście, no bo ja krótko obcięty, brat jeszcze nie miał wtedy takiej brody, ale...
2: Ale i tak był dłuższy niż...
1: No, najpiękniejsze jest to, że to był gruby, kręcony, taki naprawdę paskudny włos, ale... No i to też jest piękne, że jak gdyby, no, my z uśmiechem oczywiście jakiejś gracji, mówię, nie ma problemu, od razu robimy nowego, mówię, sorry, strasznie mi głupio, ale obyło się bez jedynki. Zbiliśmy sobie piąteczkę na sam koniec, nie? Powiedział, no zdarza się. Mówi, dzięki, że zareagowaliście w taki sposób.
0: I... Bardzo fajne jest, jak w goście w ogóle przychodzą i mówią, że coś jest nie tak, bo skąd ci biedni kelnerzy, skąd ci biedni kucharze, którzy mają kontakt z ludźmi, mają wiedzieć, że coś jest nie tak. No skąd? No.
1: Wiesz, teraz mamy trochę problem, bo ta skala jest większa, więc w trakcie pracy nie ma takiego momentu, jak był kiedyś, że my mogliśmy się odwrócić w trakcie jedzenia, wychylić się przez przyczepę, porozmawiać sobie z ludźmi. Trochę nam tego brakuje przez tą skalę, która jest teraz, ale kiedyś zawsze podkreślaliśmy, żeby jakiś feedback do nas płynął od razu, no bo to nam pozwala stawać się lepszymi, nie?
2: Tutaj wracając do tej historii z włosem, akurat pamięć do twarzy mam całkiem niezłą i warto zaznaczyć, że ten chłopak, który do nas wrócił z tym włosem, jest z nami do dzisiaj, przyjeżdża na bieżąco, nawet w ostatni weekend.
1: Oczekiwałeś, że powiemy coś o klientach złego, ale nie da się, bo my mamy ludzi, mieliśmy pierwszy raz 8-dniowy maraton i byli ludzie, którzy byli u nas czasami codziennie, nie? Przez 8 dni. I mieliśmy takie same burgery, jedynie na dwa ostatnie wprowadziliśmy specjalne, a oni przyjeżdżali.
0: Ja myślę, że trzeba kucharzom z wielkich miast pokazywać, że można. Na przykład tobie. Ale ty przez to pikanie już skreśliłeś wszystkich.
3: Ja jeszcze kiedyś miałem taki motyw, że pani zjadła całą kanapkę z pastrami, ale wydłubała takie tłuste kawałki, zrobiła zdjęcie i wrzuciła na jakąś grupę tam, gdzie zjeść w Trójmieście, coś takiego, i napisała, że to było tłuste pastramie, to w sumie były te najlepsze kawałki. Robiłem sobie tatuaż na szyi, to postanowiłem dla beki odbić sobie tutaj tłuste pastrami i wrzuciłem na Instagram i wszyscy uwierzyli. Ktoś tam skasował jakąś rolkę, stwierdził, że jestem szalony nieco. Ale zyskałem sobie grupę obrońców i w sumie dobrze się stało. Nawet myślałem o tym, żeby zrobić taką przystawkę, nie? Same te tłuste, bo tak nawet ładnie to ułożyła.
0: To
3: wyglądało właśnie jak takie talerzyki, nie? Że tutaj masz...
2: No, nie mogło tego zabrać.
3: Estetycznie. No bardzo pozdrawiam tą panią i wydaje mi się, że powinna swojej kariery w kuchni spróbować.
0: Myślę, że tak. W ogóle, znaczy ja myślę, że brak edukacji na temat tego, czym jest wędlina, z czego jest robiona kaszanka, i że tłuszcz jest potrzebny nam do życia i że tłuszcz zwierzęcy jest, jeżeli się je mięso i produkty od zwierzęce, jest po prostu w tych produktach,
3: Ale miał bardzo złą prasę, nie? Lata 90., 2000.
0: O Jezu, ale złą prasę miały wtedy też kurczaki. Masło, złą prasę w latach 90. miała Wołowina. Na początku złą prasę mieli komuniści, a potem wrócili do władzy, więc ja myślę, że wszystko kiedyś się pojawi. No słuchajcie, no weganizm miał dobrą prasę, a teraz jak jest? No.
3: Szybki odwrót nastąpił.
0: No i tak, to jest kwestia mody. No.
1: Smasze kiedyś miały złą prasę. Zwłaszcza w Polsce, bo jak burger z wysmażonym mięsem. Burgery muszą być krwiste albo takie medium well. Nie? A teraz tak naprawdę burgerownie normalne gdzieś tam sobie funkcjonują, ale jak żeby po deszczu...
0: Ja myślałem, że wy robicie smash burgery.
1: My robimy coś pomiędzy.
0: No i bardzo robimy dobrze, to jest piękna konkluzja, gdyż jesteśmy już na końcu tej rozmowy. Musimy ją kończyć, bo to jest nieubłagane. Ale moi drodzy, całej rozmowy będziecie mogli posłuchać w formie podcastu i obejrzeć, gdyż jesteśmy w erze nowoczesności i będziemy też wrzucać teraz wszystko na YouTube'a. Ubłagałem, udało się. Piotrek Topoliński, dziękuję bardzo tobie za te działania. Bartek Płatek, Kacper Płatek z Flakes z Duńskiej Woli, Bartosz Kasprzak z Meat Boya z Gdańska. Ja się nazywam Marcin Kuc, Tomek Poziewski nas realizował. Za tydzień, moi drodzy, będziemy rozmawiali o sieciowej piekarni Putka, która odpowiedziała na nasze krzyki, że bardzo ważne są takie miejsca jak te sieciowe piekarnie, bo tam jest bardzo egalitarny street food typu kanapka za 9,90 i tego potrzebujemy, a nie jakichś nie wiadomo jakich cudów bardzo często. Przestaję już mówić, gdyż zjadłem dwa burgery i cały czas to czuję. Moi drodzy, to były Jaja w Kuchni. Słyszymy się za tydzień, jak od prawie 10 lat. A teraz z płyty L'école du micro d'argent, I am i on recorda le nuit. Dobranoc.
4: Il est rentré dans la maison où le jour

0: Reklama.
1: Hello Warszawa!
2: Największa gwiazda kobiecej piłki na świecie właśnie do Ciebie dzwoni. Znajdź billboard Motorola z Ewą Pajor w mieście, zrób zdjęcie jak odbierasz od niej telefon i wrzuć je na Instagram z oznaczeniem Motorola Polska i hashtagiem Graj po swoje. Potem wpadnij do showroomu Lenovo i Motorola przy Świętokrzyskiej. Każdego dnia pierwsze 10 osób zgarnia nagrody. Od Motobuds i Motobuds Plus po Moto Watch i szybkie ładowarki. A jeśli Twoje zdjęcie będzie naprawdę kreatywne, możesz wygrać limitowaną koszulkę z autografem Ewy Pajor. Motorola. Graj po swoje.
0: Reklama.
1: Radio Campus. Same sztosy.

97,1 FM.

babciu idzie stara Sabalino. Szósta dopiero, ale też się będę zbirać. I pod kapliczkę we dwie idą. O siódme jak zwykle ustawiły się z ekipą. Kiedyś mogłem się nabijać, że cały maj to Maryja i Maryja. Chyba to tam babcia mi wymodliła i olde i syna, i córki, i syna.

Radio Campus.

0: Witajcie, Nergo z tej strony.
1: Cześć, tu Bayer z Head First.
2: Hello, it's Danny from Cradle of Filth.
3: Cześć, tu Paula z zespołu Delight.
2: And you're listening to Dark Side.
3: Dark Side.
2: The Dark Side.
1: Dark Side w Radiu Campus 97.1 FM.
0: Keep it fucking metal.

0: Witajcie, Nergo z tej strony.
1: Cześć, tu Bayer z Head First.
2: Hello, it's Danny from Cradle of Filth.
3: Cześć, tu Paula z zespołu Delight.
2: And you're listening to Darkside.
3: Darkside.
2: The Darkside.
1: Darkside w Radio Campus 97.1 FM.
0: Keep it fucking metal.
4: Stay wild. This is l'enfant sauvage.

W 1946 roku Nat King Cole nagrał utwór zatytułowany Trasa 66. Jednak od tego czasu muzyka mocno się zmieniła.

Merci, jullie zijn echt fantastisch. Thank you so much.

O szyby deszcz dzwoni. Deszcz dzwoni jesienny. I pluszcze jednaki, miarowe, niezmienne. Dżdżu krople padają i tłuką w me okno. Jęk szklany, płacz szklany, a szyby w mgle mokną. Światło szarego blask sączy się sennie. O szyby deszcz dzwoni.

dziewiczyny na próżno czekały na słońce oblicze. Dal poszły przez chmurną pustynię piaszczystą, dal ciemną, bezkresną, dal szarą, mglistą. Odziany w łachmany szat czarnej żałoby, szukają stronia na ciche swe groby. A smutek cień kładzie na licu ich młodym, powolnym i długim, wśród dżum, korowodem. W dalidę na smutek

watching them die. Thus, ever.

Jak bardzo przerażająca dla dorosłych może być bezpośrednia rozmowa dziecka ze śmiercią, jak bardzo może działać na wyobraźnię, jak bardzo może budzić obawy rodziców samych w sobie i w końcu jak bardzo może budzić emocje wszystkich tych, którzy sięgali po tę płytę lub po raz pierwszy słyszeli ją dawno, dawno temu w czasie jednego z naszych spotkań. Spotkanie, których 21. już rocznica przypadła w minioną sobotę i właśnie w ramach wspomnień tych wszystkich minionych odsłon melodii mgieł nocnych, dziś przypomnienie niewątpliwych czasów świetności, niestety już minionych, amerykańskiego Autumn Tears, czyli Love Poems for Dying Children, Act to at the Garden of Crystalline Dreams. Dawno to było, to był 97. rok. Jako że dziś nasze spotkanie jest szczególne, takie de facto jubileuszowe, to melodie zabrały do radia nieco płyt, które mają dla nich duże znaczenie i zawsze przypominają im o tych ponad już 1090 zarwanych nocy w waszym towarzystwie. Dobry wieczór, przy mikrofonie Kamil Mrozkowiak, a to naturalnie są melodie mgieł nocnych.

Siła, ekspresja i nastrój, a jednocześnie muzyka, która no oczywiście w ramach klimatycznego kanonu lat 90. ma wciąż nie tak mało do zaoferowania. A mimo, że ten zespół wciąż istnieje, to jednak jego muzycy nigdy później nie nagrali naprawdę tak niesamowitej płyty. I myślę, że już nigdy takiej płyty nie nagrają. Bo oczywiście pojawiały się kolejne wydawnictwa, bogatsze aranżacyjnie, takie dojrzalsze, ale to już wpisywało się w zupełnie inne dźwiękowe nurty. A teraz to już jest zupełnie inny zespół. Jeśli jesteście ciekawi, co się zmieniło, a zmieniło się bardzo dużo, to możecie przekonać się w zasobach globalnej sieci. Diabia Lacrima Vol, Like a Red Bleeding Rose in a Glacial Desert, wydany dawno temu, w 97 roku, debiut włoskiego Dismal, który zawsze już pozostanie bliski melodiom, będzie im przypominał o tych minionych latach, w tym przypadku w kontekście rocznicy, która przypadała w minioną sobotę, to już 21 latach wizyty w studiu radia Campus, czy to pierwotnie przy Bednarskiej, czy teraz przy ulicy Dobrej, i także 21 latach prezentowania muzyki, którą właśnie melodie tak sobie wymyśliły przez ten czas, zazwyczaj określały mianem tajemniczej, nieznanej i enigmatycznej.

Jest kilka takich płyt, z których nagrania mogą uchodzić za kwintesencję melodii mgieł nocnych, za kwintesencję dwóch dotychczasowych dekad naszych spotkań. I właśnie takie wydawnictwa, a przynajmniej te, które się mieszczą w 60 minutach, takie krążki trafiają do radiowego odtwarzacza właśnie tej dzisiejszej nocy. Jednym z nich jest Wisdom Floats, czyli wydany w 1994 roku debiut fińskiego Dicoria, którego wydawnictwa, to już tak swoją drogą wznowiono dwa lata temu, one ukazywały się na winylach, ale melodie mają to szczęście, że jeszcze pierwsze bicia z lat 90. na półce u nich stoją. Co zresztą słychać, że to było wtedy nagrane, ale jakże ta muzyka pozostaje takim nośnikiem tych wszystkich emocji, pomimo tych niedoskonałości aranżacyjnych i studyjnych, to nie ma żadnego znaczenia, kiedy się wsłuchać te właśnie melancholię tych dźwięków. Melodie chciałyby bardzo wam podziękować za obecność w ciągu tych minionych 21 lat. Czasem milczącą, czasem listowną, czasem telefoniczną. Bez słuchaczy żadna audycja w końcu nie ma racji bytu. A szczególne podziękowania melodie kierują do tego niewielkiego grona osób. Jest ich w sumie chyba z osób kilkanaście. Osób wspierających melodię na platformach crowdfundingowych. Bez was, i tu już zwracam się bezpośrednio do was, bez was cotygodniowe dojazdy do Warszawy, te kolejowe, byłyby naprawdę dużym w obecnej sytuacji melodii, dużym wyzwaniem, ale dzięki wam jest łatwiej, jest prościej. Jest to dodatkowy motywator, taki wektor, który sprawia, że są jeszcze siły po tych wszystkich latach i są jeszcze pomysły. To zaufanie na pewno, którego każdego poniedziałku melodie starają się nie zawieść.

hat so sinnhaft.

Willkommen.

eyes snakes, the golden secret gleam.

Spirit.

Nordycki tryptyk, czyli trzy niezwykłe nazwy, szczególnie bliskie melodiom, najpierw fińskie Tenhi, później duńskie Of the Want and the Moon, oczywiście to Kim Larsen i Haglas Rundens przed momentem, czyli niestety nieobecna już wśród nas Andrea Haugen. Co prawda urodzona w Niemczech, to prawda, ale jakże silnie związana z Norwegią, zarówno prywatnie, jak i artystycznie. No właśnie, można by zadać teraz takie pytanie, czy ktoś jeszcze pamięta, co wydarzyło się w melodiach 21 lat temu, tak? Czyli 6 czerwca 2005 roku, gdy usłyszeliśmy się po raz pierwszy na antenie Radia Campus. I wówczas pojawiły się nagrania Antimatter, to była płyta Lights Out, ulubiona płyta melodii, jeśli idzie o ten zespół. Także nagrania Haglas Rundens, czyli wspomniana już przed chwilą Andrea Haugen, tyle że pod innym szyldem, w innym muzycznym wcieleniu. Rodzimej Luminarii, to był taki zespół, muzyka z płyty CDR, zespół, którego już nie ma. Pojawiły się jeszcze nagrania tej oto grupy.

Jeśli słyszeliście to kontrowersyjne swego czasu nagranie Christ Agony, bo w końcu Cezary Augustynowicz przyzwyczaił nas do zupełnie innych dźwięków, to znaczy, i słyszeliście je w melodiach, to znaczy, że w kalendarzach mamy czerwiec, zaś same melodie wspominają kolejną rocznicę naszego pierwszego spotkania, gdy jako student trzeciego roku dziennikarstwa na UW poprowadziły dla was premierowe melodie mgieł nocnych. I mimo, że melodie za wszystko odpowiadają same, i tak już jest od bardzo, bardzo dawna, czyli przygotowanie, także realizację, prowadzenie, to jednak w ich pobliżu było i nadal jest kilka osób życzliwych, osób, które warto byłoby wymienić. Więc podziękowania trafiają także do Roberta Grajewskiego z audycji Dark Side. Ona jest 2 godziny bezpośrednio przed melodiami. To jest program, który melodie realizują, więc to zawsze jest okazja do wymiany płyt, doświadczeń, wspominania koncertów i omawiania wszelkich innych rzeczy związanych z muzyką. Podziękowania trafiają także do Pawła Kamińskiego. On przez kilkanaście lat prowadził złomowisko bezpośrednio przed melodiami i także jak Robert i melodie same w sobie był w radiu od samego początku. Piotrkowi Gebetnerowi również melodie dziękują z Trasy 66. One poprzedzają melodie właśnie ten wspomniany program. No i należy wymienić tutaj także Rafała Sokalskiego. To jest człowiek, którego imię i nazwisko podejrzewam, że nic wam nie powie, ale warto go przypominać, dlatego że był to pierwszy szef muzyczny Radia Campus i to on uwierzył w melodię i dał im czas antenowy. I resztę historii już znacie. No i w końcu obecne kierownictwo radia tutaj także zasługuje na podziękowania, bo przecież ono widzi cały czas te audycje w ramówce, aby z tego by tak być nie mogło. Więc melodie dziękują także wszystkim, którzy przez te wszystkie lata byli mijani przez nie, które melodie, te osoby, które melodie spotykały w drzwiach reżyserki w studiu czy na korytarzu. Niestety 2 osób z tego grona już nie ma. A gdy pewnego dnia nadejdzie nasze ostatnie spotkanie, bo przecież to jest naturalne, kolej rzeczy, to na zakończenie melodii tych ostatnich usłyszycie ten już klasyczny utwór.

Niezwykła rzecz pozostała po poznańskim Klinczu, czyli pierwotnie wydany w 1985 roku siedmiocalowy singiel zatytułowany Latarnik. Coś absolutnie wyjątkowego. Coś, czym kiedyś pożegnamy się na zawsze. Kiedy melodie mgieł nocnych dobiegną końca. Ale to jeszcze nie dziś. Dziś melodie dziękują wam za 21 lat poniedziałkowych spotkań. Śpijcie dobrze. Do usłyszenia za tydzień. Kamil Mrozkowiak. Kłaniam się.

comes.

0: I need. Akademicki Radio Campus.
1: Tutaj jest bardzo fajnie, jest pełno lasów, jezioro, a tam było, jak była taka rzeczka i to była tak zanieczyszczona.
2: Mi się jeszcze podobają pomosty na jeziorze, bo bardzo trudno wejść na środek i można się utopić i to mi się bardzo podobają.
3: Mnie bardzo się podoba.

0: bardzo podobają.
1: Mnie bardzo się podoba mój ogród koło domku. Jest tam tak tajemniczo, takie drzewa ciemne, fajne są. Różne tam kryjówki są, robię sobie, jest bardzo fajnie. Teraz już tam deski, tam deski, tam deski, tam deski. Bardzo fajnie, bardzo fajnie.

change the system. We must change the system.